0: Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Wis. W pogodzie idzie spora zmiana po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce. Zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje auto. Gaz to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
3: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
5: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
6: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
7: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: Słońce już wstało, a co na termometrach? W Białymstoku mamy 10 stopni, w Bielsku Podlaskim 8 i 9 stopni w Ełku. Dzisiejszego dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na północy regionu, może być duże. I z przelotnymi opadami deszczu możliwe też będą burze. Temperatura osiągnie dziś maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na południu Podlasia. Wiatr słaby i umiarkowany, czasami będzie porywisty. Będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
11: Nie śpimy, budzimy
12: w Radiu Yard.
10: 6:05, cześć. Przy mikrofonie Maja Barwicka, witam serdecznie. We wtorek przed Wami największe hity Radia Yard.

Aby nam się dobrze żyło afterparty, a dobrze nam się żyło, bo ponad 3 miliardy złotych dofinansowanie, setki projektów i duże inwestycje w regionie były. Tak właśnie wygląda podsumowanie 2 lat pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. Podczas konferencji samorządowcy przedstawili efekty działania w wielu obszarach. Mowa była m.in. o drogach, ochronie zdrowia, edukacji i kulturze. W ciągu 2 lat zmodernizowano i rozbudowano ponad 200 km dróg wojewódzkich. Rekordowe środki trafiły też do szpitali i placówek medycznych. Wspierano również sport, turystykę oraz projekty związane z ochroną środowiska i rozwojem terenów wiejskich. Nie zabrakło działań skierowanych do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i lokalnych społeczności. No jeśli spojrzeć na to tempo tych inwestycji, no to Podlaskie chyba naprawdę nie zamierza stać w miejscu. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Nie śpimy, budzimy
3: w Radiu Yard.

23 minuty po 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera rekrutację na nowy rok akademicki, bo od wczoraj przyszli studenci mogą rejestrować się w systemie i wybierać kierunki studiów. W tym roku uczelnia dorzuciła do swojej oferty dwie wyraźne nowości. Chodzi o bioinformatykę medyczną i psychologię. Jest to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy i coraz większe znaczenie nowych technologii i zdrowia psychicznego. Uniwersytet Medyczny podkreśla, że cały proces zapisów odbywa się przez internet i jest maksymalnie uproszczony. Najważniejsze będą oczywiście wyniki matur, głównie z biologii i chemii. Kandydaci będą mogli też odwiedzić uczelnię podczas dnia otwartego, który jest zaplanowany na 14 maja. Dla wielu maturzystów to właśnie teraz zaczyna się ten moment, kiedy kalkulator punktów staje się ważniejszy niż prognoza pogody. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard, a już za kilka minut informacji dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po godzinie 6, czas na poranne wydanie informacji dla kierowców. Mamy już podsumowanie ostatniej doby i wiemy, że w poniedziałek pomajówkowy na podlaskich drogach zostało zatrzymanych 15 kierowców na podwójnym gazie. No to jest duża liczba. Mieliśmy jeden wypadek drogowy, no i niestety o ten jeden za dużo. Mogłoby być zero i byłabym bardzo szczęśliwa i myślę, że ten kierowca również. Co dziś czeka na kierowców w województwie podlaskim i rejonie powiatu łódzkiego? No, otóż muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z prowadzonymi robotami drogowymi i czasową organizacją ruchu. Na drodze ekspresowej S8 pomiędzy Choroszczą a Porosłami nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi ekspresowej S19. Ruch odbywa się tam zwężoną jezdnią, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ w miejscu prowadzonych prac występują lokalne zwężenia i jest zmieniona organizacja ruchu. Utrudnienia występują też na drodze krajowej nr 65 pomiędzy Dobrzyniewem Dużym a Fastami. Tam prowadzone są prace związane z budową trasy S19, no i w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Na drodze krajowej nr 65 pomiędzy Knyszynem a Białymstokiem nadal prowadzone są prace drogowe, a kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniami ruchu i możliwym ruchem wahadłowym. Kolejne utrudnienia występują na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Zabudowem a Bielskiem Podlaskim. W miejscu prowadzonych prac obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km/h. Roboty drogowe prowadzone są także na odcinku drogi krajowej nr 19. Czartejew Siemiatycze oraz Siemiatycze Turna Mała. Kierowcy mogą napotkać zwężenia jezdni i czasowe spowolnienia ruchu. Utrudnienia występują również na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Słochami a Nopolskimi, a Siemiatyczami. W miejscu prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Na drodze ekspresowej S61 pomiędzy Suwałkami a Budziskiem prowadzone są prace związane z naprawą nawierzchni. No i w kilku miejscach obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 90 km/h. Dodatkowo na przejściu granicznym w Budzisku nadal prowadzone są kontrole, które mogą powodować tworzenie się kolejek pojazdów ciężarowych i osobowych. Na drodze krajowej nr 64 pomiędzy węzłem Łomża Zachód a węzłem Kolno nadal prowadzone są prace i obowiązuje tam oznakowanie tymczasowe. W powiecie ełckim kierowcy powinni uważać na drodze krajowej nr 65 na odcinku w rejonie miejscowości Gąski, gdzie prowadzone są prace i możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu. Pamiętajcie, żeby zawsze zaplanować sobie podróż z wyprzedzeniem. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a na następne informacje dla kierowców zapraszam za godzinę, czyli o 7:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: I po reklamie.
6: Nie śpimy. Budzimy.
7: W Radiu Yard.

Tak się bawi szlachta 13 minut przed siódmą, a jak się bawią strażacy z gminy Michałowo? Oni zapraszają mieszkańców na wspólne świętowanie w Jałówce. Już 9 maja odbędzie się tam rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Impreza wystartuje o godzinie 15 na placu miejscowej jednostki OSP. Organizatorzy przygotowali atrakcje i dla dzieci, i dorosłych. Będą pokazy sprzętu ratowniczego, stoiska służb mundurowych i strefa gastronomiczna, a najmłodsi mogą liczyć na animacje, konkursy i wspólne zabawy. Wieczorem przyjdzie czas na koncerty i taneczną część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. A wszystko wskazuje na to, że tego wieczoru w Jałówce najgoręcej będzie właśnie pod sceną. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Sąsiad, co to za dach robisz?
4: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
3: I co, długo czekałeś?
4: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
3: A rynny?
4: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
3: Serio?
4: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
3: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
5: Zdradzę ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha 13/15. Zapraszamy.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
1: I po reklamie. Mamy siódmą.
9: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny, reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
10: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
11: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
9: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
12: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
9: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina trzecia. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż trzy razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
14: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się sześciu zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
13: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie trzy gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
16: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
17: Za naszymi radiowymi oknami słońce przebija się między chmurami, a co na termometrach? 11 stopni w Białymstoku, 10 stopni w Bielsku Podlaskim i 10 stopni w Ełku. Na barometrze 1011 hektopaskali, a biometr jest pomiędzy obojętnym a korzystnym. W ciągu dnia czeka nas zachmurzenie umiarkowane, ale miejscami, zwłaszcza w centrum i na północy regionu, zachmurzenie będzie duże. Do tego pojawiać się mogą przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura osiągnie dziś maksymalnie od 20 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, zawieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
16: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
17: Nie śpimy, budzimy, 7 po 7. Witam gorąco przy mikrofonie Maja Barwicka. Panie mają dziś dobry powód, żeby zaoszczędzić trochę czasu z rana, no bo w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez makijażu. Największe hity w Radio Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Moi drodzy, moi mili, witam serdecznie, tu wróżka Walentyna, nasz podlaski horoskop. No już ja patrzę, już zerkam, co tam dla was gwiazdy mówią. Bliźnięta, twoja gadatliwość sprawi, że nawet sołtys wyłączy telefon. Będziesz krążyć między dwoma skrajnościami. Kocham ten spokój, a tu nic się nie dzieje, jadę do Warszawy. Szczęśliwa godzina? No ta, w której sklepowa otwiera nową dostawę świeżego chleba. Rak! Twoja intuicja będzie ostrzejsza niż nóż do zabijania świniaka. Wyczujesz deszcz na 3 dni przed synoptykami z telewizji. Uczucia. Ktoś spojrzy na ciebie znacząco przez 100 dni. To może być miłość. Albo po prostu chce, żebyś mu przepuścił wiadro. To wszystko na dziś. Już jutro. Lew i panna. Pozdrawiam, wróżka Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski. Wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Radio
1: Jart. Największe hity.
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak... Kiedyś to on był nowoczesny.
5: Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
6: Hanbud. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
7: Nie śpimy, budzimy
8: w Radiu Jar.

26 po siódmej. Po ponad 2 latach prac kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy Kolna. Nowa trasa ma ponad 5,5 kilometra długości i wyprowadza ruchy tranzytowe z centrum miasta. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim mniej ciężarówek, mniej hałasu i spokojniejsze ulice. Obwodnica poprawia też połączenie z trasą S61 i ułatwia przejazd w kierunku Mazur. Według samorządowców inwestycja ma znaczenie nie tylko dla kierowców, ale też dla rozwoju całego regionu. Lepsze drogi mają przyciągać firmy i usprawniać transport towarów. Jest to kolejny etap większych zmian drogowych prowadzonych w tej części województwa i wygląda na to, że Kolno właśnie odetchnęło trochę głośniej, a może trochę ciszej. Już za kilka minut sprawdzimy, co na naszych miejskich drogach, ale jeszcze przez chwilę rozbudźmy się przy największych hitach Radia Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 7:30 na zegarach, powoli zaczynają się poranne godziny szczytu. Zobaczmy, co dzieje się na naszych ulicach. W Ełku spory ruch na ulicy Grajewskiej, delikatny korek przy Jana Pawła II. Przy Przemysłowej tutaj w tej chwili sporo aut, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Nieco większy ruch na ulicy Wojska Polskiego i na ulicy Suwalskiej przy skrzyżowaniu z Mickiewicza. W Bielsku Podlaskim już sporo aut mamy przy przejeździe kolejowym na Wojska Polskiego. Również wjazd na Rondo Obojga Narodów nieco spowolniony, ale bez większych utrudnień. Delikatny korek mamy na ulicy Mickiewicza przy skrzyżowaniu z Kazimierzowską. Myślę, że odrobina cierpliwości i wyjść wcześniej z domu to powinno wystarczyć. A w Białymstoku powoli zagęszcza się na skrzyżowaniu Branickiego z Miłosza. Nieco więcej aut także na ulicy Piastowskiej. Sporo w tej chwili dzieje się na ulicy Skłodowskiej Curie. Tutaj Waszyngtona w miarę przejezdne, nieco większe ruchy tylko na 11 listopada przy Zwierzynieckiej. Tutaj z pewnością poczekamy. Na Legionowej powoli coraz więcej aut. Sienkiewicza, no nieco wolniej przejedziemy, ale jednak przejedziemy bez większych, dłuższych zatrzymań. Na Tysiąclecia Państwa Polskiego tu w tej chwili powstały spore ruchy przy skrzyżowaniu z ulicą Radzymińską. Na Sopoćki w tej chwili dość gęsto, jeżeli jedziemy w stronę Poleskiej, to tutaj przed rondem przy Radzymińskiej nieco będziemy musieli zwolnić. A po zachodniej stronie miasta spory ruchy na ulicy Świętokrzyskiej, również na każdym skrzyżowaniu na Antoniuku Fabrycznym. Nieco więcej aut na Alei Konstytucji 3 Maja przy wjeździe w ulicę Swobodną, na każdym skrzyżowaniu Jana Pawła II z pewnością będzie trzeba zwolnić. Na ulicy Hetmańskiej przy Marczukowskiej tutaj w tej chwili również sporo się dzieje, no ale delikatny korek mamy na Sikorskiego przy skrzyżowaniu z Witosa. Bez większych utrudnień myślę, że w tej chwili w miarę spokojnie można pojechać. Pamiętajcie, matury zaczynają się o 9 i warto wyjść jednak chwilkę wcześniej z domu, zwłaszcza jeżeli musicie swoich przyszłych studentów odwieźć na maturę. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a na następne informacje dla kierowców zapraszam za godzinę, czyli o 8:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują.

0: to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
1: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Świat okularów.
1: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
4: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
1: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
4: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
1: i minus 35% na szkła.
4: Świat okularów.
1: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
7: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
8: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
10: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles.

0: Twoja przestrzeń marzeń.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.

10 minut do 8. Białystok znów zmieni się w stolicę muzyki elektronicznej, bo pod koniec maja rusza 17. już edycja Up to Date Festival. Przez 3 dni w mieście pojawi się kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy. W tym roku organizatorzy przygotowali 46 występów i 2 nowe lokalizacje. Festiwalowe wydarzenia odbędą się w Parku Lubomirskich i w elektrowni przy Galerii Arsenał. Będzie ambient, eksperymentalne brzmienia i mocniejsze klubowe granie do późnych godzin nocnych. Organizatorzy podkreślają, że Up to Date to już dawno coś więcej niż sama muzyka. Wraca m.in. akcja Wyślij pocztówkę dla babci, która od lat stała się jednym z symboli festiwalu. No i chyba mało które wydarzenie potrafi tak skutecznie połączyć techno, sztukę i spacer po Białymstoku po 2 w nocy. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

0: Nie śpimy, budzimy.
1: W Radiu Yard.
2: Reklama.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
6: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
7: Stop, nie przepłacaj. Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Z IP. Prąd nas kręci.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
2: I po reklamie. Minęła ósma.
13: Dziś na maturze matematyka pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
14: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
15: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
13: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
16: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
17: Będzie w porządku.
18: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
13: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
17: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
19: Amerykanie
17: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
13: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
20: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
13: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Jokeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami, bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu, to najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
22: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
23: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Słońce z godziny na godzinę coraz więcej, przybywa też kresek na termometrach. Już w tym momencie mamy 14 stopni w Białymstoku, 15 w Bielsku Podlaskim i 13 stopni w Ełku, a będzie jeszcze cieplej. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Ten piękny wtorkowy dzień przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, ale miejscami, tutaj zwłaszcza w centrum i na północy regionu, zachmurzenie będzie duże. Do tego pojawiać się mogą przelotne opady deszczu i burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 20 do 26 kresek, a wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.
22: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
23: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
1: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
0: 7 minut po 8, cześć. Tu Maja Barwicka z kolejną godziną największych hitów w Radiu Yard. Na początek Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dzisiaj porozmawiamy o technice jazdy, a mianowicie o technice jazdy na luzie. Oczywiście dotyczy to starszych pojazdów, które posiadają manualną skrzynię biegów. Niemniej jednak trochę tych samochodów jeszcze jeździ. No i warto przypomnieć właścicielom tych pojazdów, że jazda na luzie wcale nie jest ekonomiczna, bo silnik musi pracować co najmniej na niskich obrotach, tak żeby można było wrzucić bieg i przejechać dalej, żeby on nam nie zgasł, a to sprawia, że spalamy paliwo i to w bogatej mieszance, więc nie jest to ekonomiczne, a dlatego nie jest, że jeżeli jedziemy na biegu i hamujemy silnikiem, to komputer nam odcina paliwo zupełnie, do zera, nie spalamy nic, tak, zwalniamy silnikiem, mamy kontrolę do tego nad pojazdem, czyli możemy w każdej chwili dodać biegu i na przykład dodać gazu i zjechać na przykład ze skrzyżowania, czy też z przejazdu dla pociągów i także tutaj jest wiele plusów. Do tego oszczędzamy hamulce. Jeżeli hamujemy silnikiem, to nie zużywamy tak hamulców. Dbamy i o nasz portfel i dbamy też o ekologię, bo nie wytwarzamy tak dużo pyłów i nieczystości z hamulców. Także tutaj zachęcałbym do korzystania z tego hamowania silnikiem i jak najrzadziej używać tego luzu, bo mówię, wtedy spalamy więcej paliwa i nie mamy kontroli nad samochodem.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
10: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.

26 minut po 8. Jeszcze chwilę temu świętował Mistrzostwo Portugalii, a za pół godziny usiądzie nad arkuszem z matematyki w Białymstoku. Oskar Pietuszewski wrócił do miasta, ale tym razem nie chodzi o piłkę. Młody zawodnik FC Porto rozpoczął wczoraj maturę razem z tysiącami innych uczniów w całej Polsce. Egzaminy pisał w szkole Mistrzostwa Sportowego związanej z Jagiellonią, no i trzeba przyznać, że ostatnie miejsce miał naprawdę intensywne miesiące, przepraszam. Zdobył Mistrzostwo Portugalii, wcześniej sięgnął po Superpuchar Polski z Jagą i zdążył już zadebiutować w reprezentacji Polski. Do tego regularnie grał w barwach Porto i zbierał kolejne liczby przy golach i asystach. Mimo takiego tempa kariery nie odpuścił jednak egzaminu dojrzałości i chyba niewielu maturzystów może powiedzieć, że między jednym sprawdzianem a drugim świętował tytuł mistrza kraju za granicą. Słuchajcie największych hitów w Radio Yard, a już za chwilę informacje dla kierowców. To say, at least I did it my way, lie way.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po 8, czyli za pół godziny zaczynają się matury. Powoli ruchy na ulicach naszych miast mocno się zwiększył. Na ulicy Grajewskiej w Ełku spory ruch. Mamy także dużo aut w tej chwili na Wojska Polskiego, na Mickiewicza, na Dąbrowskiego. Tutaj ciasno, zwłaszcza na odcinku od Suwalskiej aż do Armii Krajowej. Spory ruch także na ulicy Sikorskiego, no i na skrzyżowaniu Kajki z Tuwima. Zobaczmy, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Bielsku Podlaskim. Dużo aut na Mickiewicza przy skrzyżowaniu z Kazimierzowską, również na Widowskiej. Tutaj delikatny korek przed wjazdem w ulicę Mickiewicza. Jeżeli chodzi o wjazd na Rondo Obojga Narodów, to jest w tej chwili mocno okupowany, a co dzieje się w Białymstoku? Tu sporo. Przede wszystkim ulica Mickiewicza przez całą swoją długość jest w tej chwili mocno oblegana. Na Miłosza spory ruch, także na skrzyżowaniu Branickiego z Piastowską. Na Piastowskiej dużo aut, podobnie jest na Waszyngtona i na Skłodowskiej Kiri. Skrzyżowanie 11 listopada ze Zwierzyniecką też mocno w tej chwili oblegane. Duże ruchy na Wiejskiej, Kaczorowskiego, na Legionowej, na Pałacowej w tej chwili delikatny korek. Tutaj mamy przy Słonimskiej w tej chwili nieco utrudnienie, także trzeba wziąć sobie rezerwę czasową. Na Towarowej jest sporo aut, na Sienkiewicza przy Alei Piłsudskiego. Tutaj jadąc w stronę centrum z pewnością będzie trzeba poczekać w korku. No i zobaczmy, jak wygląda sytuacja na Poleskiej. Tutaj jest skrzyżowanie z ulicą Sitarską mocno oblegane. Podobnie jest przy Rondzie. Tutaj od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego nie ma większych utrudnień, ale jeżeli jedziemy Poleską z jednej czy z drugiej strony, to z pewnością będzie trzeba mocno zwolnić. Po zachodniej stronie miasta duży ruch z delikatnym korkiem na Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z Sopoćki, jeżeli jedziemy w stronę Antoniukowskiej. Na Antoniukowskiej tutaj także sporo aut w tej chwili. Na Jana Pawła II przede wszystkim każde skrzyżowanie z pewnością nas spowolni. Spory ruch także na Hetmańskiej i na każdym skrzyżowaniu Popiełuszki. Ja Wam życzę spokojnej, szerokiej drogi. Pamiętajcie, jeżeli nie spieszycie się gdzieś, to ustąpcie miejsca, bo może to jadą nasi przyszli studenci.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.

0: są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.
6: Nie śpimy. Budzimy.
7: W Radiu Yard.

14 minut do kolejnej matury i 14 minut do 9. Mieszkańcy części podlaskiego dostali alertę od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powód to bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Ostrzeżenie dotyczy m.in. powiatów grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego. RCB apeluje, żeby

Nie używać ognia w lesie ani w jego pobliżu. Leśnicy podkreślają, że ściółka jest teraz wyjątkowo sucha, no i wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do pożaru. Przypomniano także o zakazie rozpalania ognisk i grillowania w pobliżu terenów leśnych. Nie wolno również wyrzucać niedopałków czy wjeżdżać autem do lasu w niedozwolonych miejscach. Jeśli ktoś zauważy dym albo ogień, powinien od razu dzwonić pod numer alarmowy 112 albo 998. No i przy takiej pogodzie czas naprawdę wystarczy jedna iskra, żeby spokojny spacer skończył się akcją strażaków. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

To największe hity w Radiu Jart. 10 minut do 9, 10 minut do matury z matematyki, 10 minut do wiadomości. No i za 10 minut też będzie Patryk Śledź. Zostańcie z nami.

0: Nie śpimy, budzimy
1: w Radiu Yard.
2: Reklama.
3: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
5: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
8: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
9: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
10: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
11: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
10: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
11: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
10: A papierologia?
11: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
10: Serio? To dawaj kontakt.
11: Promień Energii. 530 944 444.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie. Jest 9.
14: Urzędomat w stolicy Podlasia, pogotowie stomatologiczne w Ełku i Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Szymon Murawski, zapraszam. W Białymstoku otwarto urzędomat. Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej uruchomiono urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające mieszkańcom wygodny odbiór dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. Urządzenie działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorami i w weekendy. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
15: Zapraszamy wszystkich do korzystania z Urzędomatu. Urzędomat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na ten moment można z niego korzystać poprzez odbiór dowodów rejestracyjnych, wtórników dowodów rejestracyjnych, bądź trzeciej tablicy rejestracyjnej, na przykład do przyczepek. Mamy nadzieję, że ta forma mieszkańcom się spodoba i będą oni z niej chętnie korzystać. Tym bardziej, że tak jak mówimy, Urzędomat działa poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Urzędomat jest oczywiście dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Jest zabezpieczony w takiej formule, żeby tylko osoba, która jest uprawniona, mogła otworzyć skrytkę i wyjąć z niego dokumenty.
14: Urzędomat zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostęp do dokumentów chroniony jest indywidualnym kodem PIN, a odbiór z urządzenia jest równoznaczny z potwierdzeniem ich odbioru. Rozwiązanie to eliminuje konieczność oczekiwania w kolejkach i znacząco upraszcza proces załatwiania spraw urzędowych. Nowa wrzutnia książek w bibliotece w Choroszczy. Biblioteka publiczna wprowadziła nowe udogodnienie dla czytelników. Obecnie działa już specjalna wrzutnia do zwrotu książek i audiobooków. Dzięki niej materiały można dodawać o każdej porze, także poza godzinami pracy placówki. Rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem użytkowników. Wrzutnia znajduje się przy wejściu do budynku Centrum Kultury. Ułatwia to dostęp i zwiększa wygodę korzystania z biblioteki. Czytelnicy mogą uniknąć opłat za przetrzymanie zbiorów. To kolejny krok w stronę nowoczesnych usług bibliotecznych. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim ProMedica działa pogotowie stomatologiczne. Nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenie usług została zawarta do 2030 roku. Powrót kolei do Łomży coraz bliżej. Trwają intensywne prace nad przywróceniem połączeń kolejowych do Łomży, a zakończenie modernizacji linii planowane jest na czerwiec 2026 roku. Wiceminister infrastruktury oraz przedstawiciele samorządu podkreślają, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla regionu. Już wkrótce mają ruszyć regularne połączenia, m.in. z Białymstokiem i Ostrołęką. Czas przejazdu ma wynosić około 80 minut do Białegostoku, a w przyszłości nawet mniej po modernizacjach. Docelowo planowane jest także uruchomienie połączeń do Warszawy w 2027. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych pociągów hybrydowych polskiej produkcji. Inwestycja ma zakończyć wieloletnie wykluczenie komunikacyjne Łomży. Bogaty program aktywności dla seniorów w Wasilkowie. W Wasilkowskim Centrum Seniora przygotowano intensywny program zajęć na maj skierowany do osób starszych. Codziennie dostępna jest siłownia, a także sala gier oraz kawiarenka internetowa. W planie znajdują się także ćwiczenia ruchowe, choreoterapia, zajęcia taneczne oraz warsztaty zdrowotne. Seniorzy mogą korzystać również z konsultacji terapeutycznych i spotkań edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w kilku grupach dostosowanych do poziomu sprawności uczestników. Harmonogram obejmuje także rehabilitację, projekcje filmowe i zajęcia integracyjne. Organizatorzy podkreślają, że oferta ma wspierać aktywność fizyczną i społeczną osób starszych. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku. 22. Podlaski Festiwal odbędzie się między 8 a 17 maja. Wydarzenie będzie miało charakter popularno-naukowy i obejmie wykłady, warsztaty oraz pokazy dla uczestników w każdym wieku. Hasło tegorocznej edycji brzmi: nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości i nawiązuje do filozofii Alberta Einsteina. Festiwal stanowi największą cykliczną inicjatywę tego typu w północno-wschodniej Polsce. Organizatorami wydarzenia jest 12 instytucji naukowych i edukacyjnych regionu. Koordynację przedsięwzięcia prowadzi Politechnika Białostocka. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Zakończeniem wydarzenia będzie rodzinny piknik naukowy na Horten Arenie. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. Konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Podlaskie inwestycje w konkursie Modernizacja Roku. 12 inwestycji z województwa podlaskiego zakwalifikowało się do pierwszego etapu konkursu Modernizacja Roku i budowa XXI wieku. Wśród nich znalazły się zarówno projekty modernizacyjne, jak i nowe inwestycje infrastrukturalne. Do wyróżnionych realizacji należy m.in. renowacja ogrodu różanego w Białymstoku. Na liście znalazły się także obiekty użyteczności publicznej, takie jak ośrodki kultury i budynki administracyjne. Głosowanie odbywa się online i potrwa do 15 maja. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych realizacji budowlanych w Polsce.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowlanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yize Wu został mistrzem świata w snukerze w finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield. Pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
18: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
19: I pora na kolejną prognozę pogody na naszej antenie w Radiu Jart. Umiarkowane zachmurzenie miejscami, zwłaszcza w centrum i na północy, duże, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są także gdzieniegdzie burze, podczas których suma opadów to około 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 stopni na południu naszego regionu. Słabe i umiarkowane okresowo także w czasie burz, porywisty wiatr południowo-zachodni oraz zachodni. Noc to dużo chmur, przelotne opady, a także wysokie wartości na termometrach. 8 stopni na północy regionu, najchłodniej do 16 stopni na jego południu. W tej chwili, jeżeli jeszcze do dnia się przyjrzymy, 1011 hektopaskali na barometrach. Umiarkowany biometr, co ciekawe, dzisiaj pogoda raczej powinna mieć średni wpływ na nasze samopoczucie, ale przynajmniej na razie możemy korzystać z dużej ilości słońca, zwłaszcza w Białymstoku, oby jutro było podobnie, choć jak widać w prognozach synoptyków może być burzliwie.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
18: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
20: I wszystko gra
21: z Radiem Yard.
19: Mamy 9:10, mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Śledź, witam gorąco.

9:15 na zegarach w Radiu Jart, oczywiście największe hity i pora zerknąć w dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś 5 dzień maja, wtorek, imieniny Ireny Waldemara oraz Gotarda. Ciekawe imię, wszystkiego najlepszego, nietypowe święta, cała masa ich jest, muszę przyznać. Dzień bez makijażu to przede wszystkim do pań, ale może i co niektórych panów. Światowy Dzień Higieny Rąk, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami, Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Przysłowie na dziś: maj bogaty sieje kwiaty. Słońce pojawiło się o 4:55 na niebie, o 20:09 już się z nami pożegna, zrobimy mu papa i hej, cześć, czołem, i oby dzisiaj świeciło nam jak najdłużej tak mocno, bo gdzieniegdzie w regionie, zwłaszcza w województwie podlaskim, zapowiadane są burze. Oby dzisiaj obyło się bez tego. Jak na razie, jeżeli chodzi o prognozy na Bielsku Podlaski, Białystok, Ełk, no to tutaj co najwyżej może zrobić się z czasem pochmurno, ale to generalnie tyle.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurjanach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
3: Hanbut.
4: Sąsiad, co to za dach robisz?
5: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce Tyzen Group z CDD Polska Białystok.
4: I co, długo czekałeś?
5: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
4: A rynny?
5: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy krop.
4: Serio?
5: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
4: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
6: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
7: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku. Stoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Świat okularów, świat okularów,
12: świat okularów.
13: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
14: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
13: Świat okularów, Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
14: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
13: i minus 35% na szkła.
14: Świat okularów.
12: Świat okularów.
13: Świat okularów.
0: I po reklamie.
13: I wszystko gra.
15: Z Radiem Yard.

9:26 w Radiu Yard. Największe hity. Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną. To Up to Date Festival. To w ramach niego wszystko się odbędzie. Zagra w ostatni majowy weekend 28-30 maja w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach. Into the FOMO, Centralny Salon Ambientu, FOMO oraz Music is Everything. Up to Date to jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej. Odbywa się w Białymstoku od 2010 roku. To tak celem przypomnienia. A celem festiwalu jest popularyzacja muzyki niszowej, elektronicznej, cały czas poszukującej i czerpiącej z wielu źródeł. Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję festiwalu, prezydent miasta Białegostoku przekazał na ten cel 700 tysięcy złotych. Ciekawe i piękne miejsca, jak zapowiadają przedstawiciele Urzędu Miasta. Cała masa zespołów, którzy z pewnością dla fanów takiej muzyki się kojarzą. Szczegóły na temat festiwalu na stronie Up to Date Festival, a także www.białystok.pl. Zajrzyjcie tam w wolnej chwili. Tymczasem Dawid Podsiadło, za moment fajnie kulturalnie. Yeah.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
2: Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza 10 maja o godzinie 18 do klubu Fama na koncert Tubis Trio w ramach cyklu Jazz na boku. Tubis Trio to cenione trio jazzowe, które od 2008 roku tworzą Maciej Tubis, Marcin Lamch oraz Przemek Pacan. Zespół wykonuje autorskie kompozycje oparte na improwizacji czerpiącej z jazzu, ale otwartej na różnorodne inspiracje i muzyczne poszukiwania. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie okazją do wysłuchania zarówno nowych utworów, jak i wybranych kompozycji znanych z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Po 3 albumach studyjnych trio powróciło niedawno z nowym materiałem, zarejestrowanym na płycie Live in Łódź, która łączy premierowe kompozycje z koncertowymi interpretacjami wcześniejszych utworów. Występ wpisuje się w cykl prezentujący najciekawsze zjawiska na współczesnej scenie jazzowej i skierowany jest do miłośników muzyki improwizowanej oraz kameralnych koncertów.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza 15 maja na warsztaty poświęcone budowaniu relacji z młodymi ludźmi oraz wspieraniu ich zdrowia psychicznego. Warsztaty poprowadzi Elżbieta Powichrowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, socjoterapeutka oraz terapeutka TSR. Zajęcia skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów zainteresowanych lepszym zrozumieniem potrzeb młodzieży oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Program spotkania obejmie m.in. tematykę potrzeb nastolatków, emocji i budowania poczucia własnej wartości młodego człowieka. Uczestnicy dowiedzą się także, jak rozmawiać z młodzieżą, by budować wzajemne zaufanie i wspierać motywację do zmiany. Ważnym elementem warsztatów będą również zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego i zapobieganiem zachowaniom ryzykownym. Jak zapowiadają organizatorzy, celem wydarzenia jest wsparcie dorosłych w budowaniu bezpiecznych i opartych na dialogu relacji z nastolatkami. Warsztaty odbędą się w 2 turach. O godzinie 9 dla nauczycieli oraz o godzinie 17 dla rodziców.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza 16 maja o godzinie 18 na premierę spektaklu Matka Kuraż i jej dzieci, która odbędzie się w sali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Sztuka Bertolda Brechta w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojowskiego to przejmująca opowieść o przetrwaniu w świecie ogarniętym wojną. Twórcy proponują współczesne odczytanie klasycznego dramatu, ukazując rzeczywistość pozbawioną złudzeń, w której próba ocalenia siebie i bliskich wiąże się z wysoką ceną. Jak zapowiadają realizatorzy, spektakl nie jest sentymentalną opowieścią o ofiarach wojny, lecz mocnym, bezkompromisowym komentarzem do mechanizmów władzy i ekonomii. Historia matki Kuraż staje się tu punktem wyjścia do refleksji nad kondycją człowieka w świecie, w którym wojna i system społeczny redukują ludzkie życie do wartości użytkowej. Spektakl ma skłaniać do postawienia sobie pytania o granice człowieczeństwa oraz o możliwość zachowania moralności w rzeczywistości zdominowanej przez przemoc i interes. W obsadzie znaleźli się m.in. Agnieszka Morzej-Koszykowska, Katarzyna Siergiej, Urszula Schmidt, Bernard Bania, Marek Cichucki oraz Krzysztof Ławniczak. Kolejne pokazy spektaklu zaplanowano w maju i czerwcu. Wydarzenie skierowane jest do widzów zainteresowanych teatrem zaangażowanym i współczesnymi interpretacjami klasyki.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość.

0: właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Zdradzę ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
9: I po reklamie.
10: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.

Mamy 9.51 w Radiu Yard. Mamy też największe hity, wykłady, pokazy, warsztaty, a także cała masa atrakcji. Czekają na uczestników 22. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Od 8 do 17 maja potrwa to wydarzenie, którego hasłem jest Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości. Swoiste podsumowanie filozofii Alberta Einsteina, który postrzegał naukę jako nieustanny proces poszukiwania i rewidowania poglądów. Ciekawe wydarzenie, na którego zakończenie planowane jest ponadto rodzinny piknik naukowy na Horten Arenie w Białymstoku. Na festiwal zapraszają czy to nasze podlaskie uczelnie, bo organizuje go wspólnie 12 podlaskich instytucji. Do tego jeszcze no, oczywiście zapraszają przeróżne urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Urząd Miasta. Cykliczna impreza, podczas której z pewnością będzie wiele się działo. Szczegóły na stronach internetowych Miasta Białymstok i Urzędu Marszałkowskiego.

0: Wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto, Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
4: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
5: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
6: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii 530 944 444.
1: I po reklamie. Mamy 10.
9: Andrzej Poczobut na wolności. Podsumowanie 2 lat pracy zarządu województwa i 15 milionów złotych na edukację włączającą. Szymon Murawski, zapraszam. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Po latach przetrzymywania na Białorusi wolność odzyskał Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. Informację o jego uwolnieniu przekazał prezydent Karol Nawrocki, podkreślając znaczenie tego wydarzenia. Poczobut stał się symbolem walki o wolność słowa i prawa człowieka. Wkrótce po powrocie do kraju został uhonorowany orderem Orła Białego podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Sam podkreślił, że nie uważa się za bohatera, wskazując na rolę innych w historii. Prezydent zaznaczył jego niezłomną postawę i przywiązanie do wartości demokratycznych. Uwolnienie było efektem działań dyplomatycznych na wielu szczeblach. Wydarzenie ma istotne znaczenie dla relacji międzynarodowych oraz wsparcia Polaków za granicą. Promenada z pasją, przestrzeń dla twórców wełku. Od 1 maja do 30 września artyści i rzemieślnicy mogą bezpłatnie prezentować swoją twórczość na łódzkiej promenadzie. Inicjatywa Promenada z pasją ma na celu ożywienie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca spotkań z kulturą. Do dyspozycji uczestników przygotowano kilka lokalizacji w różnych częściach promenady. Warunkiem udziału jest złożenie wniosku określającego formę i termin prezentacji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Projekt skierowany jest do osób zajmujących się sztuką, rękodziełem oraz działalnością kulturalną. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Niebezpieczna jazda bez uprawnień. Policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył prędkość i prowadził bez uprawnień. Do kontroli doszło w gminie Turośl. Mężczyzna jechał 141 km na godzinę przy ograniczeniu do 90. Badanie wykazało, że znajdował się również pod wpływem alkoholu. Kierowca otrzymał mandat za przekroczenie prędkości. Za pozostałe wykroczenia z kolei odpowie przed sądem. Ukarana została również właścicielka pojazdu za udostępnienie auta. Zarząd województwa podsumował 2 lata pracy. Intensywne 24 miesiące pracy zarządu to nie tylko ogrom zrealizowanych inwestycji, ale również wiele podjętych decyzji, które zmieniają region również w perspektywie długoterminowej. To także współpraca na szczeblu międzynarodowym i unijne dofinansowania, które wspierają mieszkańców Podlasia, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
10: W ciągu tych 2 lat zarząd województwa ogłosił prawie 200 naborów, z czego 93 to są nabory z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 103 nabory są to nabory w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tych naborów wpłynęło ponad 1200 wniosków, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 miliardów 100 milionów złotych.
9: Ostatnie 2 lata to także ciągłe wsparcie na rzecz podlaskiej ochrony zdrowia. Największym beneficjentem w ostatnich 24 miesiącach było Białostockie Centrum Onkologii, mówi wicemarszałek Wiesław Aburnos.
11: Środki finansowe, które pozyskały nasze szpitale, są bardzo duże, rekordowe i są niezagrożone. W czerwcu rozliczamy KPO na sumę 311 milionów. Białostockie Centrum Onkologii pozyskało 409 milionów złotych. Została podpisana umowa na budowę Breast Cancer Unit. Pani dyrektor Magdalena Borkowska podpisała tą umowę, wcześniej podpisała to pani minister.
9: Łącznie w latach 2024-2026 w ochronie zdrowia pozyskano dla podlaskich placówek łącznie 832 miliony złotych. Kameralne koncerty w OIFP. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na cykl wyjątkowych koncertów kameralnych zaplanowanych na maj i czerwiec. 9 maja odbędzie się recital Ewy Leszczyńskiej pod nazwą Duet w pojedynkę, prezentujący pieśni od renesansu po XX wiek. Artystka nawiązuje do rzadko dziś spotykanej praktyki łączenia śpiewu z własnym akompaniamentem. Dzień później zaplanowano koncert laureatów konkursu wokalnego imienia Haliny Słonickiej. Wystąpią młodzi soliści przy akompaniamencie fortepianu, prezentując repertuar operowy i pieśniarski. 27 czerwca z kolei publiczność usłyszy recital włoskiego skrzypka Fabio Biondiego. Maj pełen wydarzeń w Grajewie. Maj w Grajewskim Centrum Kultury zapowiada się jako miesiąc pełen różnorodnych wydarzeń. W programie znalazły się koncerty, spektakle, warsztaty oraz wydarzenia plenerowe. Organizatorzy przygotowali propozycje zarówno dla dzieci, rodzin, jak i dorosłych. Szczególną uwagę zwracają wydarzenia specjalne, w tym Noce Muzeów oraz koncert Ludnowe. Stałym elementem oferty pozostają seanse filmowe i działalność dyskusyjnego klubu filmowego. Centrum przypomina także o możliwości organizacji urodzin w kinie. Program obejmuje zarówno wydarzenia w głównej siedzibie, jak i w oddziałach. To kolejna tego typu inicjatywa wzmacniająca ofertę kulturalną regionu. 15 600 000 zł na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w aż 30 placówkach z Suwałki okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowy, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie. A co za tym idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie. Realizacja projektu zaplanowana jest do 2028 roku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
10: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, ale także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
9: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3300 uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości sportowych z regionu. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na 4 kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Białystoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miernie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasia wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich czterech meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym z Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Złoto i dwa brązowe medale do Elit Białystok na MPJ w Krakowie. Zawodnicy UKS do Elit Białystok wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie z trzema medalami, w tym najcenniejszym złotem drużynowym juniorek. Turniej rozegrany w hali KS Bronowianki okazał się bardzo udany dla białostockiej ekipy. Karolina Hołda i Vanessa Kulczycka zdominowały rywalizację drużynową, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta. W finale pewnie pokonały reprezentantki gospodarzy, sięgając po tytuł mistrzyń Polski. Blisko podium były także w grze pojedynczej, kończąc rywalizację w ćwierćfinale. Brązowy medal w deblu wywalczyły Hołda i Maja Łakoma, docierając do półfinału. Kolejne podium dołożyła Kulczycka w mixcie, gdzie wraz z Mateuszem Gawlasem zdobyła srebro. Cały występ potwierdził bardzo wysoką formę zawodników do elit przed kolejnymi startami. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy Szkole Podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Dęta z Jasionówki. Podlaskie ekipy niepokonane w 29. kolejce trzeciej ligi. Jagiellonia 2 Białystok w minionej serii spotkań zremisowała 3-3 z faworyzowanym wiceliderem Wartą Sieradz. Bardzo wyrównany i emocjonujący pojedynek trzymał w napięciu do końca, jednak ostatecznie skończyło się na podziale punktów. KS Wasilków wraca do gry i mimo dużej straty do bezpiecznej strefy nie ma zamiaru składać broni. Po fatalnej serii bez wygranych Beniaminek zdobywa kolejny komplet punktów, tym razem ogrywając 3-0 Ząbkowie Ząbki. Igry Suwałki z kolei mierzyły się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiec. Spotkanie to przebiegło bez większej historii. Suwałczanie od początku do końca kontrolowali grę i ostatecznie wygrali 3-1. Nieoczekiwanie komplet punktów zdobył również ŁKS Łomża, który pokonał lidera Legię 2 Warszawę aż 3-0, doskakując na punkt do strefy barażowej. Pozostałe podlaskie ekipy również mają co świętować. KS Wasilków zniwelował stratę do strefy gwarantującej utrzymanie. Jagiellonia 2 Białystok awansowała na 8 miejsce, a Wigry umocniły się na 4 lokacie.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skipbiałystok.pl.
13: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
14: Dziś za dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza w centrum i na północy naszego regionu, duże, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są także burze. Dziś na barometrach 1011 hektopaskali umiarkowany biometr. Raport smogowy mówi także o umiarkowanej jakości powietrza, przede wszystkim w Białymstoku. Natomiast tak w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, jak i Wełku będziemy mieli temperaturę w przedziale od 20 do 26 stopni. Od północy regionu do południa mniej więcej w tych wartościach będziemy się mieścić. Słaby i umiarkowany okresami także w czasie burz porywisty wiatr z kierunków południowo-zachodnich i zachodniego. Noc to dużo chmur, także początkowo przelotne opady i od 8 do 16 stopni będzie raczej ciepło.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skipbiałystok.pl.
13: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Yard.
14: Mamy 10.11 w Radiu Yard. Mamy też największe hity. Patryk Śledź, witam gorąco. Taylor Swift rozpoczyna granie o tej godzinie wspólnie z nami.

10:18 na zegarach w radiu Jartarek Braxton i kolejne wiadomości z regionu. Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia kliniki weterynaryjnej na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Ma być nowoczesnym ośrodkiem świadczącym kompleksowe usługi weterynaryjne od diagnostyki po leczenie. Wyposażenie i w specjalistyczny sprzęt jest w planach, do tego mobilne jednostki terenowe, które mają umożliwić szybkie reagowanie. Obiekt ma mieć ponad 4000 m2, strefy przyjęć małych i dużych zwierząt, oddział zakaźny, rdzeń kliniczny z salą operacyjną i zabiegową, do tego zagrody i wybiegi dla zwierząt, no i wiele, wiele więcej.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
2: Hanbud. Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
10: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.

0: twarze regionu w Radiu Yard.
1: Futbol amerykański w Polsce wciąż uchodzi za sport niszowy, ale są miejsca, gdzie ma swoją wierną i zaangażowaną społeczność. Jednym z tych miejsc jest Białystok, gdzie od lat działa drużyna Lowlanders Białystok. W cyklu Twarze Regionu dzisiaj rozmawiamy z prezesem Piotrem Morko. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Futbol amerykański to w Polsce wciąż sport mniej oczywisty. Jak zaczęła się Pana przygoda z tą dyscypliną?
2: To był przypadek, można powiedzieć, bo wróciłem ze studiów z Krakowa do Białegostoku, gdzieś widziałem, że drużyna trenuje. Gdzieś miałem kiedyś jakieś doświadczenie w grze w piłkę nożną. Pomyślałem, że może spróbuję, będę kopaczem. Aczkolwiek pogoda zweryfikowała mój pierwszy trening. Tam było chyba minus 20 stopni, więc zaproszono mnie do grupy skrzydłowych. Ale powiem szczerze, no startowanie w nowej dyscyplinie w wieku 30 lat nie jest to najlepszy pomysł, bo to jednak jest dość wymagający sport. Nie tylko jeśli chodzi o samą fizyczność i umiejętności, ale tylko, a jeszcze tak naprawdę o, w kolokwialnie powiem, ogarnięcie tego całego playbooka, zasad i tak dalej. I w pierwszym sezonie udało mi się zadebiutować w drużynie, w dwóch meczach bodajże. W kolejnym tylko trenowałem, więc często powtarzam, że nie byłem zawodnikiem, a uczęszczałem na treningi. I w 17 roku również dołączyłem do zarządu drużyny. Najpierw jako członek, potem wiceprezes, a na koniec w październiku drużyna wybrała mnie prezesem, więc trzeba było rozdzielić funkcję zawodniczą z obowiązkami, że tak powiem, działacza sportowego. I na tym karierę swoją skończyłem zawodniczą, więc siłą rzeczy od tamtej pory, już ponad prawie 10 lat, staram się, jak mogę, prowadzić drużynę i zarządzać nią.
1: Czy pamięta Pan ten moment, w którym pojawiła się myśl, że to jest coś, w co naprawdę chce się Pan zaangażować?
2: Nie pamiętam dokładnie tego momentu, ale od początku, jak byłem w drużynie w 16 roku, to tak naprawdę cała... Nie znałem dyscypliny od środka, tego od kuchni, więc na pewno cała ta otoczka zawodników, masa różnych charakterów, jakiś taki jeden wspólny cel. Nie było tam pieniędzy, żeby zawodnikom płacić. W sumie dalej też nie płacimy zawodnikom. Robiło to jako własne hobby i pasja. Pokazało mi, że kurczę, no, fajna grupa ludzi, fajna społeczność, ciekawe widowisko, oddani fani. Nie ma tutaj jakiegoś blichtru przepychu, po prostu jest tak normalnie. I mi się wydaje, że to też jest taka, chyba była chęć przynależności do grupy i tworzenia czegoś, a im dalej w las, im zaczęły się tworzyć większe rzeczy, nawiązanie nowych relacji, czy umów sponsorskich, partnerskich i tego, jak za tym wszystkim poszły sukcesy sportowe, to gdzieś spowodowało, że no ciężko z tego się wymiksować, gdzie tworzysz coś dla ludzi, dajesz szansę gry dla młodych zawodników i to tak naprawdę nie pozwala za bardzo od tego odejść. No z drugiej strony nie ma na horyzoncie kandydatów, którzy chcieliby przejąć rolę zarządzającego drużyną.
1: Dziś Lowlanders to rozpoznawalna marka sportowa. Co Pana zdaniem zdecydowało o tym, że ten projekt nie tylko przetrwał, ale cały czas się rozwija?
2: Konsekwencja. Myślę, że konsekwencja moja, Tomka Zubryckiego, wszystkich, którzy nam pomagali, czy to w zarządzie, czy też samych zawodników, jasno określony plan. Na pewno mieliśmy, tak trochę może skoczę z tematu na temat, ale masę różnych wydarzeń, które niekoniecznie były nam na rękę, jakichś takich złych sytuacji, ale bo też się uczyliśmy, no. Nie oszukujmy się, no jakby ja, Tomek Zubrycki, nie mieliśmy żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o zarządzanie drużyną. Dużo rzeczy się robiło intuicyjnie, tak jakbyśmy chcieli robić to po swojemu. I nasze charaktery tak naprawdę doprowadziły nas do tego, że mamy jasno określony cel, potrafimy czasami postawić na swoim, ale z drugiej strony również słuchamy zawodników. No, mając 60 zawodników w kadrze, gdybyśmy każdego mieli słuchać osobno, to niestety, no, pewien trener, który u nas pracował w 16 roku, 17, John Harper, kiedyś powiedział, że no w futbolu nie ma demokracji. I to niestety się sprawdza, że trzeba jednak silną ręką to prowadzić. Do tego dochodzą różne inwestycje, pozyskiwanie partnerów, sponsorów. I tak na dobrą sprawę to chyba nasza ciężka praca, zaangażowanie, ale też wizja tego, jak chcemy, żeby to było prowadzone, spowodowała, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale jak wspomniałem na początku, no nie obeszło się bez błędnych decyzji, bez pomyłek, i tak dalej. No ale to też na tym polega życie, prawda, że podejmujemy czasami złe decyzje i na błędach się uczymy.
1: Mówi pan często, że to, co robicie, to robicie z pasji. Co to znaczy w praktyce, kiedy nie ma tak profesjonalnych kontraktów, jak w przypadku na przykład Jagiellonii Białystok?
2: To potem taki przykład. Często ostatnio podaję, jak ludzie mnie pytają, dlaczego ja to robię i dlaczego robię to za darmo. I to podejrzewam przekłada się też na innych członków zespołu, czy to zawodników, czy to innych członków zarządu. No, to jak ktoś ma ogródki działkowe, tak, też robi to z pasji, inwestuje w to wszystko swój czas, czy ktoś jeździ na ryby i tak dalej, więc może porównanie nie jest adekwatne, ale mi to gdzieś obrazuje tą sytuację, że stworzyliśmy pewien produkt, dajemy szansę szczególnie tutaj wychowankom białostoczanom. No, 90% składu to jest ponad 90% osób białostoczanie. Jeżeli widzę na przestrzeni tam, nie wiem, 10-8 lat chłopaków, którzy zaczęli mając 15-16, dzisiaj do mnie piszą: prezesie, zostałem inżynierem, obroniłem pracę licencjacką, czy cokolwiek. Widzisz ten progres, jak to wszystko, do czego to wszystko doprowadziło, jakie relacje ci zawodnicy ze sobą nawiązują, jak wyrastają na odpowiedzialnych mężczyzn, więc oprócz tego sportowego aspektu, wydaje mi się, że jest jeszcze tutaj aspekt taki wychowawczy i pokazywania dobrych wzorców na przyszłość dla młodzieży, czy dla młodych chłopaków. I to mi się wydaje, tak powoduje, że ta pasja nie gaśnie, że jest wizja tego, że można to robić jeszcze lepiej. Mamy tutaj też powołania do kadry juniorskiej, 8 zawodników, tak? Pierwszy raz w historii zawodnik dostał też ofertę do gry w Stanach Zjednoczonych w szkole średniej. Kolejny zaraz ogłosimy, dostanie ofertę do gry w koledżu. Więc jakby to są takie małe sukcesy, bym powiedział niewymierne, bo nie można tego przełożyć na pieniądze. Pokazują, że tworzymy dla ludzi, stwarzamy dla ludzi, dla młodych ludzi szansę rozwoju i pokazujemy też, to często z rozmów z rodzicami wynika, że są nam wdzięczni za to, jak poprowadziliśmy ich dzieciaki, gdzie są teraz, jaka to była duża lekcja wychowania.
1: Czy futbol amerykański czegoś szczególnego uczy, czego nie daje na przykład bardziej popularny sport?
2: Nie chcę się odnosić do innych sportów, ale myślę, że organizacja, tolerancja, odpowiedzialność, zaangażowanie i tak naprawdę to, że nie jest to sport indywidualności, to jest tak naprawdę sport, który zależy od każdego z osobna. To jest tak, jakbyśmy mieli rozsypane wielkie puzzle. Każdy ten mały puzelek jest bardzo istotny w tym wszystkim, żeby ta układanka wyszła. Jak kogoś nie ma na treningu, to ktoś inny cierpi, więc jakby my uczymy tego, że w tym sporcie tylko i wyłącznie jako grupa ludzi jesteśmy w stanie zajść daleko. Dlatego też nawiązaliśmy relację z takim trenerem mentalnym, który też powinien spoić tą drużynę. Na pewno mamy handicap taki, że jesteśmy stąd wszyscy, z tego regionu, więc to jest nam łatwiej się komunikować, znamy się i tak dalej, nie są to ludzie przyjezdni, ale w tym wszystkim, oprócz tej chemii w zespole, mimo zmiany pokoleń, bo mamy i 18-latków, i 35-latków, tak naprawdę ta jedność, brak podziału w szatni, nikt nie jest na siebie zły, bo nie wiem, jeden zarabia więcej, drugi zarabia mniej, wszyscy są na tym samym poziomie. I też tak samo to traktujemy. Jest hierarchia, jest prezes, jest grupa trenerów, są zawodnicy i mi się wydaje, że no, gdyby było niefajnie, to byśmy w grupie nie mieli 60 osób, tak? A mimo wszystko przychodzą. Oczywiście są też i problemy, tak? Problemy takiej natury ludzkiej, bo to wiadomo, w szkole klasówka, bo to nie wiem, ktoś ma jakiś problem, inne priorytety, no ale staramy się te priorytety pod jeden wspólny mianownik wrzucać, żeby każdy czuł się potrzebny i żeby każdy widział, że jest sens bycia członkiem tej drużyny.
1: Dlaczego pana zdaniem właśnie Białystok okazał się dobrym miejscem dla rozwoju tej dyscypliny?
2: Tu na pewno duży wkład mieli poprzednicy, którzy zarządzali drużyną przede mną. To na pewno też te wydeptane ścieżki do różnych podmiotów, czy też nawet do Urzędu Miasta. I tu właśnie przejdę teraz płynnie do tego, do partnerów, których mamy. Zaufanie czy to pana Rudnickiego, pana Truskolowskiego, w ogóle całego Urzędu Miasta, następnie Urzędu Marszałkowskiego również, czy to był pan Kosicki, czy teraz jest Łukasz Prokorym, powoduje, że ci ludzie wiedzą i widzą, że my to robimy dobrze, że te pieniądze, które nam, nie powiem, że dają, ale które otrzymujemy w dotacjach czy w różnego rodzaju grantach, są inwestowane w dobry sposób. Nie jest to projekt jednoroczny, a jest to jakaś długofalowa wizja rozwoju. I tak naprawdę to nam tak naprawdę pokazuje, że jeżeli my, zawsze tak się śmieję, mówię, że my dowozimy wynik, my dowozimy fajny projekt, a oni dowożą nam wsparcie, którego potrzebujemy. Tak samo jest z innymi partnerami, więc może to też zależy od tego, kto tą drużyną zarządza. Powiem nieskromnie, ale mi się wydaje, że też to, co wspomniałem na początku, ten mój charakter, czy też to, że zwyczajnie jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy próbują to rozwijać. Jakby nie chodzimy, nie płaczemy, że nam ciężko, czy nam źle. Bierzemy życie, jakim jest, ale tak naprawdę sami wkładamy w to dużo pracy. I ta praca, mi się wydaje, że też jest doceniona, że widać, że ten projekt istnieje, że są tego efekty. No, po przestrzeni 8 lat 6 razy graliśmy w finale o złoto, 3 razy nam się udało, młodzież też zdobyła złoto, więc od 2015 roku nigdy nie byliśmy niżej niż w top 4 drużyn w Polsce. Więc jesteśmy stabilną organizacją, że tak powiem, i chyba od tego zależy sukces. Ale przede wszystkim, to tak już zepnę do klamrą, najważniejsi są ludzie. No, gdyby nie to, że ci chłopacy, mężczyźni, chłopcy, którzy u nas trenują, nie wierzyli w nas, to co my robimy, to by tego nie było. A tak naprawdę, no, całe stado podąża za liderami i to jest chyba ten sukces.
1: Czy czuje pan, że klub jest dziś ważną częścią lokalnej białostockiej społeczności?
2: Tak. To myślę, że to jest, ma być dwudziestolecie, znaczy w tym roku dwudziestolecie klubu i mogę śmiało powiedzieć, że patrząc to, jak się rozwija ta drużyna, nie powiem już o dyscyplinie, ale jak drużyna, tworzymy nowe sekcje dla najmłodszych od 7 roku życia, czyli ta społeczność się rozrasta. Widzimy, jak reagują ludzie, jak więcej kibiców przychodzi na mecze, więcej dzieciaków widzimy gdzieś na ulicach w koszulkach Lowlanders, więc mówię, nie od razu Rzym zbudowano, wiadomo, nie możemy tutaj konkurować z Jagiellonią, ale też często powtarzam, że każda dyscyplina sportu, czy to baseball, czy to hokej, cokolwiek, ma prawo bytu w tej społeczności w Białymstoku i to jest właśnie cudowne, że dajemy szansę wszystkim na oglądanie tego, co chcą, a ja mogę być tylko wdzięczny za to, że zbudowaliśmy przez te lata szeroką grupę kibiców, którzy nawet na mecze wyjazdowe za nami jeżdżą, którzy są rodzicami naszych byłych zawodników, a wciąż na mecze przychodzą i to też jest takie, dla mnie to jest taki trochę ten payback, taki który cashback bym to nazwał, że jak przychodzisz na pierwszy mecz sezonu, jest 400-500 kibiców, to mówisz, kurczę, to chyba dobrze to robimy. I chyba ludzie lubią nas oglądać i nas wspierają. Zresztą to widać po social mediach, jakie czasami są komentarze, czy na powodzenia, czy gdzieś ogólnie na ulicy się mijamy. I mogę powiedzieć, że na pewno ta nasza konsekwencja doprowadziła do tego, że czujemy się bardzo ważni w województwie, w tym w mieście Białystok.
1: Na koniec zapytam, czego życzył pan sobie i całej drużynie na kolejne lata budowania tej futbolowej historii w naszym regionie?
2: Zdrowia i cierpliwości. No, zdrowie tutaj potrzebne jest dla zawodników szczególnie. Dla mnie zresztą też czasami sytuacje stresujące są, że człowiek czasami nocy nie dośpi. A cierpliwości, bo czasami chcemy za szybko pewne rzeczy zrobić i mam tak w ostatnich tygodniach, że potrzebuję się zatrzymać i powiedzieć, kurczę, zobacz, gdzie byłeś 10 lat temu, gdzie byłeś 5 lat temu i jak to wygląda teraz. Także nie jest tak źle, rób dalej swoje, nie przejmuj się tym, co ci teraz nie wychodzi, bo z roku na rok robimy jakiś progres, więc to trzeba doceniać, że gdzie byliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy teraz i tak samo patrzeć w przyszłość, co będzie za 5-10 lat. A życzę sobie tego, żebyśmy spotkali się tutaj za lat 10 i rozmawiali na 30-lecie.
1: Dziś naszym gościem był Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok, drużyny, która udowadnia, że pasja, zaangażowanie i lokalna energia potrafią budować coś naprawdę wyjątkowego w Białymstoku. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był program Twarze Regionu w Radiu Yard.
3: Radio Yard.
0: Największe hity.
4: Są po prostu niesamowici.
5: Poprawiają mi humor.
6: Uwielbiam ich.
0: Radio Yard.
7: Największe hity.
8: Reklama.
9: Świat okularów.
10: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych szeroko.

0: i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
6: Sąsiad, co to za dach robisz?
7: A wziąłem trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
6: I co, długo czekałeś?
7: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
6: A rynny?
7: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
6: Serio?
7: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
6: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: I wszystko gra.
12: Z Radiem Yard.

To Radio Yard i to też największy hit. Mamy 10:48. Mamy też wiadomości dotyczące naszego regionu specjalnie dla Was. Nadchodzi kolejne spotkanie Jagiellonii Białystok, a już teraz same mecze o życie by nam pozostały, można by powiedzieć. Jagiellonia Białystok 9 maja o 17:30 na Horten Arenie przy Słonecznej. Mierzyć się będzie z Pogonią Szczecin. Potem czekają ją dwa wyjazdowe spotkania z Rakowem Częstochowa i GKS-em Katowica, a na koniec mecz u siebie z Zagłębiem Lubin. Jeszcze jakiś czas temu, parę tygodni temu, można by było powiedzieć, że z Zagłębiem Lubin będziemy bili się o mistrzostwo, ale raczej możemy mieć pewność, że będziemy bili się co najwyżej o europejskie puchary. W tej chwili Jagiellonia Białystok na czwartej lokacie w tabeli. Same trudne mecze. GKS 47 punktów, jedno oczko wyżej od Jagiellonii Białystok, jedno oczko niżej Zagłębie Lubin. Tyle samo punktów mamy co Raków Częstochowa. Pogoń Szczecin jest 9, ma 41 punktów, no a my liczymy na to, że Jagiellonii uda się zagrać naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie, no bo Europa czeka i Liga Konferencji chociażby co najmniej, tak jak co roku, to zawsze i duży zastrzyk gotówki dla żółto-czerwonych, ale i przede wszystkim cały ogrom emocji dla kibiców. Gorąco kibicujemy właśnie.

0: i wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
7: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
8: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
9: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
10: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
1: I po reklamie. Minęła 11.
11: 11 milionów złotych na OZE w regionie, laboratorium wad mowy i wymowy oraz inwestycje w łebskim szpitalu. Szymon Murawski, zapraszam. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej, w szpitalach, szkołach oraz w przedsiębiorstwach. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu, który otrzyma także pełne wyposażenie i zaplecze gastronomiczne, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
12: Środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
13: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych. Ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, z zielonym dachem, także w środku będzie fikoland, zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
11: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazerko. Budowane przedszkole ma być jednym z bardziej nowoczesnych w naszym regionie. Z kolei łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Sukces młodych muzyków z Bielska Podlaskiego. Zespół Subdominanta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bielsku Podlaskim odniósł sukces podczas ogólnopolskiego festiwalu w Kaliszu. Młodzi artyści zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu Aranżacja Fest 2026, prezentując wysoki poziom artystyczny. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z całej Polski, w tym doświadczeni wykonawcy sceniczni. Uczniowie zaprezentowali autorski utwór oraz własną aranżację znanej piosenki. Jury doceniło ich potencjał oraz różnorodność instrumentalną składu. Udział w festiwalu był dla młodych muzyków okazją do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności. W trakcie pobytu uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Zatrzymanie podejrzanego o przestępstwa wobec małoletniej. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec 10-letniej dziewczynki. Sprawa dotyczyła kontaktów nawiązywanych przez internet oraz przesyłania treści pornograficznych. W działania zaangażowane było także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny zawierający materiały dowodowe. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Laboratorium VAT Mowy i Wymowy. W Białymstoku uruchomiono specjalne laboratorium imienia dr Antoniego Balejki, które będzie wspierać logopedów pracujących z dziećmi. Placówka działa w Białostockim Centrum Edukacji i ma służyć jako miejsce konsultacji najtrudniejszych przypadków. Logopedzi z miejskich przedszkoli nadal prowadzą badania przesiewowe, a w razie potrzeby kierują dzieci do poradni specjalistycznych. Nowe laboratorium ma jednak umożliwić dokładniejszą diagnozę i wymianę doświadczeń między specjalistami. Patron placówki, Antoni Balejko, to uznany autorytet w dziedzinie logopedii i autor licznych publikacji. Podczas otwarcia zaprezentowano jego dorobek naukowy oraz podkreślono znaczenie wczesnej nauki poprawnej mowy. Inicjatywa wpisuje się w obecne działania miasta na rzecz wsparcia rozwoju dzieci i podnoszenia jakości edukacji. Próba wręczenia łapówki policjantowi. Mężczyzna próbował wręczyć policjantowi 10 tysięcy złotych łapówki, by uniknąć kary. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej, gdy okazało się, że jest poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali zarówno kierowcę, jak i pasażera. Jeden z nich miał do odbycia karę więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Propozycja korupcyjna zakończyła się kolejnym zarzutem. Mężczyzna trafił do aresztu i grozi mu do 10 lat więzienia. Jubileusz grupy Aktywni 50+. W Wasilkowie odbyły się obchody 10-lecia grupy Aktywni 50+, a inicjatywa skupia osoby starsze angażujące się w życie społeczne i kulturalne. Podczas uroczystości zaprezentowano dotychczasowe działania grupy, w tym warsztaty i wyjazdy integracyjne. Nie zabrakło także występów artystycznych przygotowanych przez uczestniczki. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych. Wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania za działalność społeczną. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz planowania kolejnych inicjatyw. Grupa od lat aktywnie wpływa na integrację mieszkańców. Inwestycje w szpitalu w Łapach. Szpital powiatowy realizuje kolejne inwestycje mające poprawić jakość usług medycznych. Trwa obecnie przebudowa oddziału ginekologicznego, który powstanie na ostatnim piętrze budynku. Placówka pozyskała także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dzięki funduszom unijnym. Nowe urządzenia umożliwią skuteczniejszą terapię pacjentów z różnymi schorzeniami. Dodatkowo podpisano umowę na instalację fotowoltaiki i magazynów energii. Inwestycja ma ograniczyć koszty energii i zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala. Całkowita wartość projektu przekracza 800 tysięcy złotych. Przed nami kolejne wydanie wiadomości sportowych. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po dwóch sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym dwumeczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym dwumeczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Bieg Wilka w Krajewie. Już 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka. Zawody rozegrane zostaną na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie znajdować się będzie start i meta. W programie przewidziano rywalizacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji są biegi na 5 i 10 km, a także marsz Nordic Walking oraz bieg integracyjny. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem trasy i organizacją wydarzenia. Dwa medale dla KS Randori Chorosz na Mistrzostwach Polski. Zawodniczki KS Randori odniosły duży sukces podczas Mistrzostw Polski Karate Kontaktowego w Opolu. W rywalizacji z udziałem ponad 600 zawodników udowodniły przynależność do krajowej czołówki. Juliana Rudnicka zdobyła brązowy medal w kategorii U16 do 45 kg po serii wymagających walk. Z kolei Laura Siemieniuk dotarła aż do finału kategorii U14 do 55 kg, zdobywając srebro. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy i dużą odporność psychiczną. Sukcesy są efektem systematycznej pracy pod okiem trenera Dawida Kiszyckiego. KS Bas bez brązowego medalu. Siatkarki ze stolicy Podlasia rozegrały decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi w sezonie 2025-2026, mierząc się z zespołem Enea KS Piła. Spotkanie, które odbyło się w hali zespołu szkół rolniczych, od początku było niezwykle wyrównane i pełne emocji. Rozprowadzenie obejmowały przyjezdne, a chwilę później inicjatywę przejmowały gospodynie, co trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Po czterech setach na tablicy wyników widniał remis 2-2, a szczególnie zacięta była czwarta partia, zakończona wynikiem 30-32. O losach brązowego medalu musiał więc zadecydować tiebreak. W nim minimalnie lepsze okazały się siatkarki z Piły, które wygrały całe spotkanie 3-2 i sięgnęły po miejsce na najniższym stopniu podium. Zawodniczki z Białegostoku, mimo ambitnej postawy i walki do końca, zakończyły sezon ostatecznie na czwartym miejscu, co i tak pozostaje ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
14: W dzień umiarkowane, miejscami duże, także zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na ten moment na przykład w Białymstoku dość sporo słońca, ale to ma się nam powoli pogarszać. Czy to w Białymstoku, Ełku czy Bielsku Podlaskim, wszędzie ciśnienie na poziomie około 1011 hektopaskali, a termometry od 20 do 26 kresek od północy do południa mają nam dzisiaj maksymalnie pokazać. Mogą być burze gdzieniegdzie, a więc w związku z nimi także porywisty wiatr będzie pojawiał się na horyzoncie. Noc to dużo chmur, przelotne opady deszczu i ciepła noc nam się zapowiada, od 8 do 16 stopni, ponownie od północy do południa, jutro od 20 do 26, ale ma już trochę sobie popadać. Zobaczymy, czy faktycznie taka sytuacja nas napotka.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl. I wszystko gra z Radiem Yard.
14: Jest 11:10, są największe hity w Radiu Yard. Jestem ja, Patryk Szledź, witam gorąco.

Mamy 11.15 w Radiu Yard. Mamy też największe hity, no i wiadomości z naszego regionu. Także dla was mamy, więc posłuchajcie koniecznie, co dla was tym razem przygotowaliśmy. Tym razem mowa będzie o kontrabandzie, którą przejęła Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. 500 rolek z owijkami do filtrów papierosowych z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi jednej z marek tytoniowych. 500 rolek, podrobione kartony do papierosów i ponad 5,5 miliona sztuk tego wszystkiego. No trzeba przyznać, naprawdę zacna liczba. Wartość zabezpieczonego towaru, szacunkowa oczywiście, to ponad 1 000 000 zł, a do zatrzymania doszło na granicy w Budzisku, czyli granica polsko-litewska, trasa S61. Podróbki przewoziły 2 ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. Rewizja jednak wykryła wszystko to, co znajdowało się w środku. 49-letni Białorusin wiózł te rzeczy. U niego 2 miliony kartonów do papierosów, 500 rolek, tak jak wspomniałem. Także 37-letni obywatel Rumunii zamieszany był w ten proceder. Krajowa Administracja Skarbowa Podlaska wszczęła śledztwo. No i za oznaczenie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak dla przypomnienia.

0: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: I wszystko gra.
4: Z Radiem Yard.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani w Radiu Yard. Największe hity i wiadomości dotyczące naszego regionu. Także dla was mamy. Już za kilka chwil kolejny z naszych cyklów historyczno-etnograficznych, więc warto też posłuchać. Do tego czasu Casanova Forever, także Ellie Goulding i Illenium zagrają dla nas, więc będzie naprawdę, naprawdę przyjemnie. No ale skoro wspomniałem o wiadomościach z naszego regionu, no to o nich nie możemy zapomnieć. Już niedługo, moi drodzy, Juvenalia Białystok 2026. Największa podlaska impreza tego typu, która wystartuje już 15 maja. 16 także będzie trwała. Cała masa interesujących artystów, którzy będą mieli okazję wystąpić. Dla fanów klasyki, między innymi Lady Punk oraz Jam. Dla fanów muzyki disco, chociażby Miły Pan. Będzie też coś dla nieco bardziej zorientowanych w popie. Na przykład Baim z Beatą Kozidrak na czele, będzie też Mysłowic czy Kacperczyki. Two ships in the night.

0: Głosy z Podlaskiej Chaty. Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
1: Ręcznik obrzędowy. Damian Czurek.
2: Etymologia naszego słowa ręcznik nie wzięła się wbrew pozorom stąd, że wycieramy w niego ręce, lecz stąd, że był to materiał lniany, który tkano ręcznie, jak większość materiałów, z których później też robiono ubrania i wszystkie inne rzeczy, czy z wełny, czy lnu. Te wszystkie rzeczy robiono ręcznie na krosnach, stąd w języku polskim ta nazwa ręcznika wzięła się właśnie z tego ręcznego tkania tego materiału. Sam ręcznik, czyli zwykły, wytkany biały pas materiału, mniej więcej pół metra szerokości, używany na co dzień, ale my kojarzymy te ręczniki obrzędowe jako element wyposażenia też domu, cerkwi, które gdzieś tam ozdabiają nam ikony, ale one też brały udział w obrzędowości codziennej, dorocznej, przy żniwach, przy chrztach, przy porodach, ślubach i tak dalej, ale na samym początku te ręczniki, które jakby są tym naszym elementem tego wielokulturowego Podlasia, mają swój rodowód na wschodzie, czyli przyjechały razem z tym osadnictwem ruskim, wyznania głównie prawosławnego, czyli ludność dzisiejsza pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, ale my jednak zatrzymujemy się przy tym pochodzeniu białoruskim. Mniejszość białoruska to jest ta, z którą najbardziej się ten ręcznik do dzisiaj nam kojarzy i najczęściej spotkamy to na tych wsiach zamieszkałych przez mniejszość białoruską do dzisiaj, czyli okolice Bielska Podlaskiego czy Hajnówki. Trochę w okolicy Sokółki, ale dzisiaj to już chyba w mniejszym stopniu. Więc najczęściej te ręczniki wyszywano kolorowymi pasami. Tradycyjnie na samym początku były to głównie hafty krzyżykowe w kolorze czerwonym z domieszką czarnego. Czasem niebieskie, ale to rzadko i głównie u przedstawicieli dzisiejszej mniejszości ukraińskiej moglibyśmy powiedzieć, ale to też te hafty występowały na elementach strojów codziennych, generalnie używanych przez tą ludność na wsiach. Ręcznik miał główne zadanie udziału, powiedzmy, obrzędowego, stąd ta nazwa, czyli pierwszy ręcznik młody, można dzisiaj powiedzieć, Białorusin dostawał już przy porodzie, bo w taki ręcznik gdzieś przygotowany tuż przed rozwiązaniem obmywano dziecko po pierwszej kąpieli w życiu. Później na chrzcie, na tym ręczniku wręczano rodzicom chrzestnym prezenty, a rodzice chrzestni przygotowywali też swoje podarunki, między innymi ręcznik też taki młody człowiek dostawał. Przechodząc dalej w tej kolejności życia, przejść można do ślubu, gdzie na ślubie tak naprawdę najważniejszy też ten ręcznik był dla młodej pary, ponieważ dzisiaj mamy też element, gdzie podczas obrzędu samego ślubu cały czas nowożeńcy, już wchodząc po momencie zaręczyn, czyli po obrządku zaręczyn, który odbywa się w przedsionku cerkwi, na samym początku wchodząc na środek już do sakramentu małżeństwa, stają na białym elemencie materiału. Dzisiaj jest to zwykły, najczęściej biały element materiału, tylko ozdobiony koronką, ale kiedyś był to ręcznik specjalnie na tę okazję przygotowywany i później podczas elementu liturgicznego nazywanego tańcem Izajasza, jak duchowny oprowadza wokół cerkwi, wokół ikony znajdującej się na środku cerkwi młodych, obwiązywał ręcznikiem, innym ręcznikiem ręce młodych, prawe dłonie i dopiero wtedy przykrywał je pietrachilem, czyli odpowiednikiem stuły w kościele katolickim. I oprowadzając dookoła cerkwi, te ręce były tym ręcznikiem związane. I następnie na tym ręczniku przygotowywany korowaj wcześniejszy, czyli ciasto obrzędowe, czy też chleb z solą, witał nowożeńców przez rodziców na miejscu wesela. Obwiązywany ręcznikiem był też marszałek weselny, więc dzisiaj funkcja, której już dzisiaj na weselach właściwie nie spotykamy, ten ręcznik też nie bierze za bardzo w tych obrzędach weselnych udziału. Dzisiaj został tak naprawdę w formie symbolicznej tylko w momencie powitania młodych na sali przez rodziców. Najczęściej ten chleb na ręczniku się znajduje i później już po samej zabawie podczas oczepień obywasano najczęściej dzierze do góry dnem, kładziono na to ręcznik, sadzano młodą, rozplatano warkocz, zakładano czepiec i tak ten ręcznik tam się odbywał, ale główna jego rola po całym ślubie, czyli ten ręcznik, na którym stali młodzi, zostawał nam w cerkwi, ten ręcznik, którym obwiązywano dłonie albo który młodzi dostali po tym powitaniu, ten, który leżał pod chlebem, lądował, czy też wieszano go w głównej ikonie, która razem z młodymi do cerkwi przychodziła, bo do dzisiaj pary młode podczas ślubu mają też wyświęcaną główną ikonę, którą później wiesza się w głównym kącie domu i ta ikona była właśnie ręcznikiem ozdabiana i ten ręcznik wisiał tam w zależności od okresu, w którym ślub był brany, do albo Bożego Narodzenia, albo do Wielkanocy i dopiero wtedy po raz pierwszy ten ręcznik zdejmowano do prania, wymieniano go na inny. I ostatni etap życia, w którym ten ręcznik brał udział, to śmierć, czyli w momencie, w którym kobieta, mężczyzna odchodzili z tego świata, otwierano okno, w zależności oczywiście od pory roku i wywieszano taki ręcznik w oknie, symbolizując tym wszystkim, którzy idą dookoła, że ten, ta mieszkanka tego miejsca już odeszła z tego świata. Można przyjść się pożegnać z tą osobą i tak to wyglądało. Przez 40 dni też taki ręcznik wisiał, przez 40 dni od śmierci wisiał na głównej ikonie, którą wieszano u wezgłowia osoby na łożu śmierci. Ten ręcznik też tam przez 40 dni wisiał i później dopiero zabierano go do prania. Dzisiaj jeszcze w kilku miejscach w dzisiejszej Białorusi zostało nam zwyczaj, gdzie trumnę na długim ręczniku, sięgającym często 7 metrów, spuszcza się trumnę do komory grobowej i ten ręcznik już tam zostaje. Zostało to dzisiaj głównie w dwóch miejscach na Białorusi. Jeden to jest monaster żeński i tam rzeczywiście te siostry do dzisiaj te ręczniki ze sobą zabierają, można powiedzieć, do tego życia wiecznego. A wracając do samej symboliki, bo ten ręcznik to oczywiście tutaj udział w tych wszystkich elementach, chrztach, ślubach, pogrzebach, w każdym etapie życia człowieka, ale też etapy wotywne, w momencie, w którym na przykład mamy procesję w cerkwi, często te chorągwie są też tymi ręcznikami, które zostały przy różnych okazjach, czyli tych ślubach, chrztach, wszystkie ręczniki podarowane cerkwi przez lata były gdzieś obwiązywane chorągwie procesyjne, które gdzieś tam w procesjach szły, ikony, główne ikony święta, które zawsze wyprowadzają korowód dookoła cerkwi, one też są ozdabiane ręcznikami. Więc ten ręcznik do dzisiaj jeszcze z nami gdzieś tam funkcjonuje, ale najczęściej już go jednak widujemy albo w domach najstarszych mieszkańców wsi często, chociaż ja sam też widuję w miejscach, w które jeżdżę, że często te ręczniki już na ikonach w domach zostały zastąpione przez firanki, zwykłe firanki, trochę bardziej ozdobne, takie jak można byłoby powiesić w oknie, a te ręczniki jednak obrzędowe zostały nam tylko w tych obrzędach religijnych, czy w cerkwi, czy w domowych obrzędach, ale głównie religijnych. Te tradycyjne wyszywane haftem krzyżykowym, bądź też te ręczniki, które też kojarzymy, wyszywane haftem płaskim, ale w kształcie kwiatów, które też służą do głównie ozdabiania ikon w cerkwiach, czy generalnie utensyliów biorących udział w tych wszystkich obrzędach.
1: Mówił Damian Czurek.
0: To były głosy z Podlaskiej Chaty. Audycja powstała we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.

0: Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
1: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Data Force. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
4: I po reklamie.
5: I wszystko gra.
6: Z Radiem Yard.

11:47 na zegarach, oczywiście w głośnikach największe hity. Do godziny 12 trwać będzie egzamin maturalny z matematyki po języku polskim. Teraz maturze.

maturzyści mają bardzo trudne zadanie mierzenia się z matematyką. Znaczy, mam nadzieję, że łatwe. Dla mnie by było z pewnością bardzo trudne zadania. Z pewnością cały ich szereg na poziomie podstawowym jest ich około 30, więc warto to pamiętać. Kalkulator, karta wzorów, wszystko na miejscu, tak żeby można było maturzystom trochę pomóc bez większego stresu. Logiczne myślenie, stosowanie wiedzy w praktyce, geometria, ciągi, funkcje, liczby. To wszystko oczywiście na tych egzaminach trzeba potrafić. Później jeszcze egzamin z języka obcego, to wszystko na poziomie podstawowym, do tego jeszcze poziomy rozszerzone i oczywiście egzaminy ustne, maturalne. Mowa tutaj o języku obcym, nowożytnym, zazwyczaj angielskim i do tego język polski.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany diler Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Świat okularów, świat okularów, świat
10: okularów. Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
9: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
10: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
9: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
10: i minus 35% na szkła.
9: Świat okularów.
10: Świat okularów. Świat okularów.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: I po reklamie. Jest 12.
14: Obchody Święta Konstytucji w regionie, otwarta obwodnica w Kolnie i opóźnienia w budowie nowego żłobka i fontanny w Białymstoku. Szymon Murawski, zapraszam. Obchody Święta Konstytucji 3 maja w regionie. Mieszkańcy Podlasia uroczyście obchodzili Święto Narodowe 3 maja. W wielu miastach odbyły się msze, przemarsz oraz oficjalne uroczystości. W Białymstoku główne wydarzenia miały miejsce na rynku Kościuszki, gdzie odbyła się defilada i apel pamięci. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz, służby mundurowe oraz mieszkańcy. Podobne uroczystości zorganizowano m.in. w Suwałkach, Łomży i Grajewie. Wystąpienia podkreślały znaczenie jedności, patriotyzmu i odpowiedzialności za przyszłość kraju. Nie zabrakło także wydarzeń kulturalnych i sportowych. Rocznica była też okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad historią Polski. Zatrzymanie z nielegalnym tytoniem. Policjanci zatrzymali mężczyznę przewożącego blisko 80 kg krajenki tytoniowej bez akcyzy. Do zdarzenia doszło w Łomży podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli także około 4000 zł. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 130 tysięcy. 60-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Sprawą zajęła się prokuratura. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Wyszła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii, a konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano z kolei na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Otwarcie obwodnicy Kolna. Uroczyście otwarto obwodnicę Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych i trwała ponad 2,5 roku. Nowa trasa ma długość 5,5 km i poprawia komunikację w regionie. Projekt został dofinansowany m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Obwodnica ma odciążyć ruch w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo. Władze także podkreślają znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu. To kolejny krok w stronę modernizacji infrastruktury drogowej. Podlasiu. Awans generalski w 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca 18. Dywizji, generał Dariusz Lewandowski, otrzymał awans na stopień generała dywizji. Nominację wręczył prezydent Karol Nawrocki. Lewandowski od ponad 30 lat związany jest z wojskiem i wojskami pancernymi. W swojej karierze pełnił liczne funkcje dowódcze, od 2026 kieruje 18. Dywizją. Awans stanowi wyróżnienie zarówno dla niego, jak i dla całej formacji nazywanej Żelazną Dywizją. Jednostka obecnie uczestniczy w operacji Bezpieczne Podlasie. Żołnierze obecnie wspierają Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Rozwój Galerii Białostockiego Sportu. Galeria stale powiększa swoje zbiory, które liczą już ponad 3,5 tysiąca eksponatów. Projekt realizowany jest przez Muzeum Wojska w Białymstoku, a celem całej inicjatywy jest dokumentowanie osiągnięć lokalnych sportowców i klubów. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajdują się już m.in. medale, sprzęt sportowy, a także pamiątki kibicowskie. Otwarcie galerii planowane jest na 2027 rok na terenie Stadionu Miejskiego. Ekspozycja zostanie podzielona na kilka stref tematycznych. Przewidziano także przestrzeń edukacyjną i multimedialną. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia w budowach. Miasto Białystok odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Plant oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowanie przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
15: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to związana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
14: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miasta. Z kolei ważną informacją jest to, że rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
16: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
17: W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza w centrum i na północy duże, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są burze, podczas których suma opadów miejscami sięgnie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy regionu do 26 stopni na południu. Słabe i umiarkowane, okresami także w czasie burz porywisty wiatr południowo-zachodni i zachodni. Od 8 do 16 stopni będziemy mieli w nocy. Dużo chmur i głównie początkowo przelotne opady deszczu. Jutro od 20 do 26 i podobna aura jak i ta nocna.
18: prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
19: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Yard.
17: Mamy 12.07, mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Śledź, cześć, witajcie.

Annie, So Hot w Radiu Yard. Największe hity i wiadomości dotyczące naszego regionu. 2000 osób, tyle wzięło udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, organizowanym po raz 24 w Białymstoku, które zorganizowało Białostockie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni. Bardzo ciekawe wydarzenie, którego celem jest oczywiście nie tylko integracja społeczności osób z niepełnosprawnościami, którzy mieszkają w Białymstoku, ale także wspieranie ich aktywności, no i do tego kształtowanie właściwych postaw społecznych u osób, które z niepełnosprawnościami się nie mierzą, a spotykają takie osoby na swojej drodze. Regularnie od 2003 roku ta inicjatywa jest organizowana w Białymstoku jako jedna z największych kraju. Przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami, nie tylko z miasta Białystok, ale także z całego województwa podlaskiego, miała okazję wystąpić w tym marszu, wziąć w nim udział. Były występy artystyczne, gry, zabawy, animacje, konkursy i wiele, wiele więcej.

0: dam znać.
1: Reklama.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
1: I po reklamie.
17: I wszystko gra.
18: Z radiem ja.

Mamy 12.28, mamy też największe hity w Radiu Yard. Najpopularniejszy w Polsce ekstremalny bieg z przeszkodami. Runmageddon wraca do Ełku. Uczestnicy pokonają trasy pełne naturalnych i sztucznych przeszkód. Pobiegną w wodzie, powspinają się na ściankach, poczołgają w błocie. Będą też ciągnąć ciężkie przedmioty, bo Runmageddon to wyzwanie fizyczne, ale i psychiczne, a do tego współpraca i dobra zabawa. Kilka poziomów trudności, różnych długości trasy od 2 km nawet do 42 na tym najwyższym. Nie tylko jest to bieg na wytrzymałość, ale również przygoda i możliwość sprawdzenia swojej siły i charakteru w ekstremalnych warunkach. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal, a szczegóły na temat tego wydarzenia dostępne są na radioyard.pl, a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Warto zajrzeć w wolnej chwili. Jeżeli ktoś takie sporty ekstremalne lubi, no to już wie, na co się szykować. Impreza czeka nas w lipcu, w dniach 18-19.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Podlaski Instytut Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 6. Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej i Sztuk Wizualnych – Piktogramy. Przesłuchania odbędą się 12 maja o godzinie 9 w Spodkach w Białymstoku. Do udziału zaproszeni są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku. Uczestnicy zaprezentują się w dwóch kategoriach artystycznych – recytacji i śpiewie. W czterech grupach wiekowych – przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Hasłem tegorocznej edycji jest pytanie: jawa to czy sen? A motto przeglądu zaczerpnięto z książki Dom dzienny, dom nocny autorstwa Olgi Tokarczuk. Podczas eliminacji jury wytypuje uczestników, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim oraz Pracownia Modelarska Kartonowy Tour zapraszają na międzynarodowy konkurs i wystawę modeli kartonowych Bielska Majówka Modelarska. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Bielska Majówka Modelarska organizowana jest od 2018 roku i pozostaje jedyną tego typu imprezą w województwie podlaskim. Konkurs ma charakter międzynarodowy i co roku gromadzi modelarzy indywidualnych, pracownie oraz kluby modelarskie z Polski i z zagranicy. Celem wydarzenia jest popularyzacja modelarstwa kartonowego jako formy rozwijania zainteresowań technicznych i historycznych, a także integracja środowiska modelarskiego oraz promocja Bielska Podlaskiego. Konkursowi towarzyszyć będą wystawa modeli oraz giełda modelarska. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy zaprezentują modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, projektów autorskich oraz modeli tworzonych od podstaw. Rywalizacja odbędzie się w wielu klasach i kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów. Oceniane będą m.in. samoloty, pojazdy wojskowe i cywilne, statki i okręty, budowle, figurki, dioramy oraz modele science fiction. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, podlaski wojewódzki konserwator zabytków Adam Musiuk, burmistrz Bielska Podlaskiego Piotr Bawulski oraz wójt gminy Bielsk Podlaski Katarzyna Korycka. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. Radio Yard objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie. Lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papier?

0: złocie za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
3: Hanbut.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
1: I po reklamie.
6: I wszystko gra z Radiem Yard.

12.48 w Radiu Jart. Największe hity. 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, jednego z najważniejszych ośrodków popularyzujących dziedzictwo regionu. Miniona dekada działalności przyniosła dziesiątki wydarzeń edukacyjnych, festiwali, no i do tego naukę i wydawnictwa także przeróżne. Dokumentacje tych inicjatyw można oglądać na fotografiach, które prezentowane są w ramach wystawy plenerowej na Rynku Kościuszki w sercu Białegostoku. Najważniejsze wydarzenia z 10 lat, wybrane eksponaty i archiwalia, które ukazują rozwój muzeum. Całość tworzy spójną opowieść o działalności instytucji oraz jej roli w zachowaniu lokalnej tożsamości kulturowej. A przypomnijmy, zbiory muzeum liczą dziś ponad 35 tysięcy obiektów. Na obszarze około 30 hektarów znajduje się 59 zabytkowych budynków drewnianej architektury na terenie skansenu w Wasilkowie. Bardzo ciekawa to inicjatywa, ta wystawa. Możecie się z nią zapoznać, idąc na rynek Kościuszki, ale także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Demono, Statki na niebie. Już teraz, a potem Bob Sinclair, World Hold On. Bądźcie z nami.

0: Wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
7: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
8: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
1: I po reklamie. Jest 13.
9: Urzędomat w stolicy Podlasia, pogotowie stomatologiczne w Ełku i Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Szymon Murawski, zapraszam. W Białymstoku otwarto urzędomat. Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej uruchomiono urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające mieszkańcom wygodny odbiór dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. Urządzenie działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorami i w weekendy, mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
10: Zapraszamy wszystkich do korzystania z urzędomatu. Urzędomat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na ten moment można z niego korzystać poprzez odbiór dowodów rejestracyjnych, turników dowodów rejestracyjnych bądź trzeciej tablicy rejestracyjnej, na przykład do przyczepek. Mamy nadzieję, że ta forma mieszkańcom się spodoba i będą oni z niej chętnie korzystać. Tym bardziej, że tak jak mówimy, urzędomat działa poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Urzędomat jest oczywiście dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Jest zabezpieczony w takiej formule, żeby tylko osoba, która jest uprawniona, mogła otworzyć skrytkę i wyjąć z niego dokumenty.
9: Urzędomat zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostęp do dokumentów chroniony jest indywidualnym kodem PIN, a odbiór z urządzenia jest równoznaczny z potwierdzeniem ich odbioru. Rozwiązanie to eliminuje konieczność oczekiwania w kolejkach i znacząco upraszcza proces załatwiania spraw urzędowych. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim ProMedica działa pogotowie stomatologiczne. Nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenie usług została zawarta do 2030 roku. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku. 22. Podlaski Festiwal odbędzie się między 8 a 17 maja. Wydarzenie będzie miało charakter popularno-naukowy i obejmie wykłady, warsztaty oraz pokazy dla uczestników w każdym wieku. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości i nawiązuje do filozofii Alberta Einsteina. Festiwal stanowi największą cykliczną inicjatywę tego typu w północno-wschodniej Polsce. Organizatorami wydarzenia jest 12 instytucji naukowych i edukacyjnych regionu. Koordynację przedsięwzięcia prowadzi Politechnika Białostocka. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Zakończeniem wydarzenia będzie rodzinny piknik naukowy na Horten Arenie. Nowa wrzutnia książek w bibliotece w Choroszczy. Biblioteka publiczna wprowadziła nowe udogodnienie dla czytelników. Obecnie działa już specjalna wrzutnia do zwrotu książek i audiobooków. Dzięki niej materiały można dodawać o każdej porze, także poza godzinami pracy placówki. Rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem użytkowników. Wrzutnia znajduje się przy wejściu do budynku Centrum Kultury. Ułatwia to dostęp i zwiększa wygodę korzystania z biblioteki. Czytelnicy mogą uniknąć opłat za przetrzymanie zbiorów. To kolejny krok w stronę nowoczesnych usług bibliotecznych. Powrót kolei do Łomży coraz bliżej. Trwają intensywne prace nad przywróceniem połączeń kolejowych do Łomży, a zakończenie modernizacji linii planowane jest na czerwiec 2026 roku. Wiceminister infrastruktury oraz przedstawiciele samorządu podkreślają, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla regionu. Już wkrótce mają ruszyć regularne połączenia, m.in. z Białymstokiem i Ostrołęką. Czas przejazdu ma wynosić około 80 minut do Białegostoku, a w przyszłości nawet mniej po modernizacjach. Docelowo planowane jest także uruchomienie połączeń do Warszawy w 2027. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych pociągów hybrydowych polskiej produkcji. Inwestycja ma zakończyć wieloletnie wykluczenie komunikacyjne Łomży. Bogaty program aktywności dla seniorów w Wasilkowie. W Wasilkowskim Centrum Seniora przygotowano intensywny program zajęć na maj skierowany do osób starszych. Codziennie dostępna jest siłownia, a także sala gier oraz kawiarenka internetowa. W planie znajdują się także ćwiczenia ruchowe, choreoterapia, zajęcia taneczne oraz warsztaty zdrowotne. Seniorzy mogą korzystać również z konsultacji terapeutycznych i spotkań edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w kilku grupach dostosowanych do poziomu sprawności uczestników. Harmonogram obejmuje także rehabilitację, projekcje filmowe i zajęcia integracyjne. Organizatorzy podkreślają, że oferta ma wspierać aktywność fizyczną i społeczną osób starszych. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. Konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Podlaskie inwestycje w konkursie Modernizacja Roku. 12 inwestycji z województwa podlaskiego zakwalifikowało się do pierwszego etapu konkursu Modernizacja Roku i budowa XXI wieku. Wśród nich znalazły się zarówno projekty modernizacyjne, jak i nowe inwestycje infrastrukturalne. Do wyróżnionych realizacji należy m.in. renowacja Ogrodu Różanego w Białymstoku. Na liście znalazły się także obiekty użyteczności publicznej, takie jak ośrodki kultury i budynki administracyjne. Głosowanie odbywa się online i potrwa do 15 maja. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych realizacji budowlanych w Polsce.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
12: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Po południu i wieczorem umiarkowane, miejscami, zwłaszcza w centrum i na północy, duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, podczas których suma opadów sięgnie nawet do 15 mm. 1011 hektopaskali, tyle mamy na barometrach. Temperatura od 20 do 26 stopni od północy do południa. Województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmieniających się, a w czasie burz może mieć porywy do 65 km na godzinę. Noc od 8 do 12 stopni od północy do południa, jutro od 19 do 26, ale może ponownie przelotnie popadać. Na razie korzystajmy w Białymstoku na przykład dosyć dużo słońca.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
12: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Yard.
13: To jest Radio Yard, to są też największe hity. Patryk Śledź, dzień dobry, witam bardzo gorąco.

To jest Radio Yard i to są największe hity. Przed nami piknik rodzinny Politechniki Białostockiej 31 maja. Będzie to taki dzień dziecka dla małych i dużych. Festiwal dobrej zabawy, jak zapowiadają organizatorzy, niezależnie od tego, czy mamy 3 lata, czy może 103. Ogromne dmuchane miasteczko, strefa malucha z przestrzenią sensoryczną, animacje i kreatywne stanowiska dla młodych odkrywców. Do tego rodzinne wyzwania od łucznictwa po pojedynki w strojach sumo i bumper ball. Do tego jeszcze wszystkiego: warsztaty, pokazy taneczne, wyzwania sprawnościowe, muzyka DJ-ska, fotobudka i wiele, wiele więcej. 31 maja, tak jak wspomniałem, godzinę 13:19 na terenach zielonych przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Ale żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba się wcześniej zapisać. Do 28 maja, szczegóły na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: I po reklamie.
16: I wszystko gra.
17: Z Radiem Yard.

0: Wędrówki po regionie.
1: Moja kolejna podróż zaprowadziła mnie do wsi Berżniki w powiecie sejneńskim. Z Białegostoku do podsejneńskiej wsi Berżniki, położonej na Pojezierzu Suwalskim, tuż przy granicy z Litwą, no jest tylko około 135 km. Z wielu jednak powodów warto pokonać tę odległość, aby zobaczyć taką malowniczą wieś, liczącą obecnie blisko 250 mieszkańców, aby poznać jej wielkie znaczenie, wymowę w wojnie przeciwko bolszewikom w 1920 roku, a także w wielowiekowych stosunkach z krajem naszych północno-wschodnich sąsiadów, jakimi są Litwini. Poza jakże pięknym, zabytkowym kościołem, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z przynależną mu drewnianą plebanią, dwiema drewnianymi dzwonicami z połowy XIX wieku, dwiema murowano drewnianymi takimi kaplicami, także z XIX wieku, można tam zobaczyć wzgórze zamkowe, będące miejscem, gdzie kiedyś istniał zamek królowej Bony. Na obrzeżach Berżnik warto odwiedzić cmentarz wojenny z I wojny światowej, do niedawna jeszcze żołnierzy niemieckich i rosyjskich, a dziś po ekshumacji grobów żołnierzy niemieckich już tylko rosyjskich. A w centrum Berżnik, na terenie byłej szkoły podstawowej, warto zobaczyć i w skupieniu pochylić czoło, myślę, tam, gdzie każdego roku w maju społeczeństwo ziemi sejneńskiej i całego województwa podlaskiego zresztą oddaje hołd pod pomnikiem upamiętniającym 20 bohaterskich Polaków straconych w 1944 roku przez Niemców. W Berżnikach, miejscem godnym chyba najwyższego historycznego szacunku każdego Polaka, jest cmentarz, na którym spoczywają polscy bohaterowie zwycięskiej dla naszego kraju bitwy stoczonej 22 i 23 września 1920 roku w okolicach Berżnik i okolicach Sejm. Można też tam zobaczyć nagrobki lub cenotafy poległych w boju lub zmarłych Litwinów. Bitwa ta nazywana jest Wiktorią Niemeńską, a jej przebieg i historyczne tło bardzo dokładnie ze schematami jej przebiegu można poznać z informacji umieszczonej na tablicy usytuowanej przed wejściem na tę nekropolię. Aby zaciekawić każdego, kto chce poznać przebieg tych walk, przytoczę jedynie taki dokładny początek, krótki początek tej informacyjnej tablicy. Losy tej ziemi w ogólnej świadomości społecznej to ciągle mało znana karta dziejów. W latach minionego ustroju obraz ten był skrupulatnie wymazywany z historiografii. Wydarzenia niepodległościowe, które się tu dokonały, miały istotny wpływ na historię Polski i Europy. Cud nad Wisłą bierze swój rodowód z tych wydarzeń. Działania wojsk litewskich przeciwko państwu polskiemu były konsekwencją zawartego układu pomiędzy Republiką Litewską a Rosją bolszewicką 15 lipca 1920 roku w Moskwie. Wojska litewskie zajmują północny obszar ówczesnego województwa białostockiego po linii Grodno-Sztabin-Rajgród. Zwycięska bitwa niemeńska we wrześniu 1920 roku z bolszewikami i pokonanie wojsk litewskich współpracujących taktycznie z Armią Czerwoną przyniosły temu regionowi ostateczny pokój, co po I wojnie światowej. I tu koniec cytatu. A dziś na tym historycznym cmentarzu, ważnym dla Polski i Litwy, wiecznym snem śpią polscy bohaterowie z 1920 roku. Pamięć o nich, a także i o upamiętnionych tam Litwinach, określa naszą tożsamość, która myślę, że łączy oba narody cierpieniem i już chyba nikogo nie dzieli. Odwiedzając tę nekropolię, pochylmy czoło przed spoczywającymi tam bohaterami naszych nieodległych czasów.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,90.

0: Dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: I po reklamie.
5: I wszystko gra.
6: Z Radiem Yard.

To jest Radio Yard i to są największe hity, a przy okazji także wiadomości z regionu. 9-10 maja, w tych dniach czeka nas PKO Białystok Półmaraton oraz biegi towarzyszące. Będzie z pewnością działo się bardzo, bardzo dużo, bo mamy i bieg śniadaniowy, i bieg juniora, i nocny bieg na 5 km, a do tego główna trasa na niemal 22 km. Jeden z największych biegów w Polsce, ponad 9,5 tysiąca zawodników już zarejestrowanych z pewnością, a będzie ich jeszcze pewnie trochę więcej, no i osoby towarzyszące, które kibicować mają, także się zdarza.

0: i wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
3: Sąsiad, co to za dach robisz?
4: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
3: I co, długo czekałeś?
4: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
3: A rynny?
4: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
3: Serio?
4: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
3: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29.
5: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
6: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
7: Hanbud.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
10: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
1: I po reklamie. Minęła 14.
11: Andrzej Poczobut na wolności. Podsumowanie 2 lat pracy zarządu województwa i 15 milionów złotych na edukację włączającą. Szymon Murawski, zapraszam. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Po latach przetrzymywania na Białorusi wolność odzyskał Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. Informację o jego uwolnieniu przekazał prezydent Karol Nawrocki, podkreślając znaczenie tego wydarzenia. Poczobut stał się symbolem walki o wolność słowa i prawa człowieka. Wkrótce po powrocie do kraju został uhonorowany orderem Orła Białego podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Sam podkreślił, że nie uważa się za bohatera, wskazując na rolę innych w historii. Prezydent zaznaczył jego niezłomną postawę i przywiązanie do wartości demokratycznych. Uwolnienie było efektem działań dyplomatycznych na wielu szczeblach. Wydarzenie ma istotne znaczenie dla relacji międzynarodowych oraz wsparcia Polaków za granicą. Zarząd województwa podsumował 2 lata pracy. Intensywne 24 miesiące pracy zarządu to nie tylko ogrom zrealizowanych inwestycji, ale również wiele podjętych decyzji, które zmieniają region również w perspektywie długoterminowej. To także współpraca na szczeblu międzynarodowym i unijne dofinansowania, które wspierają mieszkańców Podlasia, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
7: W ciągu tych dwóch lat zarząd województwa ogłosił prawie 200 naborów, z czego 93 to są nabory z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 103 nabory są to nabory w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tych naborów wpłynęło ponad 1200 wniosków, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 miliardów 100 milionów złotych.
11: Ostatnie dwa lata to także ciągłe wsparcie na rzecz podlaskiej ochrony zdrowia. Największym beneficjentem w ostatnich 24 miesiącach było Białostockie Centrum Onkologii, mówi wicemarszałek Wiesław Aburnos.
12: Środki finansowe, które pozyskały nasze szpitale, są bardzo duże, rekordowe i są niezagrożone. W czerwcu rozliczamy KPO na sumę 311 milionów. Białostockie Centrum Onkologii pozyskało 409 milionów złotych. Została podpisana umowa na budowę Breast Cancer Unit. Pani dyrektor Magdalena Borkowska podpisała tą umowę, wcześniej podpisała to pani minister.
11: Łącznie w latach 2024-2026 w ochronie zdrowia pozyskano dla podlaskich placówek łącznie 832 miliony złotych. 15 600 tysięcy złotych na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w aż 30 placówkach z Suwałk i okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowy, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie. A co zatem idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie. Realizacja projektu zaplanowana jest do 2028 roku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
7: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, a także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, a także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
11: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3300 uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli. Promenada z pastią, przestrzeń dla twórców wełku. Od 1 maja do 30 września artyści i rzemieślnicy mogą bezpłatnie prezentować swoją twórczość na łódzkiej promenadzie. Inicjatywa Promenada z pasją ma na celu ożywienie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca spotkań z kulturą. Do dyspozycji uczestników przygotowano kilka lokalizacji w różnych częściach promenady. Warunkiem udziału jest złożenie wniosku określającego formę i termin prezentacji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Projekt skierowany jest do osób zajmujących się sztuką, rękodziełem oraz działalnością kulturalną. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Niebezpieczna jazda bez uprawnień. Policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył prędkość i prowadził bez uprawnień. Do kontroli doszło w gminie Turośl. Mężczyzna jechał 141 km na godzinę przy ograniczeniu do 90. Badanie wykazało, że znajdował się również pod wpływem alkoholu. Kierowca otrzymał mandat za przekroczenie prędkości. Za pozostałe wykroczenia z kolei odpowie przed sądem. Ukarana została również właścicielka pojazdu za udostępnienie auta. Kameralne koncerty w OIFP. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na cykl wyjątkowych koncertów kameralnych zaplanowanych na maj i czerwiec. 9 maja odbędzie się recital Ewy Leszczyńskiej pod nazwą Duet w pojedynkę, prezentujący pieśni od renesansu po XX wiek. Artystka nawiązuje do rzadko dziś spotykanej praktyki łączenia śpiewu z własnym akompaniamentem. Dzień później zaplanowano koncert laureatów konkursu wokalnego imienia Haliny Słonickiej. Wystąpią młodzi soliści przy akompaniamencie fortepianu, prezentując repertuar operowy i pieśniarski. 27 czerwca z kolei publiczność usłyszy recital włoskiego skrzypka Fabio Biondiego. Maj pełen wydarzeń w Krajewie. Maj w Krajewskim Centrum Kultury zapowiada się jako miesiąc pełen różnorodnych wydarzeń. W programie znalazły się koncerty, spektakle, warsztaty oraz wydarzenia plenerowe. Organizatorzy przygotowali propozycje zarówno dla dzieci, rodzin, jak i dorosłych. Szczególną uwagę zwracają wydarzenia specjalne, w tym Noce Muzeów oraz koncert Ludnowe. Stałym elementem oferty pozostają seanse filmowe i działalność dyskusyjnego klubu filmowego. Centrum przypomina także o możliwości organizacji urodzin w kinie. Program obejmuje zarówno wydarzenia w głównej siedzibie, jak praktyki w oddziałach. To kolejna tego typu inicjatywa wzmacniająca ofertę kulturalną regionu.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
14: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
15: Radio Yard i największe hity, 6 minut po 14. Przechodzimy do tego, co dzieje się za oknami. No i wreszcie mogę to powiedzieć, powyżej 20 stopni, 24, odczuwalna nawet 27 w Białymstoku, w Ełku 21 i w Bielsku Podlaskim 25 kresek na termometrach. Jest pochmurno i możliwe też przelotne opady deszczu w naszym regionie, no ale możemy to wybaczyć za to ciepło, które jest. Ten deszczyk niech sobie popada. Biometr umiarkowany dla kierowców. Są warunki znakomite, na barometrach 1009 hektopaskali. No najbliższe dni już nie będą takie, bo jutro jeszcze 25 stopni, ale czwartek 18, piątek 15, sobota, niedziela 17, 18 stopni Celsjusza. No i pochmurno, opady deszczu też możliwe, ale korzystajcie z tego ciepła, mimo to. Co więcej, jeszcze poza tym wiatr też umiarkowany i tak też pozostanie do wieczora. W nocy dziś temperatury do około 10 stopni mogą spaść.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
14: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Dzieje się z Radiem Yard.
15: 8 minut po 14, Radio Yard i największe hity. Dawid Tymiński, witam, dzień dobry. Przed nami masa największych hitów. Do tego gość, rozmowa w Radio Yard o 14.30, także będzie się działo. Co jeszcze przed nami? 15.30, 16.30, 17.30. Przeniesiemy się też na nasze lokalne drogi. Jeśli jesteście w pracy, może powoli ją kończycie, to spokojnie. My wam będziemy na bieżąco mówić, co tam na drogach się dzieje, jak ewentualne utrudnienia szybko ominąć i jak na nie nie trafić. Call It Love na dobry początek, Felix, Jane i Ray Dalton. A ja mówię dzień dobry, Dawid Tymiński.

0: Radio Yard.
1: Największe hity.
2: Radio Yard i największe hity już 23 maja, czyli niebawem, bo dosłownie za 18 dni. Można już to powoli będzie odliczać, niecałe 2 tygodnie. Co będzie się działo? No naprawdę, naprawdę ciekawe wydarzenie. 23 maja, czyli w sobotę. Nie następną, ale jeszcze następną. W Ełku na placu Jana Pawła II od 12 do 17 odbędzie się festyn rodzinny, wszystko w ramach Dnia Dziecka i Dni Miasta Ełku. Tego dnia na scenie wystąpi artystka, którą na pewno dobrze kojarzycie, nawet z pololisty Radia Yard, Blanka. Program wydarzenia wygląda następująco. O 11 parada ulicą Wojska Polskiego, później od 12 do 17 festyn z okazji Dnia Dziecka, o 15 losowanie nagród w ramach gry terenowej się odbędzie, o 17 koncert Blanki, gdzie będzie można też usłyszeć utwór, który rządzi w naszej pololiście, czyli z Colin Blanka i Niewinna. 23 maja w Ełku. Taka właśnie impreza się odbędzie, a ja przy okazji też przypominam, że już w najbliższą sobotę o 10 kolejne notowanie, więc jeśli jesteście fanami Blanki z Kolima, to pamiętajcie, żeby oddać głos na nich lub też na inne utwory, które wam się podobają, na naszej stronie radio.yard.pl w zakładce Pololista.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
5: Świat okularów, świat okularów,
6: świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
8: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
8: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
8: Świat okularów.
6: Świat okularów.
7: Świat okularów.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
12: Dzieje się z Radiem Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
0: Największy hit.
1: Radio Yard.
0: Rozmowa w Radio Yard.
2: Gościem Radia Yard jest dziś Artur Kosicki, były marszałek województwa podlaskiego, obecnie radny sejmiku województwa podlaskiego, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Witam gorąco.
3: Witam panie redaktorze i witam wszystkich słuchaczy Radia Yard.
2: Jako Prawo i Sprawiedliwość właśnie wyrażacie sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Na czym ten sprzeciw polega?
3: Panie redaktorze, wyrażamy już po raz drugi z tego powodu, że pierwszy taki wniosek z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wpłynął w czerwcu 2025 roku. Wtedy po części udało się przekonać radnych sejmikowych, chociaż stanowisko, które zostało podjęte, nie do końca było po naszej myśli. Nie dotyczyło wszystkich tych istotnych rzeczy, które podnosiliśmy. No ale zdarzyła się rzecz karygodna. Pierwszy raz w historii sejmik teraz na ostatniej sesji sejmiku województwa podlaskiego cofał swoje stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego i dlatego po wielu różnego rodzaju apelach takich środowisk jak choćby NSZZ Solidarność, czy Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, czy też zwykłych przedsiębiorców, ale i różnego rodzaju organizacji społecznych, złożyliśmy jeszcze raz projekt z tego powodu, że uważamy, że kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest rzeczą nadrzędną i my tutaj nie możemy dać się szantażować obecnemu rządowi, że w ramach za takie czy inne dofinansowanie będziemy kupczyli bezpieczeństwem naszych mieszkańców.
2: A skoro o rządzie pan wspomniał, wyrażacie także sprzeciw wobec działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
3: Tak, panie redaktorze, to akurat dotyczy branży drzewnej i leśników. Z takim wnioskiem już jakiś czas temu na proteście w grudniu albo styczniu zwrócili się do mnie przedstawiciele zarówno branży drzewnej, szeroko pojętej branży drzewnej, jak i też środowisko leśników. Myśmy postawili projekt takiego stanowiska. Uzbierali już prawie 8 tysięcy podpisów pod projektem stanowiska, tak żeby uznać oczywiście obecną panią minister Henning-Kloskę i jej zastępcę odpowiedzialnego za te działania, pana Mikołaja Dorożały, za persona non grata w naszym regionie. Uważamy, że te osoby swoimi decyzjami podjętymi w resorcie, ale i też za pośrednictwem organów podległych naprawdę dopuściły się karygodnych zaniedbań, jeśli chodzi o branżę drzewną. De facto ta branża już bankrutuje, a była jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o nasz region. Już są pierwsze zwolnienia. Mamy też zapuszczone, tak to można kolokwialnie określić, i zaniedbane lasy, bo to jest też środowisko leśników. No i wyszliśmy naprzeciw tym wnioskom, tym oczekiwaniom i taki projekt w styczniu przygotowaliśmy razem z ekspertami i skierowaliśmy do tego, żeby mogli mieszkańcy naszego województwa się pod nim podpisywać. Tak jak powiedziałem, 8 tysięcy podpisów. Mam nadzieję, że uzyska wniosek akceptację.
2: Zarząd województwa podlaskiego niedawno świętował swoje dwulecie. Przy tej okazji była okazja właśnie do podsumowań. Pan jakby podsumował te dwa lata?
3: To są zmarnowane dwa lata dla naszego regionu z bardzo prostej przyczyny. Panie redaktorze, za naszych czasów udało się pozyskać 1,5 miliarda złotych na budowę dróg. Ten zarząd w przeciągu 2 lat nie pozyskał złotówki na kwestie infrastruktury drogowej. Myśmy pozyskali prawie 100 milionów złotych na same zabytki, czy to ze środków europejskich, czy to ze środków budżetu państwa. Ten zarząd województwa nie pozyskał żadnych środków. To jest wszystko tylko i wyłącznie, chociaż nie wszystko, bo mieliśmy bardziej ambitne plany, jak kończyliśmy naszą kadencję na to obecną. No ale tak się ułożyła większość w sejmiku, jak się ułożyła i tutaj trzeba się do tego dostosować. No ten zarząd nie ma żadnych nowych pomysłów, nie ma żadnych wizji, nie ma żadnej strategii. Bazuje tylko i wyłącznie na naszym, przypomnę, rekordowym programie środków europejskich dla Podlaskiego, bo to jest 1,3 mld euro. Bazuje na naszych inwestycjach, bo kończy te niektóre inwestycje, których nie mógł skasować bądź w jakikolwiek sposób ukrócić, bo były już podpisywane wcześniej umowy. Dlatego ja tu nic nowego nie widzę. A co najgorsze, tego typu retoryka, która jest na mediach społecznościowych województwa podlaskiego, to że mamy 760 milionów na bezpieczeństwo. Mhm. Panie redaktorze, powiedzmy szczerze, komuś te pieniądze zabrano, żeby przeznaczyć je na bezpieczeństwo. To nie są ekstra dodatkowe pieniądze. Mhm. Bo jedyne, co nam ten zarząd na razie załatwia, to tylko i wyłącznie jedne wielkie pożyczki. Tak jak rząd Donalda Tuska, który też proponował sejf jako wielką pożyczkę, tak i tu zarząd bazuje, że mówi, chwali się, przedstawiając swoje wyniki negocjacji, że będą dodatkowe środki, a zapomina dodać tylko, że są to pożyczki, które będą spłacały pana, moje dzieci, albo i nawet wnuki.
2: Pan jako przedstawiciel opozycji krytyczny być musi, ale zapytam, czy być może jednak udało się cokolwiek pozytywnego? Jest coś,
3: tak,
2: za co by pan wyróżnił zarząd?
3: Udało się paru rzeczy nie zepsuć. I to jest najważniejsze, bo choćby kontynuacja projektu, który zapoczątkowałem, czyli budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki
2: w Suchowoli. Znaczy nie w Suchowoli, ale tak, z Suchowoli ksiądz Jerzy Popiełuszko pochodzi.
3: Czy na przykład wiele dróg, Łomża Mężenin, czy inne drogi jak Łapy Wysokie Mazowieckie, tam już były podpisane umowy, pomimo że docierają do mnie niepokojące informacje, ale generalnie widać, że te inwestycje są kończone i to jest akurat dobry sygnał i to jest jedyny plus tego zarządu. Czy też choćby nasze popularne białostockie spotki. Przecież tutaj warto przypomnieć, że środki na to zostały pozyskane przeze mnie i przez zarząd, na którego czele miałem zaszczyt pracować, ale i też cała inwestycja została rozpoczęta, bo dużo mówimy o spotkach, a zapominamy o obiekcie Nakilińskiego, bo to był ten taki złożony dosyć projekt. No i mam nadzieję, że zostanie już dokończony teatr dramatyczny, bo łatwo było nas w jakiś sposób krytykować.
2: No to i wam nie wyszło i teraz nie wychodzi.
3: Nie jest kwestia nie wychodzi, tylko panie redaktorze, myśmy przejmując dokumentację po naszych poprzednikach, mieli bardzo prostą decyzję. Czy będziemy w obliczu funduszy, jakie mogliśmy pozyskać z ministerstwa, to robili i wykonywali na właśnie tych dokumentach, które przygotował jeszcze zarząd województwa za czasów pana marszałka Leszczyńskiego, czy będziemy wracać do tej dokumentacji. No podjęliśmy takie ryzyko, się okazało, że ta dokumentacja nie była do końca dobrze wykonana i to jest pokłosie tego.
2: Już kilka dobrych lat temu byłem na placu budowy, a ten plac budowy cały czas trwa, no niestety. Pan myśli, że to w końcu ujrzy zakończenie, ta inwestycja?
3: Mam taką nadzieję. Co do tego akurat nie stawiałbym tego jako zarzut do obecnego zarządu z bardzo prostej przyczyny, że wiem, z jakim budynkiem mamy do czynienia. Jest to obiekt zabytkowy. Wiemy, że od 70 lat nie był realizowany. Tylko pytanie jest inne. Czy jeżeli ten zarząd miałby podjąć decyzję, czy teatr dramatyczny w ogóle zacząć się modernizować, to czy by podjął taką decyzję? Śmiem twierdzić, że nie. Dlatego ważne, aby dokończył. Tu akurat trzymam kciuki i mam nadzieję, że inwestycja skończy się pomyślnie. Będziemy mogli za rok czy też dwa faktycznie już korzystać z tego obiektu, bo nam stawiano zarzuty, że to tak długo trwa, ale to już trwa tyle samo. To zarząd tak samo długo już realizuje, a nawet jej nie realizuje tej inwestycji, jak i my.
2: Rozmawiamy o zarządzie województwa podlaskiego. Pan myśli, że ten zarząd wystoi do końca kadencji, czy będą jakieś zmiany?
3: Nie wiem, panie redaktorze. Wielokrotnie jestem o tym pytany na różnego rodzaju spotkaniach w naszym województwie. Kiedy się to zmieni? Czy jesteśmy w stanie to zmienić? Ale ja zawsze odpowiadam tak samo. Na początku musimy w 2027 roku jako szeroko pojęta prawica odbić Polskę. Później odbijemy województwo podlaskie.
2: No to plan ambitny, trzeba przyznać. A skoro o ambicjach, pan został powołany do Rady Gospodarczej przy prezydencie RP, przy panu Karolu Nawrockim. Czy coś się już udało jako radzie właśnie załatwić?
3: Rada na razie się konstytuuje, czyli w czwartek mamy pierwsze posiedzenie od oficjalnego powołania, gdzie będą już zrobione stosowne podgrupy. Z tego, co mi wiadomo, ja będę odpowiadał, tak jak już to wcześniej zapowiadałem w różnego rodzaju wywiadach, właśnie za kwestie prawne, kwestie związane z deregulacją choćby procesu inwestycyjnego, czy też planowania przestrzennego, ale i też szeroko pojętej deregulacji, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy ułatwili naszym przedsiębiorcom, mówię naszym w sensie prawodawstwie polskim funkcjonowanie w tym gąszczu przepisów.
2: Jako ta rada chcecie zmniejszyć biurokrację, krótko mówiąc.
3: Tak, to jest jedną z rzeczy, które już zgłosiłem w momencie powołania i to zostało przyjęte. Tylko tak jak już powiedziałem, w czwartek jest pierwsze posiedzenie już takie formalne, gdzie zostaną powołane konkretne podgrupy razem z przewodniczącymi tych grup, ale z takich nieformalnych informacji czy rozmów, no bo przecież znamy się nie tylko z samej rady, z niektórymi członkami, czy też przedstawicielami pana prezydenta, już generalnie, nieformalnie nakreśliliśmy pewien obraz tego.
2: A skoro o panu prezydencie wspomnieliśmy, to niedawno też ukonstytuowała się rada dotycząca konstytucji właśnie. Co pan o niej sądzi?
3: No ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, z bardzo prostej przyczyny. Nasza konstytucja już liczy sobie naprawdę dużo lat. Była pisana w ogóle w innej rzeczywistości, innym czasie i wymaga poprawy. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, na przykład w mediach czy społecznościowych, czy ogólnie w mediach, że na przykład w mojej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich, tak powinniśmy zmienić konstytucję, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany przez obywateli. Czemu tak nie zrobić? Albo na przykład prezes Najwyższej Izby Kontroli też powinien być w mojej ocenie wybierany tak jak prezydent czy też premier, czyli w wyborach powszechnych. Z tego powodu, że to by dało większą władzę mieszkańcom, nie tylko województwa podlaskiego, ale i też całej Polski, ale i też większy wpływ na to. I też to by był taki przedstawiciel narodu, co też stawiałoby taką osobę w bardzo poważnym stosunku do władzy wykonawczej czy też uchwałodawczej. Dlatego ja na przykład już wielokrotnie powtarzałem, że tych pomysłów co do zmiany konstytucji, poza takimi ustrojowymi rzeczami, są też inne. No, trzeba doprecyzować parę rzeczy, choćby kwestia polityki zagranicznej, między te kompetencje między prezydentem a premierem, czy też kwestia tego formalnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, gdzie też jest parę takich niedomówień czy pewnych wątpliwości i to przez naprawdę wielu ekspertów wyrażanych, gdzie powinniśmy to w mojej ocenie usprawnić, ale też raz na zawsze wyjaśnić, żeby nie było tutaj problemów z tym, kto ma tu kompetencje, kto za co odpowiada.
2: A mówiąc delikatnie, wiemy już, że premier Donald Tusk sceptycznie do tej rady podchodzi.
3: Premier Donald Tusk do wszystkiego sceptycznie podchodzi, dlatego chciałbym i do tego będę dążył, choćby tutaj działaniami w naszym regionie, ale też w całej Polsce, żeby jak najszybciej on sceptycznie zakończył swoją kadencję.
2: Tymi słowami zakończymy też tę rozmowę. Artur Kosicki, były marszałek województwa podlaskiego, a także radny sejmiku województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości. To był nasz gość. Dziękuję.
3: Dziękuję, panie redaktorze.
0: To była rozmowa w Radiu Yard.
1: Radio Yard.
0: Największe hity.
4: Są po prostu niesamowici.
5: Poprawiają mi humor.
6: Uwielbiam ich.
0: Radio Yard.
1: Największe hity.

0: zapraszamy na zakupy.
1: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
15: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
0: Największe hity.
3: Radio Yard i największe hity, a już za 4 minuty na zegarach pojawi się godzina 15. O 15 też najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Do tego rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. To już za 4 minuty w wiadomościach Radia Yard.

0: minuty.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
6: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
7: 697 150 150.
6: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
1: I po reklamie. Minęła 15.
8: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
9: Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce oraz, że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
10: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
11: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
10: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
11: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
10: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
8: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
13: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
12: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
8: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
14: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew.
0: drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
8: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
14: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
8: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
3: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
15: Radio Yard i największe hity. No ciepło, dalej ciepło, miało padać i na razie jakoś nas ten deszcz tutaj chyba gdzieś tam rozpieszcza i troszeczkę omija. No na niebie może gdzieś tam te chmury widoczne, ale nie pada na razie, obym nie wykrakał. 26 stopni w Białymstoku, w Ełku aktualnie na termometrach 19 stopni, trochę chłodniej, w Bielsku Podlaskim 27. No majówka mi była dopiero, to lato już na to wychodzi. Wiatr umiarkowany na barometrach 1008 hektopaskali, biometr mamy dziś dobry i umiarkowany. W niektórych miejscach regionu może być niekorzystny, więc złe samopoczucie, rozdrażnienie, osłabienie mogą być w tych miejscach odczuwalne. Dla kierowców warunki bardzo dobre. Dziś w nocy temperatury mogą spaść do minimum 10 stopni, a na niebie tu niestety, ale będzie pochmurno, ale i tak nie ma co narzekać.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
3: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Dzieje się
17: z Radiem Yard.
15: Dzieje się z Radiem Yard, a ja zapraszam na kolejną godzinę. Zanim to jeszcze szybka informacja, Irena Waldemar Gotthard. Znacie kogoś o takich imionach? Jak tak? No to dobrze. To dobrze, bo mają imieniny i trzeba im życzenia złożyć, więc wszystkiego najlepszego ode mnie. Wy jeżeli znacie, to szybko bierzcie za telefony i dzwońcie. Dziś dzień bez makijażu w kalendarzu świąt nietypowych, więc jeżeli wychodzicie, panie, gdzieś do sklepu, to dzisiaj można się nie malować, bo raczej nie wy jedne nie będziecie. Do tego Światowy Dzień Higieny Rąk. No mimo, że bez makijażu, to ręce trzeba myć, bo bakterie i tak dalej, ale to chyba raczej logiczne. Światowy Dzień Higieny Rąk to powinien być codziennie, ale wiadomo jak to jest.

0: Największe hity.
1: Kwadrans po 15, a bielscy policjanci interweniowali ostatnio w jednym z mieszkań na terenie miasta po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny. Na miejscu przed blokiem funkcjonariusze zastali 85-letnią kobietę oraz jej drugiego syna. Z relacji seniorki wynikało, że jej 57-letni syn po spożyciu alkoholu stał się agresywny. Najpierw ją popychał i szarpał, następnie chwycił kij i uderzał nią po całym ciele. W końcu wyrzucił matkę z mieszkania, wcześniej zadzwonił jeszcze do swojego brata, prosząc, by ten zabrał kobietę. Gdy policjanci weszli do lokalu, mężczyzna był wyraźnie zaskoczony ich wizytą i twierdził, że nie zna powodu interwencji. 58-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania uszkodzenia ciała swojej matki. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakazał opuszczenie mieszkania, w którym przebywała jego matka. 16 minut po 15. Kamil Bednarek i Cisza. Ten utwór potrafi wywołać fajne wspomnienia, bo ja go pamiętam naprawdę sprzed paru dobrych lat i zobaczcie, że ta piosenka jakoś tak się nie starzeje.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka. Badanie wzroku gratis. Spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipe. Prąd nas kręci.
5: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
6: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
7: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Dzieje się z Radiem Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Na trasie z Radiem Yard, a na trasie dzieje się dużo, bo w najbliższych dniach utrudnienie, co prawda poważniejszych nie powinno być, ale w weekend za to, no w weekend będzie się na drogach działo. 13. edycja PKO Białystok Półmaraton wraz z biegami towarzyszącymi sprawi, że no będą zamknięte częściowo lub całkowicie ulice, między innymi Adama Mickiewicza 9 maja w sobotę, Świętojańska, Plac Katyński, 11 listopada Sienkiewicza, Legionowa. No, lista tych ulic jest naprawdę bardzo długa, bo do tego Plac Doktor Nauk Medycznych, Andrzeja Piotra Lusę, Elektryczna, Branickiego, Piłsudskiego, Niepodległości, Plac Niepodległości, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II. Dodatkowo w niedzielę 10 maja również Adama Mickiewicza, ulica Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Legionowa, Kaczorowskiego, Wyszyńskiego, Sosnowskiego, Kalinowskiego, Plac NZS, Marii Curie Skłodowskiej, Plac Doktora Nauk Medycznych Andrzeja Piotra Lusy, Aleja Józefa Piłsudskiego, Plac Niepodległości, ulica Włókiennicza, ulica Poleska, Jurowiecka, Sienkiewicza, Branickiego, Czesława Miłosza, Ciołkowskiego, Wiosenna, Świerkowa, Zwierzyniecka, 11 listopada, Plac Katyński, ulica Świętojańska i ulica Sienkiewicza. Na tych ulicach będą miały miejsce utrudnienia. Kiedy dokładnie, o której, gdzie? Na stronie miasta białystok.pl możecie sprawdzić, więc jeśli w najbliższy weekend zamierzacie podróżować po Białymstoku lub po prostu przejeżdżać, to miejcie to na uwadze i sprawdźcie, czy przypadkiem na trasie waszego przejazdu te utrudnienia nie będą występowały. Do tego 9 i 10 maja też będą zamknięte parkingi na trasie przejazdów. 9 maja, czyli w sobotę od 10 do 23, parkingi na ulicy Plac Jana Pawła II, na Legionowej od Kościelnej do Sienkiewicza, na Mickiewicza od Świętojańskiej do Placu Branickich. Do tego na Elektrycznej i na Branickiego od Placu Doktora Nauk Medycznych Piotra Lussy do ulicy Elektrycznej, a w niedzielę 10 maja od 6 do 14 Plac Jana Pawła II. Tam parkingi też będą niedostępne. Legionowa od Kościelnej do Skłodowskiej Curie, Konstantego Kalinowskiego, Marii Curie Skłodowskiej od Placu NZS do Legionowej, Włókiennicza Jana Klemensa Branickiego 11 listopada i Adama Mickiewicza od Świętojańskiej do Placu Branickich. Tam właśnie te wszystkie utrudnienia będą na parkingach również występowały. Po przebiegnięciu zawodników będzie przywracana dotychczasowa organizacja ruchu, ale to już będziemy wam też na bieżąco w weekend przekazywać. Także pamiętajcie, że sobota i niedziela, jeśli chodzi o ruch lokalny w Białymstoku, no to może być troszeczkę utrudniona.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
2: Sąsiad, co to za dach robisz?
3: A wziąłem trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
2: I co, długo czekałeś?
3: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
2: A rynny?
3: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
2: Serio?
3: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
2: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29. Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbud. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbud, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
4: Hanbud.
5: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles.

0: Kosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
1: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
0: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
1: Spokojnie. Lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii. 530 944 444.
2: I po reklamie.
3: Dzieje się
4: z Radiem Yard.

0: największe hity.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard i największe hity. Za 12 minut 16, a o 16 w Radio Yard kolejne najświeższe wiadomości. Co w tych wiadomościach będzie miało miejsce? No, o tym dowiecie się już za niespełna 11 minut. Przed nami jeszcze parę największych hitów, których naprawdę myślę, że one umilą wam to jazdę tym autem. Jeśli chodzi o wiadomości, to będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut i posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. O tym więcej już za 11 minut w wiadomościach Radia Yard. A teraz Małgośka od Maryli Rodowicz, czyli można przenieść się trochę, no, tam na Sylwestra na przykład, nie?

0: Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
7: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
10: Świat okularów.
11: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
10: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
11: Świat okularów, Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
10: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
11: i minus 35% na szkła.
10: Świat okularów.
12: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
1: I po reklamie. Jest 16.
13: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wardecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
0: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
14: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
0: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
14: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
0: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
15: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
0: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
15: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
0: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
13: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
16: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
13: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
17: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
18: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
19: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
13: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
20: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
13: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
22: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
23: Radio Yard i największe hity. Co dzieje się za oknami w naszym regionie? Wracamy teraz właśnie do tego. W Białymstoku aktualnie 26 stopni. Chciałem powiedzieć, że nie pada. Wyjrzałem za okno i patrzę, coś tam delikatnie chyba może pokropić, więc tak to. W Ełku aktualnie 17 stopni, w Bielsku Podlaskim 25. Pochmurno w całym regionie, wiatr umiarkowany, a na ciśnieniomierzach, na barometrach 1008 hektopaskali. Biometr umiarkowany, warunki dla kierowców znakomite, mimo tego deszczu. To i tak pamiętajcie o ostrożności. Dziś w nocy do 10 stopni minimalnie mogą spaść temperatury, ale za to jutro jeszcze odczujemy to ciepło. Odczujemy ciepło, mimo tego, że pochmurno w Białymstoku to 25 stopni na termometrach, w Ełku trochę chłodniej, bo 21 stopni, ale w Bielsku Podlaskim, no tu nawet słońce wyjdzie i 26-27 kresek na termometrach nawet zobaczymy.
21: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
22: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
2: dzieje się z Radiem Yard.
23: Dzieje się z Radiem Yard, a ja mówię dzień dobry. Dawid Tymiński, 5 minut po 16 i razem z Komodo, Send Me an Angel, wchodzimy w kolejną godzinę.

Białystok znów stanie się stolicą muzyki elektronicznej. Przed nami 17. edycja Up to Date Festival, który odbędzie się w dniach 28-30 maja. Festiwal zagra w Parku Lubomirskich i w Galerii Arsenał. A na czterech scenach pojawią się dziesiątki artystów. To wydarzenie od lat przyciąga fanów ambitnej elektroniki i nowych brzmień. Także Up to Date Festival to nie tylko muzyka, bo to też wyjątkowy klimat miasta i nieoczywiste lokalizacje. Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich to tylko jedne z nie naprawdę wielu pozycji. Szczegóły i line-up znajdzie się na naszej stronie radio.jart.pl oraz na stronie wydarzenia.

0: reklama.
1: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
11: Dzieje się
12: z Radiem Yard.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na trasie z Radiem Yard.
2: Na trasie z Radiem Yard, czyli co dzieje się na naszych lokalnych drogach. Zacznijmy aktualnie od Białegostoku, gdzie większych utrudnień na drogach być nie powinno, na Mickiewicza i na Branickiego. Tutaj ruch powinien być płynny, bez większych utrudnień. Co dalej? Dalej, jadąc Aleją Piłsudskiego, ruch jak najbardziej płynny na Mickiewicza. Jeszcze tych aut może być trochę więcej, tak samo na Poleskiej. Dojazd do ronda z Jurowiecką Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego może być delikatnie utrudniony. Poza tym w Ełku na Wojska Polskiego Mickiewicza Armii Krajowej ruch też jak najbardziej płynny i w Bielsku Podlaskim Mickiewicza, Aleja Piłsudskiego 11 listopada, 3 maja. Tu też płynnie po całym mieście powinniście przejechać bez większych utrudnień. W województwie podlaskim aktualnie też przypomnę o utrudnieniach, które jeszcze do 8 maja potrwają na drodze krajowej nr 19 w Siemiatyczach, odcinek 5-7 km, tam roboty drogowe. Do dziś, do godziny 17 jeszcze na odcinku kilometra i 600 metrów Kisielnica-Kolno na drodze krajowej nr 63 też utrudnienia były zapowiedziane. Do 30 listopada Słochy-Annopolskie, Siemiatycze, droga krajowa nr 62, tam utrudnienia na odcinku kilometra 200 metrów i ograniczenie do 50 km na godzinę. Do 30 listopada również utrudnienia na drodze krajowej nr 19 na odcinkach Czartajew-Siemiatycze, Siemiatycze-Turna-Mała i do 29 maja na drodze krajowej nr 19 również Czarna-Białostocka-Chorodnianka. Tam utrudnienia związane z prowadzoną wycinką drzew i ograniczenie do 60 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania i możliwość ręcznego kierowania ruchem tam występują. Dalej, droga krajowa nr 65 jeszcze przez 2 dni, czyli do 7 maja ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy sterowany z sygnalizacją świetlną na 3 wlotach do skrzyżowania na odcinku Białystok-Mońki na drodze krajowej nr 65. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to możliwe przelotne opady deszczu, więc na drogach ostrożnie, ale ogólnie bezpiecznie dla kierowców. Warunki poza tym są dobre, więc można liczyć na dobrą widoczność. Komfort jazdy też powinien być jak najbardziej dzisiaj na plus.
1: Na trasie z Radiem Yard.

0: mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
1: Sąsiad, co to za dach robisz?
2: A wziąłem trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
1: I co, długo czekałeś?
2: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
1: A rynny?
2: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
1: Serio?
2: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
1: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
3: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Green Plast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Green Plast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
4: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
15: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
8: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
12: I po reklamie.
16: Dzieje się z Radiem Yard.

0: Radio Jar. Największe hity.
1: Za 13 minut 17. O 17 też najświeższe wiadomości w Radiu Jarta. Teraz wiadomość prosto z naszego regionu. Łomżyńscy policjanci po raz kolejny udowadniają, że skuteczność w działaniach operacyjnych jest ich naprawdę specjalnością. Kryminalni z miejscowej komendy ustalili miejsce pobytu 40-letniego mieszkańca Łomży, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Łomży za niestosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Liczył na to, że uniknie odpowiedzialności, ukrywając się na wsi, w domu babci i swojej partnerki. Policjanci szybko zweryfikowali jego przypuszczenia. Jak gdy zapukali do drzwi, weszli do środka, 40-latek podjął jeszcze nieudaną próbę ukrycia się pod kołdrą. To jednak nie zmyliło funkcjonariuszy. No, na wiosce się ukryć to łatwo było, wiadomo, gdzieś tam dojść i znaleźć tego mężczyznę, ale już pod kołdrą, że policjanci go znaleźli, to już naprawdę musieli być uważni. Na pewno go nie było widać. No i cóż, zatrzymany kary nie uniknie. Zgodnie z wyrokiem najbliższe 6 miesięcy spędzi on teraz w zakładzie karnym.

0: Radio.
1: Największe hity.
2: Dzieje się
1: z Radiem Yard.
0: Reklama.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
4: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
6: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz: no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
7: Hanbud. Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
8: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, Twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
9: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
10: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
0: I po reklamie. Minęła 17.
11: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
12: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
11: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
13: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły,
2: obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoli, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
11: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
13: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
14: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
11: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
15: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
11: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
16: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
17: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
16: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
11: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
18: Szymon Murawski, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości sportowej z regionu. Zbliża się 13. PKO Białystok Półmaraton. Kolejna edycja tego wydarzenia zapowiada się jako jedno z najważniejszych eventów biegowych w Polsce. Od 9 do 10 maja stolica Podlasia ponownie stanie się areną sportowych emocji, przyciągając zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów. Bieg rozpocznie się przy Pałacu Branickich, a meta zlokalizowana będzie przy ratuszu na rynku Kościuszki. Trasa poprowadzi także przez tereny zielone i historyczne części miasta. W programie wydarzenia znajduje się również PKO Nocny Bieg na Piątkę, który przyciąga miłośników krótszych dystansów i dynamicznej rywalizacji. Zainteresowanie tegoroczną edycją jest rekordowe. Całość wydarzenia uzupełnią biegi towarzyszące, w tym bieg juniora oraz otwarty bieg śniadaniowy dla dzieci i mniej doświadczonych zawodników. Świetny występ UKS-u na Ref Łapy na Mazuria Judo Cup. Zawodnicy UKS-u osiągnęli znakomity wynik podczas turnieju Mazuria Judo Cup w Ełku. W rywalizacji brało udział 450 zawodników, zaś 31 klubów z Polski i Litwy, a ekipa z Łap zajęła 3. miejsce w klasyfikacji medalowej. Reprezentanci zdobyli łącznie 21 medali, w tym liczne złote, srebrne i brązowe krążki. Na najwyższym stopniu podium stanęli m.in. Julia Markowska, Miłosz Litwińczuk i Amelia Dzierżak. W zawodach startowała szeroka grupa reprezentantów klubu. Mistrz Polski w białostockim klubie Oyama Karate. Reprezentanci białostockiego klubu Oyama zdobyli 5 medali podczas Mistrzostw Polski Karate. W zawodach wzięło udział blisko 600 zawodników z 84 klubów z całego kraju. Najlepiej zaprezentował się Sebastian Koziak, który wygrał wszystkie walki i sięgnął po złoto w kategorii juniorów U16 do 65 kg. Świetny wynik osiągnęła również Karolina Samsonowicz, zdobywając srebro w kategorii U14. Na podium stanęła także debiutująca Zofia Święcka, która wywalczyła brąz. 3. miejsce zajęli również Rafał Rus i Maciej Sawoń w swoich kategoriach seniorskich. Łączny dorobek 5 medali potwierdził wysoką jakość szkolenia w białostockim klubie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
19: Radio Yard i największe hity. Aktualnie za oknami w naszym regionie, w Białymstoku, 24 stopnie, ale opady deszczu cały czas są z nami. W Ełku 20 stopni, w Bielsku Podlaskim aktualnie na termometrach 25 kresek. Przejaśnienia i zachmurzenia umiarkowane w całym regionie. Na barometrach 1008 hektopaskali biometr jest umiarkowany, a warunki dla kierowców mimo deszczu bardzo dobre. Dziś w nocy do 10 stopni Celsjusza temperatury mogą spaść minimalnie, a jutro w dzień nawet 26-27 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
20: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl. Dzieje się
1: z Radiem Jar.
19: Radio Yard i największe hity. Dawid Tymiński, dzień dobry, witam. Przed nami masa największych hitów i informacji z naszego regionu. Cześć.

Uwaga, bo kolejny przykład oszustwa, tym razem wyjątkowo perfidnego, miał miejsce w naszym regionie. Do 74-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Twierdził, że jej córka pilnie potrzebuje drogiej szczepionki ratującej życie. W tle kobieta usłyszała głos rzekomej córki, która błagała o pomoc. Przerażona seniorka przekazała oszustowi 50 tysięcy złotych. Dopiero później okazało się, że padła ofiarą manipulacji. Pamiętajcie, zawsze weryfikujcie takie informacje, kontaktujcie się bezpośrednio z bliskimi. Takie sytuacje naprawdę mogą wykorzystać nasze emocje i bardzo łatwo jest się w takich okolicznościach nabrać na oszustwa. Pamiętajcie, żeby zawsze takie informacje potwierdzać.

0: Radio Jak. Największe hity.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Świat okularów, świat okularów, świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
8: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
8: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
8: Świat okularów.
9: Świat okularów.
10: Świat okularów.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Dzieje się
0: z Radiem Jard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Co dzieje się w naszym regionie, jeśli chodzi o utrudnienia takie bardziej długotrwałe? Mianowicie droga krajowa nr 19, Siemiatycze, województwo podlaskie. Do 8 maja jeszcze tam utrudnienia na odcinku 5 km i 700 metrów. Dalej przypomnę, że do 30 listopada na drodze krajowej nr 62, Sochy Janopolskie, Siemiatycze. Tam też roboty drogowe ograniczenie do 50 km na godzinę. Do 30 listopada również Czartajew, Siemiatycze na drodze krajowej nr 19. Też tam utrudnień trzeba spodziewać się na odcinku kilometra i 400 metrów i ograniczenia do 50 km na godzinę. Do 30 listopada również Siemiatycze mała, Turna mała. Tam na drodze krajowej nr 19 również utrudnienia. I na drodze krajowej nr 19 do 29 maja Czarna Białostocka, Chorodnianka. Na tym odcinku też utrudnień należy się spodziewać. Co dalej? Przypomnę też o takich bardziej długotrwałych utrudnieniach, które mogą występować w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj zacznijmy od drogi krajowej nr 58 Olsztynek Jedwabno. Do 31 sierpnia włączony prawy pas ruchu w kierunku Jedwabna. 40 km na godzinę ograniczenie prędkości i sygnalizacja świetlna oraz ruch wahadłowy tam może występować. Do 17 maja zabezpieczenie uszkodzonej latacji na moście i zwężenie do jednego pasa ruchu na S7, węzeł Ostróda Północ, węzeł Ostróda Południe. Co dalej z utrudnień aktualnie na drogach bez poważniejszych problemów? Na Mickiewicza, Branickiego, na Poleskiej jeszcze samochodów może być trochę więcej, ale tutaj już bez poważniejszych utrudnień, bez poważniejszych zakorkowań. W Ełku na Mickiewicza, Armii Krajowej, Wojska Polskiego ruch jak najbardziej płynny i w Bielsku Podlaskim na Mickiewicza, na Aleje Piłsudskiego 3 maja, 11 listopada też przejedziecie bez większych utrudnień. Także jeżeli ruszacie sobie w miasta, to nie ma problemu, spokojnie wszędzie płynnie przejedziecie. Przypominam też o utrudnieniach związanych z 13 edycją PKO Białystok Półmaratonu, który już w najbliższy weekend 9 i 10 maja. Masa utrudnień i planowane zamknięcie częściowe lub całkowite wielu ulic. Dokładne informacje znajdziecie na stronie miasta białystok.pl. Warto wejść, jeżeli planujecie podróże właśnie po Białymstoku w najbliższy weekend, to koniecznie sprawdźcie, czy przypadkiem na waszej trasie te utrudnienia lub zamknięcia dróg nie będą występowały.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
5: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
6: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13 przez 15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 OptykInez.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
9: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
10: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
0: I po reklamie.
11: Dzieje się
12: z Radiem Yard.

0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: To by było wszystko na dziś. Ja jeszcze przypominam, że trwa głosowanie w pololiście Radio Yard. Na stronie radio.yard.pl w zakładce Pololista możecie głosować na wasze ulubione, wybrane disco-polowe hity. A ja dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i zapraszam też na kolejne spotkanie już w czwartek o 14:00. Do usłyszenia, Dawid Tymiński. Cześć, miłego dnia.
3: Chihuahua.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbox. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
3: Hanbut.
4: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
5: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
6: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
7: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii 530 944 444.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
1: I po reklamie. Jest 18.
13: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
14: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
15: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
14: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
13: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
16: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Pęcena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
13: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
17: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
13: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
19: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
18: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
19: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Eurodance Live w Radiu Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Moi drodzy, moi mili, witam serdecznie, tu wróżka Walentyna, nasz podlaski horoskop. No już ja patrzę, już zerkam, co tam dla was gwiazdy mówią. Bliźnięta, twoja gadatliwość sprawi, że nawet sołtys wyłączy telefon. Będziesz krążyć między dwoma skrajnościami. Kocham ten spokój, a tu nic się nie dzieje, jadę do Warszawy. Szczęśliwa godzina? No ta, w której sklepowa otwiera nową dostawę świeżego chleba. Rak! Twoja intuicja będzie ostrzejsza niż nóż do zabijania świniaka. Wyczujesz deszcz na 3 dni przed synoptykami z telewizji. Uczucia. Ktoś spojrzy na ciebie znacząco przez 100 dni. To może być miłość. Albo po prostu chce, żebyś mu przepuścił wiadro. To wszystko na dziś. Już jutro. Lew i panna. Pozdrawiam, wróżka Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski. Wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Świat okularów, świat okularów, świat
8: okularów. Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
7: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
8: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
7: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
8: i minus 35% na szkła.
7: Świat okularów.
8: Świat okularów.
7: Świat okularów.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii. 530 944 444.
11: I po reklamie.
5: Eurodance Live
12: w Radiu Yard.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie, kulturalnie, w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na spektakl Halka Stanisława Moniuszki. Jedno z najważniejszych dzieł polskiej opery przedstawione w nowej inscenizacji w reżyserii Michała Znanieckiego. Twórcy proponują odczytanie Halki jako uniwersalnej opowieści o miłości, wykluczeniu i społecznych mechanizmach obojętności. Historia tytułowej bohaterki, kobiety zranionej i odrzuconej, zostaje tu pokazana nie tylko jako dramat jednostki, ale także jako ponadczasowa historia obecna w różnych kulturach i epokach. Szczególnym elementem realizacji jest wprowadzenie włoskiej wersji językowej, która, jak podkreślają twórcy, nie zmienia tożsamości dzieła, lecz pozwala spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Oderwanie od narodowych przyzwyczajeń otwiera przestrzeń dla uniwersalnych emocji i relacji wpisanych w muzykę Moniuszki. Inscenizacja odchodzi od realistycznego przedstawiania świata na rzecz symbolicznej opowieści o wspólnocie i jej obojętności wobec tragedii jednostki. Ważną rolę odgrywa tu postać Halki, której historia ukazana zostaje poprzez perspektywę pamięci i doświadczenia jako głos, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Twórcy stawiają pytania o granice empatii, odpowiedzialności i o to, czy dobroć pozbawiona odwagi nie staje się formą współudziału. Spektakl zostanie zaprezentowany 15 maja, premiera włoskiej wersji językowej oraz 16 maja, premiera polskiej wersji językowej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników opery oraz wszystkich, którzy chcą odkryć klasyczne dzieło w nowej, współczesnej interpretacji.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni, wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka Dusza.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na 12. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w północno-wschodniej Polsce. W ramach festiwalu przygotowano ponad 100 wydarzeń skierowanych do odbiorców w każdym wieku. W programie znalazły się warsztaty, wykłady, pokazy, eksperymenty, zajęcia laboratoryjne, spektakle, wystawy, spotkania autorskie oraz seanse w planetarium. Szczególnym dniem będzie 12 maja. Festiwalowy Dzień Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego zaplanowano najwięcej atrakcji. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w pokazach chemicznych, podczas których zobaczą efektowne eksperymenty, takie jak chemiczny wulkan czy duch w butelce, a także odwiedzić ziołowy kącik i poznać rośliny o właściwościach leczniczych. W programie znalazły się również spotkania poświęcone tworzeniu startupów, funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz zajęcia przybliżające świat owadów żyjących w miastach, lasach i na łąkach. Festiwal porusza także ważne tematy społeczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących solidarności międzypokoleniowej, bezpieczeństwa czy systemu ubezpieczeń społecznych. Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli teatralnych oraz warsztatów kreatywnych. Wśród propozycji znalazły się także m.in. symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy czy spotkania poświęcone komunikacji w mediach społecznościowych. Finałowym akcentem wydarzenia będzie udział uczelni w rodzinnym pikniku naukowym, który odbędzie się 17 maja na stadionie Horten Arena w Białymstoku. Festiwal skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauką, kulturą i nowymi technologiami, od dzieci i młodzieży po dorosłych.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: I po reklamie.
4: Eurodance Live.
5: W radiu Yard.

0: Dance Live w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: I po reklamie. Minęła 19.
6: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
8: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
9: Ale w sumie widzę, że humory macie.
10: No, a co mam płakać?
8: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
6: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
11: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
6: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
12: Szymon Murawski, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości sportowych. Złoto i dwa brązowe medale Doilit Białystok na MPJ w Krakowie. Zawodnicy UKS Doilit Białystok wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie z trzema medalami, w tym najcenniejszym złotem drużynowym juniorek. Turniej rozegrany w hali KS Bronowianki okazał się bardzo udany dla białostockiej ekipy. Karolina Hołda i Vanessa Kulczycka zdominowały rywalizację drużynową, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta. W finale pewnie pokonały reprezentantki gospodarzy, sięgając po tytuł mistrzyń Polski. Blisko podium były także w grze pojedynczej, kończąc rywalizację w ćwierćfinale. Brązowy medal w deblu wywalczyły Hołda i Maja Łakoma, docierając do półfinału. Kolejne podium dołożyła Kulczycka w mikście, gdzie wraz z Mateuszem Gawlasem zdobyła srebro. Cały występ potwierdził bardzo wysoką formę zawodników do elit przed kolejnymi startami. Podlaskie ekipy niepokonane w 29. kolejce trzeciej ligi. Jagiellonia 2 Białystok w minionej serii spotkań zremisowała 3-3 z faworyzowanym wiceliderem Wartą Sieradz. Bardzo wyrównany i emocjonujący pojedynek trzymał w napięciu do końca, jednak ostatecznie skończyło się na podziale punktów. KS Wasilków wraca do gry i mimo dużej straty do bezpiecznej strefy nie ma zamiaru składać broni. Po fatalnej serii bez wygranych Beniaminek zdobywa kolejny komplet punktów, tym razem ogrywając 3-0 Ząbkowie Ząbki. Igry Suwałki z kolei mierzyły się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. A spotkanie to przebiegło bez większej historii. Suwałczanie od początku do końca kontrolowali grę i ostatecznie wygrali 3-1. Nieoczekiwanie komplet punktów zdobył również ŁKS Łomża, który pokonał lidera Legię 2 Warszawę aż 3-0, doskakując na punkt do strefy barażowej. Pozostałe podlaskie ekipy również mają co świętować. KS Wasilków zniwelował stratę do strefy gwarantującej utrzymanie. Jagiellonia 2 Białystok awansowała na 8 miejsce, a Wigry umocniły się na 4 lokacie. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok w ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na 4 kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Białostoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miednie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasie wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich 4 meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym z Krakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. międzynarodowe wiosenne biegi uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy szkole podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Dęka z Jasionówki.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-białystok.pl.
3: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-białystok.pl.
3: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Eurodance Live w Radiu Yard.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dzisiaj porozmawiamy o technice jazdy, a mianowicie o technice jazdy na luzie. Oczywiście dotyczy to starszych pojazdów, które posiadają manualną skrzynię biegów. Niemniej jednak trochę tych samochodów jeszcze jeździ. No i warto przypomnieć właścicielom tych pojazdów, że jazda na luzie wcale nie jest ekonomiczna, bo silnik musi pracować co najmniej na niskich obrotach, tak żeby można było wrzucić bieg i przejechać dalej, żeby on nam nie zgasł, a to sprawia, że spalamy paliwo i to w bogatej mieszance, więc nie jest to ekonomiczne, a dlatego nie jest, że jeżeli jedziemy na biegu i hamujemy silnikiem, to komputer nam odcina paliwo zupełnie, do zera, nie spalamy nic, tak? Zwalniamy silnikiem, mamy kontrolę do tego nad pojazdem, czyli możemy w każdej chwili dodać biegu i na przykład dodać gazu i zjechać na przykład ze skrzyżowania, czy też z przejazdu dla pociągów, i także tutaj jest wiele plusów. Do tego oszczędzamy hamulce. Jeżeli hamujemy silnikiem, to nie zużywamy tak hamulców, dbamy i o nasz portfel, i dbamy też o ekologię, bo nie wytwarzamy tak dużo pyłów i nieczystości z hamulców. Także tutaj zachęcałbym do korzystania z tego hamowania silnikiem i jak najrzadziej używać tego luzu, bo mówię, wtedy spalamy więcej paliwa i nie mamy kontroli nad samochodem.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Eurodance Live w Radiu Yard.

0: Prosty przepis. Zaprasza Anita Oksentowicz.
1: Dziś w kuchni kopytka z kurczakiem i kurkami w sosie śmietanowym. Pyszne danie jednogarnkowe. Wyobraźcie sobie miękkie kopytka zanurzone w kremowym, aromatycznym sosie, a do tego soczysty filet z kurczaka i sezonowe kurki. Prostota, która smakuje wyjątkowo. Do przygotowania będziemy potrzebowali podstawowych składników. 450 g kopytek mrożonych, można też użyć świeżo robionych, domowych, jeden mniejszy filet z kurczaka, 200 g kurek, jedna mniejsza cebula, dwa ząbki czosnku, 330 ml śmietany 30%, dwie łyżki śmietany 18%, natka pietruszki, tłuszcz do smażenia i przyprawy, sól i pieprz świeżo zmielony. Najpierw na rozgrzanym tłuszczu podsmażamy cebulę, posiekaną w drobną kostkę. Dodajemy czosnek pokrojony w cienkie plasterki. Gdy cebula zacznie delikatnie zmieniać kolor, dorzucamy mięso pokrojone w mniejszą kostkę. Smażymy do momentu, aż się mięso zetnie i lekko zrumieni. Dorzucamy oczyszczone i pokrojone kurki, które szybko oddadzą swój aromat. Chwilkę smażymy. Następnie wlewamy dwa rodzaje śmietany i dokładnie mieszamy. Na koniec do sosu trafiają kopytka, które gotują się pod przykryciem, chłonąc wszystkie smaki. Gdy kluski są miękkie, po około 15 minutach dodajemy pietruszkę i doprawiamy całość do smaku. A jak do tego dania zrobić kopytka? Na Podlasiu kopytka robi się prosto i swojsko, z dobrych ziemniaków, mąki i jajka. Sekret tkwi w proporcjach i odpowiedniej konsystencji ciasta. Kopytka mają być delikatne, sprężyste i dobrze smakować. Przechodzimy do składników. Niezbędny będzie 1 kg ziemniaków, około 1 szklanka mąki pszennej, 1 jajko i sól. Obrane ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie. Ważne, żeby były dobrze odparowane po ugotowaniu. Jeszcze ciepłe przeciskamy przez praskę albo dokładnie tłuczemy na gładkie puree. Masę ziemniaczaną dzielimy w misce na 4 części. Jedną ćwiartkę wyjmujemy, a w jej miejsce wsypujemy mąkę. Wyjętą część dokładamy z powrotem. To stary podlaski sposób na zachowanie właściwych proporcji. Dodajemy jajko i szczyptę soli. Zagniatamy szybko, aż powstanie miękkie, ale nie lejące ciasto. Z ciasta formujemy wałeczki, lekko spłaszczamy i kroimy ukośnie w charakterystyczne kopytka. Wrzucamy na wrzącą osoloną wodę. Gdy wypłyną na powierzchnię, gotujemy jeszcze minutę, dwie i wyławiamy łyżką cydzakową. Jak podaje się kopytka na Podlasiu? Najczęściej z okrasą z masła i podsmażonej cebulki, ze skwarkami, jako dodatek do gulaszu, odsmażone na złoto następnego dnia, albo tak jak w dzisiejszym przepisie, w nowej, sezonowej odsłonie. Robiąc to danie, użyłam kopytek mrożonych i to był kulinarny eksperyment, czy mrożone kopytka ugotują się w śmietanie. Tak, ugotują i to w momencie. Dania jednogarnkowe bardzo lubię, bo robi się je zwykle dość szybko i można zaoszczędzić na furze brudnych naczyń. Dzisiejsze kopytka z kurczakiem i kurkami w sosie śmietanowym to ciekawa propozycja do zrobienia właśnie w sezonie kurkowym. Życzę smacznego i do usłyszenia przy kolejnych kulinarnych inspiracjach.
0: Prosty przepis w Radiu Yard. Zaprasza autorka bloga o podlaskich smakach Anita Oksentowicz.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: I po reklamie.
3: Eurodance Live w radiu.

scene.

0: Eurodance live w Radiu Yard.
1: Jest 20.
2: 11 milionów złotych na OZE w regionie, laboratorium wad mowy i wymowy oraz inwestycje w łabskim szpitalu. Szymon Murawski, zapraszam. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej, w szpitalach, szkołach oraz przedsiębiorstwach. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu, który otrzyma także pełne wyposażenie i zaplecze gastronomiczne, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
4: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych. Ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, zielonym dachem, także w środku będzie fikoland zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
2: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazerko. Budowane przedszkole ma być jednym z bardziej nowoczesnych w naszym regionie. Z kolei łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Laboratorium wad mowy i wymowy. W Białymstoku uruchomiono specjalne laboratorium imienia doktora Antoniego Balejki, które będzie wspierać logopedów pracujących z dziećmi. Placówka działa w Białostockim Centrum Edukacji i ma służyć jako miejsce konsultacji najtrudniejszych przypadków. Logopedzi z miejskich przedszkoli nadal prowadzą badania przesiewowe, a w razie potrzeby kierują dzieci do poradni specjalistycznych. Nowe laboratorium ma jednak umożliwić dokładniejszą diagnozę i wymianę doświadczeń między specjalistami. Patron placówki, Antoni Balejko, to uznany autorytet w dziedzinie logopedii i autor licznych publikacji. Podczas otwarcia zaprezentowano jego dorobek naukowy oraz podkreślono znaczenie wczesnej nauki poprawnej mowy. Inicjatywa wpisuje się w obecne działania miasta na rzecz wsparcia rozwoju dzieci i podnoszenia jakości edukacji. Inwestycje w szpitalu w Łapach. Szpital powiatowy realizuje kolejne inwestycje mające poprawić jakość usług medycznych. Trwa obecnie przebudowa oddziału ginekologicznego, który powstanie na ostatnim piętrze budynku. Placówka pozyskała także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dzięki funduszom unijnym. Nowe urządzenia umożliwią skuteczniejszą terapię pacjentów z różnymi schorzeniami. Dodatkowo podpisano umowę na instalację fotowoltaiki i magazynów energii. Inwestycja ma ograniczyć koszty energii i zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala. Całkowita wartość projektu przekracza 800 tysięcy złotych. Sukces młodych muzyków z Bielska Podlaskiego. Zespół Subdominanta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bielsku Podlaskim odniósł sukces podczas ogólnopolskiego festiwalu w Kaliszu. Młodzi artyści zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu Aranżacja Fest 2026, prezentując wysoki poziom artystyczny. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z całej Polski, w tym doświadczeni wykonawcy sceniczni. Uczniowie zaprezentowali autorski utwór oraz własną aranżację znanej piosenki. Jury doceniło ich potencjał oraz różnorodność instrumentalną składu. Udział w festiwalu był dla młodych muzyków okazją do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności. W trakcie pobytu uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Zatrzymanie podejrzanego o przestępstwa wobec małoletniej. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec 10-letniej dziewczynki. Sprawa dotyczyła kontaktów nawiązywanych przez internet oraz przesyłania treści pornograficznych. W działania zaangażowane było także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny zawierający materiały dowodowe. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Próba wręczenia łapówki policjantowi. Mężczyzna próbował wręczyć policjantowi 10 tysięcy złotych łapówki, by uniknąć kary. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej, gdy okazało się, że jest poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali zarówno kierowcę, jak i pasażera. Jeden z nich miał do odbycia karę więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Propozycja korupcyjna zakończyła się kolejnym zarzutem. Mężczyzna trafił do aresztu i grozi mu do 10 lat więzienia. Jubileusz grupy Aktywni 50+. W Wasilkowie odbyły się obchody dziesięciolecia grupy Aktywni 50+, a inicjatywa skupia osoby starsze angażujące się w życie społeczne i kulturalne. Podczas uroczystości zaprezentowano dotychczasowe działania grupy, w tym warsztaty i wyjazdy integracyjne. Nie zabrakło także występów artystycznych przygotowanych przez uczestniczki. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych. Wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania za działalność społeczną. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz planowania kolejnych inicjatyw. Grupa od lat aktywnie wpływa na integrację mieszkańców.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu.
7: Czuję ten dar.
6: Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
5: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicia. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahoma broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 km.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
11: Dobry wieczór
0: w Radiu Jard.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór w Radiu Yard.

0: twarze regionu w Radiu Yard.
1: Futbol amerykański w Polsce wciąż uchodzi za sport niszowy, ale są miejsca, gdzie ma swoją wierną i zaangażowaną społeczność. Jednym z tych miejsc jest Białystok, gdzie od lat działa drużyna Lowlanders Białystok. W cyklu Twarze Regionu dzisiaj rozmawiamy z prezesem Piotrem Morko. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Futbol amerykański to w Polsce wciąż sport mniej oczywisty. Jak zaczęła się Pana przygoda z tą dyscypliną?
2: To był przypadek, można powiedzieć, bo wróciłem ze studiów z Krakowa do Białegostoku, gdzieś widziałem, że drużyna trenuje. Gdzieś miałem kiedyś jakieś doświadczenie w grze w piłkę nożną. Pomyślałem, że może spróbuję, będę kopaczem. Aczkolwiek pogoda zweryfikowała mój pierwszy trening. Tam było chyba minus 20 stopni, więc zaproszono mnie do grupy skrzydłowych. Ale powiem szczerze, no startowanie w nowej dyscyplinie w wieku 30 lat nie jest to najlepszy pomysł, bo to jednak jest dość wymagający sport. Nie tylko jeśli chodzi o samą fizyczność i umiejętności, ale tylko, a jeszcze tak naprawdę o, tak kolokwialnie powiem, ogarnięcie tego całego playbooka, zasad i tak dalej. I w pierwszym sezonie udało mi się zadebiutować w drużynie, w dwóch meczach bodajże. W kolejnym tylko trenowałem, więc często powtarzam, że nie byłem zawodnikiem, a uczęszczałem na treningi. I w 17 roku również dołączyłem do zarządu drużyny. Najpierw jako członek, potem wiceprezes, a na koniec w październiku drużyna wybrała mnie prezesem, więc trzeba było rozdzielić funkcję zawodniczą z obowiązkami, że tak powiem, działacza sportowego. I na tym karierę swoją skończyłem zawodniczą, więc siłą rzeczy od tamtej pory, już ponad prawie 10 lat, staram się, jak mogę, prowadzić drużynę i zarządzać nią.
1: Czy pamięta Pan ten moment, w którym pojawiła się myśl, że to jest coś, w co naprawdę chce się Pan zaangażować?
2: Nie pamiętam dokładnie tego momentu, ale od początku, jak byłem w drużynie w 16 roku, to tak naprawdę cała... Nie znałem dyscypliny od środka, tego od kuchni, więc na pewno cała ta otoczka zawodników, masa różnych charakterów, jakiś taki jeden wspólny cel. Nie było tam pieniędzy, żeby zawodnikom płacić. W sumie dalej też nie płacimy zawodnikom. Robią to jako własne hobby, pasja. Pokazało mi, że kurczę, no, fajna grupa ludzi, fajna społeczność, ciekawe widowisko, oddani fani. Nie ma tutaj jakiegoś blichtru przepychu, po prostu jest tak normalnie. I mi się wydaje, że to też jest taka, chyba była chęć przynależności do grupy i tworzenia czegoś, a im dalej w las, im zaczęły się tworzyć większe rzeczy, nawiązanie nowych relacji, czy umów sponsorskich, partnerskich i tego, jak za tym wszystkim poszły sukcesy sportowe, to gdzieś spowodowało, że no ciężko z tego się wymiksować, gdzie tworzysz coś dla ludzi, dajesz szansę gry dla młodych zawodników i to tak naprawdę nie pozwala za bardzo od tego odejść. No z drugiej strony nie ma na horyzoncie kandydatów, którzy chcieliby przejąć rolę zarządzającego drużyną.
1: Dziś Lowlanders to rozpoznawalna marka sportowa. Co Pana zdaniem zdecydowało o tym, że ten projekt nie tylko przetrwał, ale cały czas się rozwija?
2: Konsekwencja. Myślę, że konsekwencja moja, Tomka Zubryckiego, wszystkich, którzy nam pomagali, czy to w zarządzie, czy też samych zawodników, jasno określony plan. Na pewno mieliśmy, tak trochę może skoczę z tematu na temat, ale masę różnych wydarzeń, które niekoniecznie były nam na rękę, jakichś takich złych sytuacji, ale bo też się uczyliśmy, no. Nie oszukujmy się, no jakby ja, Tomek Zubrycki, nie mieliśmy żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o zarządzanie drużyną. Dużo rzeczy się robiło intuicyjnie i tak jakbyśmy chcieli robić to po swojemu. I nasze charaktery tak naprawdę doprowadziły nas do tego, że mamy jasno określony cel, potrafimy czasami postawić na swoim, ale z drugiej strony również słuchamy zawodników. No, mając 60 zawodników w kadrze, gdybyśmy każdego mieli słuchać osobno, to niestety, no, pewien trener, który u nas pracował w 16 roku, 17, John Harper, kiedyś powiedział, że no, w futbolu nie ma demokracji. I to niestety się sprawdza, że trzeba jednak silną ręką to prowadzić. Do tego dochodzą różne inwestycje, pozyskiwanie partnerów, sponsorów. I tak na dobrą sprawę to chyba nasza ciężka praca, zaangażowanie, ale też wizja tego, jak chcemy, żeby to było prowadzone, spowodowała, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale jak wspomniałem na początku, no nie obeszło się bez błędnych decyzji, bez pomyłek i tak dalej. No ale to też na tym polega życie, prawda, że podejmujemy czasami złe decyzje i na błędach się uczymy.
1: Mówi pan często, że to, co robicie, to robicie z pasji. Co to znaczy w praktyce, kiedy nie ma tak profesjonalnych kontraktów, jak w przypadku na przykład Jagiellonii Białystok?
2: To potem taki przykład często ostatnio podaję, jak ludzie mnie pytają, dlaczego ja to robię i dlaczego robię to za darmo. I to podejrzewam przekłada się też na innych członków zespołu, czy to zawodników, czy to innych członków zarządu. No, to jak ktoś ma ogródki działkowe, tak, też robi to z pasji, inwestuje w to wszystko swój czas, czy ktoś jeździ na ryby i tak dalej, więc może porównanie nie jest adekwatne, ale mi to gdzieś obrazuje tą sytuację, że stworzyliśmy pewien produkt, dajemy szansę szczególnie tutaj wychowankom białostoczanom, no, 90% składu to jest ponad 90% osób białostoczanie. Jeżeli widzę na przestrzeni tam, nie wiem, 10-8 lat chłopaków, którzy zaczęli mając 15-16, dzisiaj do mnie piszą: prezesie, zostałem inżynierem, obroniłem pracę licencjacką, czy cokolwiek. Widzisz ten progres, jak to wszystko, do czego to wszystko doprowadziło, jakie relacje ci zawodnicy ze sobą nawiązują, jak wyrastają na odpowiedzialnych mężczyzn, więc oprócz tego sportowego aspektu, wydaje mi się, że jest jeszcze tutaj aspekt taki wychowawczy i pokazywania dobrych wzorców na przyszłość dla młodzieży, czy dla młodych chłopaków. I to mi się wydaje, tak powoduje, że ta pasja nie gaśnie, że jest wizja tego, że można to robić jeszcze lepiej. Mamy tutaj też powołania do kadry juniorskiej, 8 zawodników, tak? Pierwszy raz w historii zawodnik dostał też ofertę do gry w Stanach Zjednoczonych w szkole średniej. Kolejny zaraz ogłosimy, dostanie ofertę do gry w koledżu. Więc jakby to są takie małe sukcesy, bym powiedział niewymierne, bo nie można tego przełożyć na pieniądze, pokazują, że tworzymy dla ludzi, stwarzamy dla ludzi, dla młodych ludzi szansę rozwoju i pokazujemy też, to często z rozmów z rodzicami wynika, że są nam wdzięczni za to, jak poprowadziliśmy ich dzieciaki, gdzie są teraz, jaka to była duża lekcja wychowania.
1: Czy futbol amerykański czegoś szczególnego uczy, czego nie daje na przykład bardziej popularny sport?
2: Nie chcę się odnosić do innych sportów, ale myślę, że organizacja, tolerancja, odpowiedzialność, zaangażowanie i tak naprawdę to, że nie jest to sport indywidualności, to jest tak naprawdę sport, który zależy od każdego z osobna. To jest tak, jakbyśmy mieli rozsypane wielkie puzzle. Każdy ten mały puzelek jest bardzo istotny w tym wszystkim, żeby ta układanka wyszła. Jak kogoś nie ma na treningu, to ktoś inny cierpi, więc jakby my uczymy tego, że w tym sporcie tylko i wyłącznie jako grupa ludzi jesteśmy w stanie zajść daleko. Dlatego też nawiązaliśmy relację z takim trenerem mentalnym, który też powinien spoić tą drużynę. Na pewno mamy handicap taki, że jesteśmy stąd wszyscy, z tego regionu, więc to jest nam łatwiej się komunikować, znamy się i tak dalej, nie są to ludzie przyjezdni, ale w tym wszystkim, oprócz tej chemii w zespole, mimo zmiany pokoleń, bo mamy i 18-latków, i 35-latków, tak naprawdę ta jedność, brak podziału w szatni, nikt nie jest na siebie zły, bo nie wiem, jeden zarabia więcej, drugi zarabia mniej, wszyscy są na tym samym poziomie. I też tak samo to traktujemy. Jest hierarchia, jest prezes, jest grupa trenerów, są zawodnicy i mi się wydaje, że no, gdyby było niefajnie, to byśmy w grupie nie mieli 60 osób, tak? A mimo wszystko przychodzą. Oczywiście są też i problemy, tak? Problemy takiej natury ludzkiej, bo to wiadomo, w szkole klasówka, bo to nie wiem, ktoś ma jakiś problem, inne priorytety, no ale staramy się te priorytety pod jeden wspólny mianownik wrzucać, żeby każdy czuł się potrzebny i żeby każdy widział, że jest sens bycia członkiem tej drużyny.
1: Dlaczego pana zdaniem właśnie Białystok okazał się dobrym miejscem dla rozwoju tej dyscypliny?
2: Tu na pewno duży wkład mieli poprzednicy, którzy zarządzali drużyną przede mną. To na pewno też te wydeptane ścieżki do różnych podmiotów, czy też nawet do Urzędu Miasta. I tu właśnie przejdę teraz płynnie do tego, do partnerów, których mamy. Zaufanie, czy to pana Rudnickiego, pana Truskolowskiego, w ogóle całego Urzędu Miasta, następnie Urzędu Marszałkowskiego również, czy to był pan Kosicki, czy teraz jest Łukasz Prokorym, powoduje, że ci ludzie wiedzą i widzą, że my to robimy dobrze, że te pieniądze, które nam, nie powiem, że dają, ale które otrzymujemy w dotacjach, czy w różnego rodzaju grantach, są inwestowane w dobry sposób. Nie jest to projekt jednoroczny, a jest to jakaś długofalowa wizja rozwoju. I tak naprawdę to nam tak naprawdę pokazuje, że jeżeli my, zawsze tak się śmieję, mówię, że my dowozimy wynik, my dowozimy fajny projekt, a oni dowożą nam wsparcie, którego potrzebujemy. Tak samo jest z innymi partnerami, więc może to też zależy od tego, kto tą drużyną zarządza. Powiem nieskromnie, ale mi się wydaje, że też to, co wspomniałem na początku, ten mój charakter, czy też to, że zwyczajnie jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy próbują to rozwijać. Jakby nie chodzimy, nie płaczemy, że nam ciężko, czy nam źle. Bierzemy życie, jakim jest, ale tak naprawdę sami wkładamy w to dużo pracy. I ta praca mi się wydaje, że też jest doceniona, że widać, że ten projekt istnieje, że są tego efekty. No, po przestrzeni 8 lat 6 razy graliśmy w finale o złoto, 3 razy nam się udało, młodzież też zdobyła złoto, więc od 2015 roku nigdy nie byliśmy niżej niż w top 4 drużyn w Polsce. Więc jesteśmy stabilną organizacją, że tak powiem, i chyba od tego zależy sukces, ale przede wszystkim, to tak już zepnę do klamrą, najważniejsi są ludzie. No, gdyby nie to, że ci chłopacy, mężczyźni, chłopcy, którzy u nas trenują, nie wierzyli w nas, to co my robimy, to by tego nie było. A tak naprawdę całe stado podąża za liderami i to jest chyba ten sukces.
1: Czy czuje pan, że klub jest dziś ważną częścią lokalnej białostockiej społeczności?
2: Tak. To myślę, że to jest, ma być dwudziestolecie, znaczy w tym roku dwudziestolecie klubu i mogę śmiało powiedzieć, że patrząc to, jak się rozwija ta drużyna, nie powiem już o dyscyplinie, ale jak drużyna, tworzymy nowe sekcje dla najmłodszych od 7 roku życia, czyli ta społeczność się rozrasta. Widzimy, jak reagują ludzie, jak więcej kibiców przychodzi na mecze, więcej dzieciaków widzimy gdzieś na ulicach w koszulkach Lowlanders, więc mówię, nie od razu Rzym zbudowano, wiadomo, nie możemy tutaj konkurować z Jagiellonią, ale też często powtarzam, że każda dyscyplina sportu, czy to baseball, czy to hokej, cokolwiek, ma prawo bytu w tej społeczności w Białymstoku i to jest właśnie cudowne, że dajemy szansę wszystkim na oglądanie tego, co chcą, a ja mogę być tylko wdzięczny za to, że zbudowaliśmy przez te lata szeroką grupę kibiców, którzy nawet na mecze wyjazdowe za nami jeżdżą, którzy są rodzicami naszych byłych zawodników, a wciąż na mecze przychodzą i to też jest takie, dla mnie to jest taki trochę ten payback, taki który cashback bym to nazwał, że jak przychodzisz na pierwszy mecz sezonu, jest 400-500 kibiców, to mówisz, kurczę, to chyba dobrze to robimy. I chyba ludzie lubią nas oglądać i nas wspierają. Zresztą to widać po social mediach, jakie czasami są komentarze, czy na powodzenia, czy gdzieś ogólnie na ulicy się mijamy. I mogę powiedzieć, że na pewno ta nasza konsekwencja doprowadziła do tego, że czujemy się bardzo ważni w województwie, w tym w mieście Białystok.
1: Na koniec zapytam, czego życzyłby pan sobie i całej drużynie na kolejne lata budowania tej futbolowej historii w naszym regionie?
2: Zdrowia i cierpliwości. No, zdrowie tutaj potrzebne jest dla zawodników szczególnie. Dla mnie zresztą też czasami sytuacje stresujące są, że człowiek czasami nocy nie dośpi. A cierpliwości, bo czasami chcemy za szybko pewne rzeczy zrobić i mam tak w ostatnich tygodniach, że potrzebuję się zatrzymać i powiedzieć, kurczę, zobacz, gdzie byłeś 10 lat temu, gdzie byłeś 5 lat temu i jak to wygląda teraz. Także nie jest tak źle, rób dalej swoje, nie przejmuj się tym, co ci teraz nie wychodzi, bo z roku na rok robimy jakiś progres, więc to trzeba doceniać, że gdzie byliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy teraz i tak samo patrzeć w przyszłość, co będzie za 5-10 lat. A życzę sobie tego, żebyśmy spotkali się tutaj za lat 10 i rozmawiali na 30-lecie.
1: Dziś naszym gościem był Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok, drużyny, która udowadnia, że pasja, zaangażowanie i lokalna energia potrafią budować coś naprawdę wyjątkowego w Białymstoku. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był program Twarze Regionu w Radiu Yard. Radio Yard.
3: Piękne i sympatyczne głosy, jakie uśmiechy.
4: Super muzyka, ekstra kawałki.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Mamy 21.
2: Obchody święta Konstytucji w regionie, otwarta obwodnica w Kolnie i opóźnienia w budowie nowego żłobka i fontanny w Białymstoku. Szymon Murawski, zapraszam. Obchody święta Konstytucji 3 maja w regionie. Mieszkańcy Podlasia uroczyście obchodzili święto narodowe 3 maja. W wielu miastach odbyły się msze, przemarsze oraz oficjalne uroczystości. W Białymstoku główne wydarzenia miały miejsce na rynku Kościuszki, gdzie odbyła się defilada i apel pamięci. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz, służby mundurowe oraz mieszkańcy. Podobne uroczystości zorganizowano m.in. w Suwałkach, Łomży i Grajewie. Wystąpienia podkreślały znaczenie jedności, patriotyzmu i odpowiedzialności za przyszłość kraju. Nie zabrakło także wydarzeń kulturalnych i sportowych. Rocznica była też okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad historią Polski. Otwarcie obwodnicy Kolna. Uroczyście otwarto obwodnicę Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych i trwała ponad 2,5 roku. Nowa trasa ma długość 5,5 km i poprawia komunikację w regionie. Projekt został dofinansowany m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Obwodnica ma odciążyć ruch w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo. Władze także podkreślają znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu. To kolejny krok w stronę modernizacji infrastruktury drogowej na Podlasiu. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia w budowach. Miasto Białystok odstąpiło od 2 umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Plant oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowanie przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
3: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji 2 inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to związana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
2: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miasta. Z kolei ważną informacją jest to, że rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. Zatrzymanie z nielegalnym tytoniem. Policjanci zatrzymali mężczyznę przewożącego blisko 80 kg krajenki tytoniowej bez akcyzy. Do zdarzenia doszło w Łomży podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli także około 4000 zł. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 130 tysięcy. 60-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Sprawą zajęła się prokuratura. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Wyszła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii, a konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano z kolei na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Awans generalski w 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca 18. Dywizji, generał Dariusz Lewandowski, otrzymał awans na stopień generała dywizji. Nominację wręczył prezydent Karol Nawrocki. Lewandowski od ponad 30 lat związany jest z wojskiem i wojskami pancernymi. W swojej karierze pełnił liczne funkcje dowódcze, od 2026 kieruje 18. Dywizją. Awans stanowi wyróżnienie zarówno dla niego, jak i dla całej formacji nazywanej Żelazną Dywizją. Jednostka obecnie uczestniczy w operacji Bezpieczne Podlasie. Żołnierze obecnie wspierają Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Rozwój Galerii Białostockiego Sportu. Galeria stale powiększa swoje zbiory, które liczą już ponad 3,5 tysiąca eksponatów. Projekt realizowany jest przez Muzeum Wojska w Białymstoku, a celem całej inicjatywy jest dokumentowanie osiągnięć lokalnych sportowców i klubów. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajdują się już m.in. medale, sprzęt sportowy, a także pamiątki kibicowskie. Otwarcie galerii planowane jest na 2027 rok na terenie Stadionu Miejskiego. Ekspozycja zostanie podzielona na kilka stref tematycznych. Przewidziano także przestrzeń edukacyjną i multimedialną. Przed nami kolejne wydanie wiadomości sportowych. KS Bas bez brązowego medalu. Siatkarki ze stolicy Podlasia rozegrały decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi w sezonie 2025-2026, mierząc się z zespołem Enea KS Piła. Spotkanie, które odbyło się w hali zespołu szkół rolniczych, od początku było niezwykle wyrównane i pełne emocji. Rozprowadzenie obejmowały przyjezdne, a chwilę później inicjatywę przejmowały gospodynie, co trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Po czterech setach na tablicy wyników widniał remis 2-2, a szczególnie zacięta była czwarta partia, zakończona wynikiem 30-32. O losach brązowego medalu musiał więc zadecydować tiebreak. W nim minimalnie lepsze okazały się siatkarki z Piły, które wygrały całe spotkanie 3-2 i sięgnęły po miejsce na najniższym stopniu podium. Zawodniczki z Białegostoku, mimo ambitnej postawy i walki do końca, zakończyły sezon ostatecznie na czwartym miejscu, co i tak pozostaje ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu. Dwa medale dla KS Randori Choroszcz na Mistrzostwach Polski. Zawodniczki KS Randori odniosły duży sukces podczas Mistrzostw Polski Karate Kontaktowego w Opolu. W rywalizacji z udziałem ponad 600 zawodników udowodniły przynależność do krajowej czołówki. Juliana Rudnicka zdobyła brązowy medal w kategorii U16 do 45 kg po serii wymagających walk. Z kolei Laura Siemieniuk dotarła aż do finału kategorii U14 do 55 kg, zdobywając srebro. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy i dużo odporność psychiczną. Sukcesy są efektem systematycznej pracy pod okiem trenera Dawida Kiszyńskiego. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po dwóch sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym dwumeczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym dwumeczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Bieg Wilka w Grajewie. Już 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka. Zawody rozegrane zostaną na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie znajdować się będzie start i meta. W programie przewidziano rywalizacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji są biegi na 5 i 10 km, a także marsz Nordic Walking oraz bieg integracyjny. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem trasy i organizacją wydarzenia.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
5: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: W nocy na zachodzie i północy, a miejscami też w centrum, ma padać deszcz. Niewykluczone też burze na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na południu może z kolei mocno wiać. Na termometrach 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie i nawet 16 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
7: Dobry wieczór
0: w Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Kocham to nie tylko słowo, kochać to ze sobą być.

0: Rozmowa w Radiu Yard.
1: Gościem Radia Yard jest dziś Artur Kosicki, były marszałek województwa podlaskiego, obecnie radny sejmiku województwa podlaskiego, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Witam gorąco.
2: Witam panie redaktorze i witam wszystkich słuchaczy Radia Yard.
1: Jako Prawo i Sprawiedliwość właśnie wyrażacie sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Na czym ten sprzeciw polega?
2: Panie redaktorze, wyrażamy już po raz drugi z tego powodu, że pierwszy taki wniosek z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wpłynął w czerwcu 2025 roku. Wtedy po części udało się przekonać radnych sejmikowych, chociaż stanowisko, które zostało podjęte, nie do końca było po naszej myśli. Nie dotyczyło wszystkich tych istotnych rzeczy, które podnosiliśmy. No ale zdarzyła się rzecz karygodna. Pierwszy raz w historii sejmik teraz na ostatniej sesji sejmiku województwa podlaskiego cofał swoje stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego i dlatego po wielu różnego rodzaju apelach takich środowisk jak choćby NSZZ Solidarność, czy Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, czy też zwykłych przedsiębiorców, ale i różnego rodzaju organizacji społecznych, złożyliśmy jeszcze raz projekt z tego powodu, że uważamy, że kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest rzeczą nadrzędną i my tutaj nie możemy dać się szantażować obecnemu rządowi, że w ramach za takie czy inne dofinansowanie będziemy kupczyli bezpieczeństwem naszych mieszkańców.
1: A skoro o rządzie pan wspomniał, wyrażacie także sprzeciw wobec działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: Tak, panie redaktorze, to akurat dotyczy branży drzewnej i leśników. Z takim wnioskiem już jakiś czas temu na proteście bodajże w grudniu albo styczniu zwrócili się do mnie przedstawiciele zarówno branży drzewnej, szeroko pojętej branży drzewnej, jak i też środowisko leśników. Myśmy postawili projekt takiego stanowiska. Uzbierali już prawie 8 tysięcy podpisów pod projektem stanowiska, tak żeby uznać oczywiście obecną panią minister Henning-Kloskę i jej zastępcę odpowiedzialnego za te działania, pana Mikołaja Dorożały, za persona non grata w naszym regionie. Uważamy, że te osoby swoimi decyzjami podjętymi w resorcie, ale i też za pośrednictwem organów podległych naprawdę dopuściły się karygodnych zaniedbań, jeśli chodzi o branżę drzewną. De facto ta branża już bankrutuje, a była jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o nasz region. Już są pierwsze zwolnienia. Mamy też zapuszczone, tak to można kolokwialnie określić, i zaniedbane lasy, bo to jest też środowisko leśników. No i wyszliśmy naprzeciw tym wnioskom, tym oczekiwaniom i taki projekt w styczniu przygotowaliśmy razem z ekspertami i skierowaliśmy do tego, żeby mogli mieszkańcy naszego województwa się pod nim podpisywać. Tak jak powiedziałem, 8 tysięcy podpisów. Mam nadzieję, że uzyska wniosek akceptację.
1: Zarząd województwa podlaskiego niedawno świętował swoje dwulecie. Przy tej okazji była okazja właśnie do podsumowań. Pan jakby podsumował te dwa lata?
2: To są zmarnowane dwa lata dla naszego regionu z bardzo prostej przyczyny. Panie redaktorze, za naszych czasów udało się pozyskać 1,5 miliarda złotych na budowę dróg. Ten zarząd w przeciągu 2 lat nie pozyskał złotówki na kwestie infrastruktury drogowej. Myśmy pozyskali prawie 100 milionów złotych na same zabytki, czy to ze środków europejskich, czy to ze środków budżetu państwa. Ten zarząd województwa nie pozyskał żadnych środków. To jest wszystko tylko i wyłącznie, chociaż nie wszystko, bo mieliśmy bardziej ambitne plany, jak kończyliśmy naszą kadencję na tą obecną. No ale tak się ułożyła większość w sejmiku, jak się ułożyła i tutaj trzeba się do tego dostosować. No ten zarząd nie ma żadnych nowych pomysłów, nie ma żadnych wizji, nie ma żadnej strategii. Bazuje tylko i wyłącznie na naszym, przypomnę, rekordowym programie środków europejskich dla Podlaskiego, bo to jest 1,3 miliarda euro. Bazuje na naszych inwestycjach, bo kończy te niektóre inwestycje, których nie mógł skasować bądź w jakikolwiek sposób ukrócić, bo były już podpisywane wcześniej umowy. Dlatego ja tu nic nowego nie widzę. A co najgorsze, tego typu retoryka, która jest na mediach społecznościowych województwa podlaskiego, to znaczy, że mamy 760 milionów na bezpieczeństwo. Panie redaktorze, powiedzmy szczerze, komuś te pieniądze zabrano, żeby przeznaczyć je na bezpieczeństwo. To nie są ekstra dodatkowe pieniądze. Mhm. Bo jedyne, co nam ten zarząd na razie załatwia, to tylko i wyłącznie jedne wielkie pożyczki. Tak jak rząd Donalda Tuska, który też proponował sejf jako wielką pożyczkę, tak i tu zarząd bazuje, że mówi, chwali się, przedstawiając swoje wyniki negocjacji, że będą dodatkowe środki, a zapomina dodać tylko, że są to pożyczki, które będą spłacały pana, moje dzieci, albo i nawet wnuki.
1: Pan jako przedstawiciel opozycji krytyczny być musi, ale zapytam, czy być może jednak udało się cokolwiek pozytywnego? Jest coś,
2: tak,
1: za co by pan wyróżnił
2: zarząd?
1: Udało
2: się paru rzeczy nie zepsuć. I to jest najważniejsze, bo choćby kontynuacja projektu, który zapoczątkowałem, czyli budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki
1: w Suchowoli. Znaczy nie w Suchowoli, ale tak, z Suchowoli ksiądz Jerzy Popiełuszko tak, pochodzi.
2: Czy na przykład wiele dróg, Łomża Mężenin, czy inne drogi jak Łapa, Wysokie Mazowieckie, tam już były podpisane umowy, pomimo że docierają do mnie niepokojące informacje, ale generalnie widać, że te inwestycje są kończone i to jest akurat dobry sygnał i to jest jedyny plus tego zarządu. Czy też choćby nasze popularne białostockie spotki. Przecież tutaj warto przypomnieć, że środki na to zostały pozyskane przeze mnie i przez zarząd, na którego czele miałem zaszczyt pracować, ale i też cała inwestycja została rozpoczęta, bo dużo mówimy o spotkach, a zapominamy o obiekcie na Kilińskiego, bo to był ten taki złożony dosyć projekt. No i mam nadzieję, że zostanie już dokończony teatr dramatyczny, bo łatwo było nas w jakiś sposób krytykować.
1: No to i wam nie wyszło i teraz nie wychodzi.
2: Nie jest kwestia nie wychodzi, tylko panie redaktorze, myśmy przejmując dokumentację po naszych poprzednikach, mieli bardzo prostą decyzję. Czy będziemy w obliczu funduszy, jakie mogliśmy pozyskać z ministerstwa, to robili i wykonywali na właśnie tych dokumentach, które przygotował jeszcze zarząd województwa za czasów pana marszałka Leszczyńskiego, czy będziemy wracać do tej dokumentacji. No podjęliśmy takie ryzyko, się okazało, że ta dokumentacja nie była do końca dobrze wykonana i to jest pokłosie tego.
1: Już kilka dobrych lat temu byłem na placu budowy, a ten plac budowy cały czas trwa, no niestety. Pan myśli, że to w końcu ujrzy zakończenie, ta inwestycja?
2: Mam taką nadzieję. Co do tego akurat nie stawiałbym tego jako zarzut do obecnego zarządu z bardzo prostej przyczyny, że wiem, z jakim budynkiem mamy do czynienia. Jest to obiekt zabytkowy. Wiemy, że od 70 lat nie był realizowany. Tylko pytanie jest inne. Czy jeżeli ten zarząd miałby podjąć decyzję, czy teatr dramatyczny w ogóle zacząć się modernizować, to czy by podjął taką decyzję? Śmiem twierdzić, że nie. Dlatego ważne, aby dokończył. Tu akurat trzymam kciuki i mam nadzieję, że inwestycja skończy się pomyślnie. Będziemy mogli za rok czy też dwa faktycznie już korzystać z tego obiektu, bo nam stawiano zarzuty, że to tak długo trwa, ale to już trwa tyle samo. To zarząd tak samo długo już realizuje, a nawet jej nie realizuje tej inwestycji, jak i my.
1: Rozmawiamy o zarządzie województwa podlaskiego. Pan myśli, że ten zarząd wystoi do końca kadencji, czy będą jakieś zmiany?
2: Nie wiem, panie redaktorze. Wielokrotnie jestem o tym pytany na różnego rodzaju spotkaniach w naszym województwie. Kiedy się to zmieni? Czy jesteśmy w stanie to zmienić? Ale ja zawsze odpowiadam tak samo. Na początku musimy w 2027 roku jako szeroko pojęta prawica odbić Polskę. Później odbijemy województwo podlaskie.
1: No to plan ambitny, trzeba przyznać. A skoro o ambicjach, pan został powołany do Rady Gospodarczej przy prezydencie RP, przy panu Karolu Nawrockim. Czy coś się już udało jako radzie właśnie załatwić?
2: Rada na razie się konstytuuje, czyli w czwartek mamy pierwsze posiedzenie od oficjalnego powołania, gdzie będą już zrobione stosowne podgrupy. Z tego, co mi wiadomo, ja będę odpowiadał, tak jak już to wcześniej zapowiadałem w różnego rodzaju wywiadach, właśnie za kwestie prawne, kwestie związane z deregulacją choćby procesu inwestycyjnego, czy też planowania przestrzennego, ale i też szeroko pojętej deregulacji, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy ułatwili naszym przedsiębiorcom, mówię naszym w sensie polskim, funkcjonowanie w tym gąszczu przepisów.
1: Jako ta rada chcecie zmniejszyć biurokrację, krótko mówiąc.
2: Tak, to jest jedną z rzeczy, które już zgłosiłem w momencie powołania i to zostało przyjęte, tylko tak jak już powiedziałem, w czwartek jest pierwsze posiedzenie już takie formalne, gdzie zostaną powołane konkretne podgrupy razem z przewodniczącymi tych grup, ale z takich nieformalnych informacji, czy rozmów, no bo przecież znamy się nie tylko z samej Rady, z niektórymi członkami, czy też przedstawicielami pana prezydenta, już generalnie, nieformalnie nakreśliliśmy pewien obraz tego.
1: A skoro o panu prezydencie wspomnieliśmy, to niedawno też ukonstytuowała się rada dotycząca konstytucji właśnie. Co pan o niej sądzi?
2: No ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, z bardzo prostej przyczyny. Nasza konstytucja już liczy sobie naprawdę dużo lat. Była pisana w ogóle w innej rzeczywistości, innym czasie i wymaga poprawy. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, na przykład w mediach czy społecznościowych, czy ogólnie w mediach, że na przykład w mojej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich, tak powinniśmy zmienić konstytucję, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany przez obywateli. Czemu tak nie zrobić? Albo na przykład prezes Najwyższej Izby Kontroli. Też powinien być w mojej ocenie wybierany tak jak prezydent czy też premier, czyli w wyborach powszechnych. Z tego powodu, że to by dało większą władzę mieszkańcom, nie tylko województwa podlaskiego, ale i też całej Polski, ale i też większy wpływ na to. I też to by był taki przedstawiciel narodu, co też stawiałoby taką osobę w bardzo poważnym stosunku do władzy wykonawczej czy też uchwałodawczej. Dlatego ja na przykład już wielokrotnie powtarzałem, że tych pomysłów co do zmiany konstytucji, poza takimi ustrojowymi rzeczami, są też inne. No, trzeba doprecyzować parę rzeczy, choćby kwestia polityki zagranicznej, między te kompetencje między prezydentem a premierem, czy też kwestia tego formalnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, gdzie też jest parę takich niedomówień czy pewnych wątpliwości i to przez naprawdę wielu ekspertów wyrażanych, gdzie powinniśmy to w mojej ocenie usprawnić, ale też raz na zawsze wyjaśnić, żeby nie było tutaj problemów z tym, kto ma tu kompetencje, kto za co odpowiada.
1: A mówiąc delikatnie, wiemy już, że premier Donald Tusk sceptycznie do tej rady podchodzi.
2: Premier Donald Tusk do wszystkiego sceptycznie podchodzi, dlatego chciałbym i do tego będę dążył, choćby tutaj działaniami w naszym regionie, ale też w całej Polsce, żeby jak najszybciej on sceptycznie zakończył swoją kadencję.
1: Tymi słowami zakończymy też tę rozmowę. Artur Kosicki, były marszałek województwa podlaskiego, a także radny sejmiku województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości. To był nasz gość. Dziękuję.
2: Dziękuję, panie redaktorze.
0: To była rozmowa w Radiu Yard. Radio Yard. Radio
3: Yard. Mają świetne programy.
4: Nigdy nie jest cicho.
5: Po prostu lubię te piosenki.
0: Największe hity. Dobry wieczór w Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Jard.
1: Jest 22.
2: Szymon Murewski, zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. Obchody święta Konstytucji 3 maja w regionie. Mieszkańcy Podlasia uroczyście obchodzili święto narodowe 3 maja. W wielu miastach odbyły się msze, przemarsze oraz oficjalne uroczystości. W Białymstoku główne wydarzenia miały miejsce na rynku Kościuszki, gdzie odbyła się defilada i apel pamięci. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz, służby mundurowe oraz mieszkańcy. Podobne uroczystości zorganizowano m.in. w Suwałkach, Łomży i Grajewie. Wystąpienia podkreślały znaczenie jedności, patriotyzmu i odpowiedzialności za przyszłość kraju. Nie zabrakło także wydarzeń kulturalnych i sportowych. Rocznica była też okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad historią Polski. Zatrzymanie z nielegalnym tytoniem. Policjanci zatrzymali mężczyznę przewożącego blisko 80 kg krajenki tytoniowej bez akcyzy. Do zdarzenia doszło w Łomży podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli także około 4000 zł. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 130 tysięcy. 60-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Sprawą zajęła się prokuratura. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Wyszła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii, a konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano z kolei na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Otwarcie obwodnicy Kolna. Uroczyście otwarto obwodnicę Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych i trwała ponad 2,5 roku. Nowa trasa ma długość 5,5 km i poprawia komunikację w regionie. Projekt został dofinansowany m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Obwodnica ma odciążyć ruch w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo. Władze także podkreślają znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu. To kolejny krok w stronę modernizacji infrastruktury drogowej na Podlasiu. Awans generalski w 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca 18. Dywizji, generał Dariusz Lewandowski, otrzymał awans na stopień generała dywizji. Nominację wręczył prezydent Karol Nawrocki. Lewandowski od ponad 30 lat związany jest z wojskiem i wojskami pancernymi. W swojej karierze pełnił liczne funkcje dowódcze, od 2026 kieruje 18. Dywizją. Awans stanowi wyróżnienie zarówno dla niego, jak i dla całej formacji nazywanej Żelazną Dywizją. Jednostka obecnie uczestniczy w operacji Bezpieczne Podlasie. Żołnierze obecnie wspierają Straż Graniczną na granicy z Białorusią. W Białymstoku otwarto urzędomat. Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej uruchomiono urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające mieszkańcom wygodny odbiór dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. Urządzenie działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorami i w weekendy, mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
3: Zapraszamy wszystkich do korzystania z urzędomatu. Urzędomat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na ten moment można z niego korzystać poprzez odbiór dowodów rejestracyjnych, wtórników dowodów rejestracyjnych bądź trzeciej tablicy rejestracyjnej, na przykład do przyczepek. Mamy nadzieję, że ta forma mieszkańcom się spodoba i będą oni z niej chętnie korzystać. Tym bardziej, że tak jak mówimy, urzędomat działa poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Urzędomat jest oczywiście dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Jest zabezpieczony w takiej formule, żeby tylko osoba, która jest uprawniona, mogła otworzyć skrytkę i wyjąć z niego dokumenty.
2: Urzędomat zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostęp do dokumentów chroniony jest indywidualnym kodem PIN, a odbiór z urządzenia jest równoznaczny z potwierdzeniem ich odbioru. Rozwiązanie to eliminuje konieczność oczekiwania w kolejkach i znacząco upraszcza proces załatwiania spraw urzędowych. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim ProMedica działa pogotowie stomatologiczne. Nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenie usług została zawarta do 2030 roku. Rozwój Galerii Białostockiego Sportu. Galeria stale powiększa swoje zbiory, które liczą już ponad 3,5 tysiąca eksponatów. Projekt realizowany jest przez Muzeum Wojska w Białymstoku, a celem całej inicjatywy jest dokumentowanie osiągnięć lokalnych sportowców i klubów. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajdują się już m.in. medale, sprzęt sportowy, a także pamiątki kibicowskie. Otwarcie galerii planowane jest na 2027 rok na terenie Stadionu Miejskiego. Ekspozycja zostanie podzielona na kilka stref tematycznych. Przewidziano także przestrzeń edukacyjną i multimedialną. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia w budowach. Miasto Białystok odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Plant oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowanie przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
3: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to związana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
2: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miasta. Z kolei ważną informacją jest to, że rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku. 22. Podlaski Festiwal odbędzie się między 8 a 17 maja. Wydarzenie będzie miało charakter popularno-naukowy i obejmie wykłady, warsztaty oraz pokazy dla uczestników w każdym wieku. Hasło tegorocznej edycji brzmi: nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości i nawiązuje do filozofii Alberta Einsteina. Festiwal stanowi największą cykliczną inicjatywę tego typu w północno-wschodniej Polsce. Organizatorami wydarzenia jest 12 instytucji naukowych i edukacyjnych regionu. Koordynację przedsięwzięcia prowadzi Politechnika Białostocka. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Zakończeniem wydarzenia będzie rodzinny piknik naukowy na Horten Arenie. Nowa wrzutnia książek w bibliotece w Choroszczy. Biblioteka publiczna wprowadziła nowe udogodnienie dla czytelników. Obecnie działa już specjalna wrzutnia do zwrotu książek i audiobooków. Dzięki niej materiały można dodawać o każdej porze, także poza godzinami pracy placówki. Rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem użytkowników. Wrzutnia znajduje się przy wejściu do budynku Centrum Kultury. Ułatwia to dostęp i zwiększa wygodę korzystania z biblioteki. Czytelnicy mogą uniknąć opłat za przetrzymanie zbiorów. To kolejny krok w stronę nowoczesnych usług bibliotecznych. Powrót kolei do Łomży coraz bliżej. Trwają intensywne prace nad przywróceniem połączeń kolejowych do Łomży, a zakończenie modernizacji linii planowane jest na czerwiec 2026 roku. Wiceminister infrastruktury oraz przedstawiciele samorządu podkreślają, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla regionu. Już wkrótce mają ruszyć regularne połączenia, m.in. z Białymstokiem i Ostrołęką. Czas przejazdu ma wynosić około 80 minut do Białegostoku, a w przyszłości nawet mniej po modernizacjach. Docelowo planowane jest także uruchomienie połączeń do Warszawy w 2027. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych pociągów hybrydowych polskiej produkcji. Inwestycja ma zakończyć wieloletnie wykluczenie komunikacyjne Łomży. Bogaty program aktywności dla seniorów w Wasilkowie. W Wasilkowskim Centrum Seniora przygotowano intensywny program zajęć na maj skierowany do osób starszych. Codziennie dostępna jest siłownia, a także sala gier oraz kawiarenka internetowa. W planie znajdują się także ćwiczenia ruchowe, choreoterapia, zajęcia taneczne oraz warsztaty zdrowotne. Seniorzy mogą korzystać również z konsultacji terapeutycznych i spotkań edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w kilku grupach dostosowanych do poziomu sprawności uczestników. Harmonogram obejmuje także rehabilitację, projekcje filmowe i zajęcia integracyjne. Organizatorzy podkreślają, że oferta ma wspierać aktywność fizyczną i społeczną osób starszych. Konkurs fotograficzny Efekt Wołkowa dla pasjonatów natury. Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Efekt Wołkowa. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. Konkurs skierowany jest do osób pasjonujących się fotografią przyrodniczą. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do końca czerwca. Finał oraz wręczenie nagród zaplanowano na sierpień. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Konkurs ma inspirować do odkrywania piękna natury. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Podlaskie inwestycje w konkursie Modernizacja Roku. 12 inwestycji z województwa podlaskiego zakwalifikowało się do pierwszego etapu konkursu Modernizacja Roku i budowa XXI wieku. Wśród nich znalazły się zarówno projekty modernizacyjne, jak i nowe inwestycje infrastrukturalne. Do wyróżnionych realizacji należy m.in. renowacja Ogrodu Różanego w Białymstoku. Na liście znalazły się także obiekty użyteczności publicznej, takie jak ośrodki kultury i budynki administracyjne. Głosowanie odbywa się online i potrwa do 15 maja. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych realizacji budowlanych w Polsce. Zapraszam na podsumowanie sportu w regionie. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na cztery kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Wiosoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miernie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasia wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich 4 meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym z Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Bieg Wilka w Grajewie. Już 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka. Zawody rozegrane zostaną na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie znajdować się będzie start i meta. W programie przewidziano rywalizacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji są biegi na 5 i 10 km, a także marsz Nordic Walking oraz bieg integracyjny. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem trasy i organizacją wydarzenia. 2 medale dla KS Randori Choroszcz na Mistrzostwach Polski. Zawodniczki KS Randori odniosły duży sukces podczas Mistrzostw Polski Karate Kontaktowego w Opolu. W rywalizacji z udziałem ponad 600 zawodników udowodniły przynależność do krajowej czołówki. Juliana Narudnicka zdobyła brązowy medal w kategorii U16 do 45 kg po serii wymagających walk. Z kolei Laura Siemieniuk dotarła aż do finału kategorii U14 do 55 kg, zdobywając srebro. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy i dużo odporność psychiczną. Sukcesy są efektem systematycznej pracy pod okiem trenera Dawida Kiszyckiego. Złoto i 2 brązowe medale do Elit Białystok na MPJ w Krakowie. Zawodnicy UKS do Elit Białystok wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie z 3 medalami, w tym najcenniejszym złotem drużynowym juniorek. Turniej rozegrany w hali KS Bronowianki okazał się bardzo udany dla białostockiej ekipy. Karolina Holda i Vanessa Kulczycka zdominowały rywalizację drużynową, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta. W finale pewnie pokonały reprezentantki gospodarzy, sięgając po tytuł mistrzyń Polski. Blisko podium były także w grze pojedynczej, kończąc rywalizację w ćwierćfinałach. Brązowy medal w deblu wywalczyły Holda i Maja Łakoma, docierając do półfinału. Kolejne podium dołożyła Kulczycka w mikście, gdzie wraz z Mateuszem Gawlasem zdobyła srebro. Cały występ potwierdził bardzo wysoką formę zawodników do elit przed kolejnymi startami. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po 2 sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na 2. miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym dwumeczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym dwumeczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. międzynarodowe wiosenne biegi uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy szkole podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Delta z Jasionówki. Podlaskie ekipy niepokonane w 29. kolejce trzeciej ligi. Jagiellonia 2 Białystok w minionej serii spotkań zremisowała 3-3 z faworyzowanym wiceliderem Wartą Sieradz. Bardzo wyrównany i emocjonujący pojedynek trzymał w napięciu do końca, jednak ostatecznie skończyło się na podziale punktów. KS Wasilków wraca do gry i mimo dużej straty do bezpiecznej strefy nie ma zamiaru składać broni. Po fatalnej serii bez wygranych Beniaminek zdobywa kolejny komplet punktów, tym razem ogrywając 3-0 Ząbkowie Ząbki. Tigrysy Wałki z kolei mierzyły się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie to przebiegło bez większej historii. Suwałczanie od początku do końca kontrolowali grę i ostatecznie wygrali 3-1. Nieoczekiwanie komplet punktów zdobył również ŁKS Łomża, który pokonał lidera Legią 2 Warszawę aż 3-0, doskakując na punkt do strefy barażowej. Pozostałe podlaskie ekipy również mają co świętować. KS Wasilków zniwelował stratę do strefy gwarantującej utrzymanie. Jagiellonia 2 Białystok awansowała na 8 miejsce, a Wigry umocniły się na 4 lokacie. KS Bas bez brązowego medalu. Siatkarki ze stolicy Podlasia rozegrały decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi w sezonie 2025-2026, mierząc się z zespołem Enea KS Piła. Spotkanie, które odbyło się w hali zespołu szkół rolniczych, od początku było niezwykle wyrównane i pełne emocji. Na sprowadzenie obejmowały przyjezdne, a chwilę później inicjatywę przejmowały gospodynie, co trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Po 4 setach na tablicy wyników widniał remis 2-2, a szczególnie zacięta była czwarta partia zakończona wynikiem 30-32. O losach brązowego medalu musiał więc zadecydować tiebreak. W nim minimalnie lepsze okazały się siatkarki z Piły, które wygrały całe spotkanie 3-2 i sięgnęły po miejsce na najniższym stopniu podium. Zawodniczki z Białegostoku mimo ambitnej postawy i walki do końca zakończyły sezon ostatecznie na 4. miejscu, co i tak pozostaje ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl. Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: W środę dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Spora rozpiętość temperatur, na północy zaledwie 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet 27.
0: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Dobry wieczór
6: w Radiu Jar.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Czarna wieś kościelna i Hefajstos. Jak głosi mitologia grecka, Hefajstos to bóg ognia i kowali, który całe życie pracował w kuźni zlokalizowanej we wnętrzu sycylijskiego wulkanu Etna. I kiedy ze szczytu tego to wulkanu unosiła się chmura ognia i dymu, no to wiadomo było wszystkim, że Hefajstos właśnie w tym momencie pracuje. A w czarnej wsi kościelnej, położonej tylko 25 km od stolicy województwa podlaskiego, wprawdzie nie ma nawet najmniejszego wulkanu, ale za to od kilkudziesięciu lat mieszka tam, pracuje i ma prawdziwą kuźnię z buchającym ogniem, a także kowalskim piecem, paleniskiem wypełnionym rozżarzonym żużlem, ciężkim kowadlem, młotami i mnóstwem narzędzi przypominających te z średniowiecznych czasów, kiedy służyły one do tortur. Mieszka tam właśnie współczesny Hefajstos, pan Mieczysław Fulewicz. Ten zawsze uśmiechnięty, powiedziałbym dobrotliwy mężczyzna z taką długą, siwą brodą, zawsze gościnny i zawsze pełen humoru, pochodzi z patriotycznej, wielopokoleniowej kowalskiej rodziny, która wywodzi swój rodowód nawet z początków XV wieku. Wtedy to, jak mi powiedział pan Mieczysław, jego praojcowie kuli miecze dla polskich rycerzy. Zaś ojciec pana Mieczysława szczycił się tym, że w latach 30. XX wieku osobiście podkuwał słynną kasztankę marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Wczoraj przyznaję, że pan Mieczysław Hulewicz to kowal niezwykły, bo całe podwórko jego posesji w Czarnej Wsi Kościelnej przy ulicy Sosnowej oraz obszerna kuźnia, zamiast oczekujących tam na podkucie koni, wypełnione jest mnóstwem bardzo ciekawych, artystycznych dzieł tego utalentowanego kowala. Jego twórczość znana jest już z wielu wystaw w wielu polskich galeriach. Znają jej polskie muzea i są one często w mieszkaniach kolekcjonerów i amatorów tej sztuki. Wszystkie wykute w stali rzeźby mają jednak taką jedną wspólną, widoczną już na pierwszy rzut oka, cechę. Niby stoją nieruchomo, ale poprzez swoją najczęściej taką spiralną formę sprawiają nieodparte wrażenie, jakby poruszały się w zbiorowym tańcu albo rozgrywały jakieś konkurencje sportowe, albo zostały uchwycone w trakcie akurat zbierania plonów, czy też orania ziemi. Sila ich przekazu podparta mocą tworzywa, jaką jest naprawdę twarda stal, wprost zmusiły mnie do spędzenia tam kilku godzin, które były dla mnie naprawdę bardzo miłe. W tym czasie ich autor, pan Mieczysław Hulewicz, dodatkowo mnie zaciekawiał zrodzoną swadą, czytając mi, proszę państwa, swoje wiersze albo prezentując namalowane przez siebie obrazy. Pan Mieczysław Hulewicz, można powiedzieć, to człowiek orkiestra, jak przystało jeszcze dodatkowo na laureata nagrody imienia Oskara Kolberga za szczególne zasługi i działania dla kultury ludowej przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I bezinteresownie, proszę państwa, prowadzi w swojej kuźni bardzo szeroką działalność popularyzatorską, niestety zanikającego już kowalskiego rzemiosła. Kuźnia pana Mieczysława, kiedy ja tam byłem, wprost tętni życiem, bo nieprzerwanie odwiedza ją mnóstwo szkolnych, zorganizowanych grup, a także wiele osób chcących poznać owianego już legendą podlaskiego Hefajstosa, który z całą pewnością pozwoli im zobaczyć, a nawet dotknąć swoje kowalskie arcydzieła, swoje kowalskie skarby.
0: Wędrówki po regionie. Dobry wieczór.

0: Głosy z podlaskiej chaty. Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
1: Ręcznik obrzędowy. Damian Czurek.
2: Etymologia naszego słowa ręcznik nie wzięła się wbrew pozorom stąd, że wycieramy w niego ręce, lecz stąd, że był to materiał lniany, który tkano ręcznie, jak większość materiałów, z których później też robiono ubrania i wszystkie inne rzeczy, czy z wełny, czy lnu. Te wszystkie rzeczy robiono ręcznie na krosnach, stąd w języku polskim ta nazwa ręcznika wzięła się właśnie z tego ręcznego tkania tego materiału. Sam ręcznik, czyli zwykły, wytkany biały pas materiału, mniej więcej pół metra szerokości, używany na co dzień, ale my kojarzymy te ręczniki obrzędowe jako element wyposażenia też domu, cerkwi, które gdzieś tam ozdabiają nam ikony, ale one też brały udział w obrzędowości codziennej, dorocznej, przy żniwach, przy chrztach, przy porodach, ślubach i tak dalej. Ale na samym początku te ręczniki, które jakby są tym naszym elementem tego wielokulturowego Podlasia, mają swój rodowód na wschodzie, czyli przyjechały razem z tym osadnictwem ruskim, wyznania głównie prawosławnego, czyli ludność dzisiejsza pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, ale my jednak zatrzymujemy się przy tym pochodzeniu białoruskim. Mniejszość białoruska to jest ta, z którą najbardziej się ten ręcznik do dzisiaj nam kojarzy i najczęściej spotkamy to na tych wsiach zamieszkałych przez mniejszość białoruską do dzisiaj, czyli okolice Bielska Podlaskiego czy Hajnówki. Trochę w okolicy Sokółki, ale dzisiaj to już chyba w mniejszym stopniu. Więc najczęściej te ręczniki wyszywano kolorowymi pasami. Tradycyjnie na samym początku były to głównie hafty krzyżykowe w kolorze czerwonym z domieszką czarnego. Czasem niebieskie, ale to rzadko i głównie u przedstawicieli dzisiejszej mniejszości ukraińskiej moglibyśmy powiedzieć. Ale to też te hafty występowały na elementach strojów codziennych, generalnie używanych przez tą ludność na wsi. Ręcznik miał główne zadanie udziału, powiedzmy, obrzędowego, stąd ta nazwa, czyli pierwszy ręcznik młody, można dzisiaj powiedzieć, Białorusin dostawał już przy porodzie, bo w taki ręcznik gdzieś przygotowany tuż przed rozwiązaniem obmywano dziecko po pierwszej kąpieli w życiu. Później na chrzcie, na tym ręczniku wręczano rodzicom chrzestnym prezenty, a rodzice chrzestni przygotowywali też swoje podarunki, między innymi ręcznik też taki młody człowiek dostawał. Przechodząc dalej w tej kolejności życia, przejść można do ślubu, gdzie na ślubie tak naprawdę najważniejszy też ten ręcznik był dla młodej pary, ponieważ dzisiaj mamy też element, gdzie podczas obrzędu samego ślubu cały czas nowożeńcy już wchodząc po momencie zaręczyń, czyli po obrządku zaręczyń, który odbywa się w przedsionku cerkwi, na samym początku wchodząc na środek już do sakramentu małżeństwa, stają na białym elemencie materiału. Dzisiaj jest to zwykły, najczęściej biały element materiału, tylko ozdobiony koronką, ale kiedyś był to ręcznik specjalnie na tę okazję przygotowywany i później podczas elementu liturgicznego nazywanego tańcem Izajasza, jak duchowny oprowadza wokół cerkwi, wokół ikony znajdującej się na środku cerkwi młodych, obwiązywał ręcznikiem, innym ręcznikiem ręce młodych, prawe dłonie i dopiero wtedy przykrywał je pietrachilem, czyli odpowiednikiem stuły w kościele katolickim. I oprowadzając dookoła cerkwi, te ręce były tym ręcznikiem związane. I następnie na tym ręczniku przygotowywany korowaj wcześniejszy, czyli ciasto obrzędowe, czy też chleb z solą, witał nowożeńców przez rodziców na miejscu wesela. Obwiązywany ręcznikiem był też marszałek weselny, więc dzisiaj funkcja, której już dzisiaj na weselach właściwie nie spotykamy, ten ręcznik też nie bierze za bardzo w tych obrzędach weselnych udziału. Dzisiaj został tak naprawdę w formie symbolicznej tylko w momencie powitania młodych na sali przez rodziców. Najczęściej ten chleb na ręczniku się znajduje i później już po samej zabawie podczas oczepień obwiązano najczęściej dzieże do góry dnem, kładziono na to ręcznik, sadzano młodą, rozplatano warkocz, zakładano czepiec i tak ten ręcznik tam się odbywał, ale główna jego rola po całym ślubie, czyli ten ręcznik, na którym stali młodzi, zostawał nam w cerkwi, ten ręcznik, którym obwiązywano dłonie albo który młodzi dostali po tym powitaniu, ten, który leżał pod chlebem, lądował, czy też wieszano go w głównej ikonie, która razem z młodymi do cerkwi przychodziła, bo do dzisiaj pary młode podczas ślubu mają też wyświęcaną główną ikonę, którą później wiesza się w głównym kącie domu i ta ikona była właśnie ręcznikiem ozdabiana i ten ręcznik wisiał tam. tam w zależności od okresu, w którym ślub był brany, do albo Bożego Narodzenia, albo do Wielkanocy. Dopiero wtedy po raz pierwszy ten ręcznik zdejmowano do prania, wymieniano go na inny. I ostatni etap życia, w którym ten ręcznik brał udział, to śmierć, czyli w momencie, w którym kobieta, mężczyzna odchodzili z tego świata, otwierano okno, w zależności oczywiście od pory roku, i wywieszano taki ręcznik w oknie, symbolizując tym wszystkim, którzy idą dookoła, że ta mieszkanka tego miejsca już odeszła z tego świata. Można przyjść, się pożegnać z tą osobą i tak to wyglądało. Przez 40 dni też taki ręcznik wisiał, przez 40 dni od śmierci wisiał na głównej ikonie, którą wieszano u wezgłowia osoby na łożu śmierci. Ten ręcznik też tam przez 40 dni wisiał i później dopiero zabierano go do prania. Dzisiaj jeszcze w kilku miejscach w dzisiejszej Białorusi został nam zwyczaj, gdzie trumnę na długim ręczniku, sięgającym często 7 metrów, spuszcza się trumnę do komory grobowej i ten ręcznik już tam zostaje. Zostało to dzisiaj głównie w dwóch miejscach na Białorusi. Jeden to jest monaster żeński i tam rzeczywiście te siostry do dzisiaj te ręczniki ze sobą zabierają, można powiedzieć, do tego życia wiecznego. A wracając do samej symboliki, bo ten ręcznik to oczywiście tutaj udział w tych wszystkich elementach, chrztach, ślubach, pogrzebach, w każdym etapie życia człowieka, ale też etapy wotywne, w momencie, w którym na przykład mamy procesję w cerkwi, często te chorągwie są też tymi ręcznikami, które zostały przy różnych okazjach, czyli tych ślubach, chrztach, wszystkie ręczniki podarowane cerkwi przez lata były gdzieś obwiązywane, chorągwie procesyjne, które gdzieś tam w procesjach szły, ikony, główne ikony święta, które zawsze wyprowadzają korowód dookoła cerkwi, one też są ozdabiane ręcznikami. Więc ten ręcznik do dzisiaj jeszcze z nami gdzieś tam funkcjonuje, ale najczęściej już go jednak widujemy albo w domach najstarszych mieszkańców wsi często, chociaż ja sam też widuję w miejscach, w które jeżdżę, że często te ręczniki już na ikonach w domach zostały zastąpione przez firanki, zwykłe firanki, trochę bardziej ozdobne, takie jak można byłoby powiesić w oknie, a te ręczniki jednak obrzędowe zostały nam tylko w tych obrzędach religijnych, czy w cerkwi, czy w domowych obrzędach, ale głównie religijnych. Te tradycyjne wyszywane haftem krzyżykowym, bądź też te ręczniki, które też kojarzymy, wyszywane haftem płaskim, ale w kształcie kwiatów, które też służą do głównie ozdabiania ikon w cerkwiach, czy generalnie utensyliów biorących udział w tych wszystkich obrzędach.
1: Mówił Damian Czurek.
0: To były Głosy z Podlaskiej Chaty. Audycja powstała we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Hajnówka, ostatni co kul konie. Hajnówka posiada kilka bardzo ciekawych obiektów muzealnych z tematyką obrazującą najczęściej dzieje miejscowej kultury. Myślę, że chyba jednym z najciekawszych z nich jest prywatne Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, zlokalizowane przy ulicy Lipowej pod numerem 1. Stworzone ono jest przez pana Stanisława Mierzwińskiego, podobno ostatniego pracującego tam tradycyjnego kowala, o którego pracowitości i znajomości tego fachu kowalskiego w Hajnówce zapewne wie każdy mieszkaniec tego miasta. Odwiedzają go liczne wycieczki z całej Polski, aby zobaczyć, jak pracuje ten ostatni kowal właśnie w Hajnówce. Pierwszym kowalem z rodziny państwa Mierzwińskich był podobno żyjący na przełomie XIX i XX wieku pradziadek pana Stanisława o imieniu Jan, po którym rodzinny zawód przejął w 1925 roku drugi z tej rodziny, czyli jego syn o imieniu Stanisław. Kolejnym kowalem był także ojciec obecnego właściciela, Bolesław Mierzwiński. W ten sposób te aż cztery pokolenia kowali w naturalny sposób, powoli i systematycznie, gromadziły swoją pracą mnóstwo starych kowalskich i ślusarskich eksponatów, z których właśnie powstało to bardzo ciekawe muzeum w Hajnówce. A w tej starej kuźni są tam całe kolekcje przedziwnych narzędzi kowalskich, bardzo trudnych zresztą nawet do nazwania. Są stare maszyny rolnicze, są sieczkarnie, są kieraty, jest model nawet prehistorycznej dymarki, czyli to, czym się ten ogień podsyca, służącej do wytopu stali z rudy darniowej. Są tam stare, ale bardzo skomplikowane zamki drzwiowe, które mogłyby być zupełnie oddzielną kolekcją i zaciekawiałyby zwiedzających. Niezwykle ciekawe są zestawy podków końskich, przyborów spawalniczych i kowalskich miechów. No a na koniec godzinnej opowieści pana Stanisława o historii swojego zanikającego już zawodu, z taką poglądową lekcją pokazującą, jak podkuwa się końskie kopyta, zwiedzam jego prawdziwą, taką tą już zabytkową kuźnię, nadal zmagazynowaną tam całą haldą rudy. Jest to ta kuźnia w pełni wyposażona w piec kowalski z olbrzymim miechem. Są tam kowadła stojące tuż obok tego paleniska. Są ciężkie młoty, młotki, małe młoteczki, szczypce, przecinaki. I są też kadzie wypełnione wodą, które służą do hartowania stali. Pod okiem mistrza, chętnie oczywiście, którzy zwiedzają tą ciekawą kuźnię, mogą wykuć sobie prawdziwą końską podkowę, której wykucie podobno własnoręczne daje w 100% to, że komuś ona przyniesie szczęście. Na koniec mojego pobytu w tym bardzo ciekawym muzeum pan Stanisław, chyba upuszczając z oka łezkę, z pewnym żalem powiedział, że ma już swoje lata, że ciężko mu pracować, i że samorządowe władze Hajnówki jakoś nie potrafią zabezpieczyć dla jego zbiorów bezpiecznej przyszłości.

dos avec moi. Suis mes pas. Je te séduirai.

0: Dobry wieczór w Radiu Jak.
1: Minęła 23.
0: Największe hity non-stop
2: w Radiu Jak.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest północ.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła pierwsza.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Reklama.
0: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
2: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
0: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: Będziecie? Bądźcie.
0: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
1: I po reklamie. Minęła druga.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.